0: Radio SK.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo, raz.

kilka miejsc, a żadne z nich nie. Na głupie dziwi, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam się w łzach. Chcesz to ból?

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum Żywiec.
1: No dzień dobry, w poniedziałek. Dziś temperatura w naszym regionie wyniesie 22-23 stopni. Jutro mały upał, nawet 28 stopni w pięknych Beskidach. Podobno w środę opady deszczu i trochę niższa temperatura. Pożyjemy, zobaczymy. Jeśli chodzi, moi drodzy, o natężenie ruchu na drogach, teraz to jest niewielkie. Na całe szczęście, także do pracy, do celu, gdziekolwiek się wybieracie, dojedziecie bez problemów.
0: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
2: Jest 6 na zegarach, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Dzień dobry, a na początek Stany Zjednoczone. Co najmniej 5 osób zginęło, a 5 zostało rannych w katastrofie samolotu transportowego Amazona. Maszyna podczas lądowania w Miami nie zmieściła się na pasie, staranowała samochody i zatrzymała się dopiero na pobliskim polu. Teraz Niemcy i wyniki wyborów regionalnych w Saksonii-Anhalcie. Wygrała je Alternatywa dla Niemiec. Skrajnie prawicowa nacjonalistyczna partia zdobyła około 44% głosów. Odzyskujemy nasz kraj, zaczyna się tutaj w Saksonii Anhalcie i to jest pewny sygnał, który odbije się echem w całym kraju, drodzy przyjaciele. A mówił po wygranej jeden z kandydatów AfD, Ulrich Zygmunt. Jej program zakłada m.in. ograniczenie imigracji do Niemiec, dystans wobec Unii czy normalizację stosunków z Rosją. Tym razem się nie udało. Polskie siatkarki przegrały w meczu o brąz Mistrzostw Europy. Lepsze okazały się Serbki, które wygrały 3-1, a spotkanie śledził reporter eski Michał Rawa.
3: Serbki zdecydowanie wygrały 2 pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w 3 secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w 4 secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na 4 miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatniej nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
2: A w wielkim finale Turcja 3-2 wygrała z Włochami i obroniła tytuł.
0: SK Beskidy News.
1: Dwie osoby zostały poszkodowane w zdarzeniu z udziałem samochodu osobowego i motocykla, do którego doszło w Czernichowie w rejonie ulicy Roztoki. Poszkodowanych po udzieleniu pierwszej pomocy przekazano pod opiekę zespołów ratownictwa medycznego. Dwa pożary pustostanów w Kocierzu Moszczanickim, do jednego doszło w przysiłku koszarki. Akcja gaszenia była bardzo utrudniona, do płonącego budynku można było dotrzeć wyłącznie kładami. Kolejny pożar miał miejsce w przysiłku Skalisko. Na tym etapie nie ma informacji wskazujących, że oba zdarzenia były ze sobą powiązane.
4: Jankes, Kama i Wiktor
5: w Radiu SK.
2: No i jest poniedziałek. Dzień dobry, jest 6 rano, zaczynamy nowy tydzień z Eską, z Eseczką, z Esunią.
6: Brzmi, jakbyś coś przeskrobał, naprawdę, no.
7: Weź ty się uspokój, powiedz nam lepiej coś, czego nie wiemy.
2: Na przykład mój pradziadek miał na imię Wojtek i mieszkał w Babimoście.
6: To ja mogę też wam powiedzieć, że Wiktor dzisiaj przyszedł ze swoim psem i ten pies ma problemy gastryczne dzisiaj.
7: O nie. Dobra, uruchamiamy, uruchamiamy.
2: To są rzeczy, których nie wiedzieliście. I dalej.
6: Ale już wiecie. No to powiedzcie nam coś, czego my nie wiemy. 664-402-302, Eskowy Messenger oczywiście czeka.
2: Mamy t-shirty Radia Eska z napisem cześć i chętnie je rozdamy.
8: Cześć, dzień dobry.
2: Ale czekaj, bo chudy miał ostatnio problem z okiem. A i teraz z oka mu przeszło na pupę.
8: Ma z tym drugim okiem z tyłu.
9: Nie.

0: to wszystkich super dziewczynach, które są z nami. Kama.
1: No jestem.
0: No ledwo, ale jesteś.
1: No mi znowu mikrofonu nie włączył.
0: Wiktor,
1: no.
0: Nie, no mikrofoniki, mikrofoniki.
1: No naprawdę nie musisz już, się czuć już, przeze mnie już, zagrożony, już. Wiktor.
2: Proszę, no jest okej. Na mnie już wszystko działa, wszystko jest okej. Mówcie coś, czego ja nie wiem teraz.
0: No to, no proszę bardzo, słuchacze.
2: Nie, to ty najpierw powiedz coś, czego ja nie wiem.
0: Ja?
2: No.
1: Jaki zaskoczony.
0: Słuchajcie, ja wiem wszystko, na tym polega problem, no. O tobie. Co? A, widziałem się z twoją dziewczyną.
2: Aha.
0: Nie wiem, czy ty wiesz, że ja się zawidziałem.
2: No właśnie tego nie wiem.
0: Ojejku, i ona była spocona, jak skończyliśmy nasze spotkanie.
2: Skończ, przestań, Kama teraz.
0: Ale chodzi o to, że biegła 6 kilometrów, ja tam byłem. Widziałem się z...
2: Widziałem się z Olą,
0: widziałem się z Olą, bo i później się spotkałem z nią, pobiegło i była spocona.
1: Czy to znaczy, że Ola Kot pierwszy raz biegła w jakimś biegu, maratonie, półmaratonie na 6 kilometrów?
2: 6 kilometrów, to było najdłuższy dystans, w życiu przebiegła.
0: Ale była zmęczona, tak? No, powiem ci, że...
2: Wiesz, jak się twoja funkcja nazywa profesjonalnie w mediach? To, co Jankę zrobił, czyli krzyczał, podgrzewał.
0: Ja wczoraj, tak, dopingowałem, była bardzo zadowolona, powiedziała, że gdyby nie ja, to by ona nie skończyła.
2: Jesteś flaferem. Po angielsku to jest flafer.
0: Flafer?
2: Tak.
1: Chyba ci się pomyliły branże.
2: Halo, dzień dobry. Powiedzcie nam coś, czego nie wiemy.
0: Czy dalej nie wiem.
3: Chciałam powiedzieć, że na pewno nie wiecie, że jem wszystkie posiłki z domu w towarzystwie Diamenta i coś spada przez przypadek poza stolik. Zawsze czeka na resztki, mimo że ma swoją miskę pełną.
2: No i co? Wiedzieliście
1: panowie,
2: o tym?
1: Jak Marilyn Monroe śpiewała, że diamenty są najlepszymi przyjaciółmi kobiet, nie chodziło o psa.
2: To teraz wy, dajcie znać, dajcie nam jakiegoś newsa i jakąś informację, o której na pewno nie wiemy.
0: Ten flaffer, co to jest?
2: Taki zagrzewacz, wiesz, taki przygotowywacz.
0: Kama patrzy, ojej, boję
1: się. Ja jestem zaskoczona, skąd ty

0: No dobrze.
1: 15 minut po godzinie 6 tak kibicowałem twojej dziewczynie, że straciłem głos.
2: No, nie mogłeś kibicować Stali Gorzów, albo kibicowałeś za
1: kibicowałem
2: słabo?
1: Też piątek.
3: Poczekaj, no, poczekaj,
2: ale
3: poczekaj.
2: Za słabo, bo przegrali.
3: Poczekaj, podsumujmy to z wasze spotkanie. Ty spotkałeś się z Olą Kot, która po spotkaniu była spocona, a ty teraz nie masz głosu, bo tak krzyczałeś w trakcie spotkania.
2: Tak, wszystko się zgadza. I podajmy jeszcze raz wyniki. Ola Kot wygrała, Stal Gorzów przegrała.
4: Poranne pracowanie.
1: To nie było śmieszne, ale teraz będzie śmieszne, śmiesznie, bo jest z nami pani Adzia. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ty jesteś zwyciężczynią zawsze, jeżeli chodzi o komentarze, newsy, tłumaczenie nam rzeczywistości. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Jadziuniu.
2: Jadziula, trwa cały czas, pewnie słyszałaś, wielka afera związana z tą byłą już największą polską giełdą kryptowalut.
3: U nas w studiu najlepiej na kryptowalutach zna się Wiktor.
2: Tak.
3: Wiktor. Cały czas mówi kupujta,
5: kupujta albo nie kupujta.
3: Tak,
2: zobaczycie o 6 rano któregoś dnia wpadną tutaj po mnie. I powiedzą, pan jedzie z nami.
1: No, Wiktorku, co mamy ci powiedzieć? No fajnie, że z nami
3: będziemy
1: jesteś.
3: Będziemy pokazywać palcem, gdzie cię nie ma, no.
1: Fajnie, że z nami jeszcze jesteś.
2: Właśnie,
1: tak.
2: Chcieliśmy się ciebie podpytać. Gdyby na przykład ktoś z pracy, twój kolega, koleżanka, my, albo Blanka, z którą chodzisz sobie często po korytarzach, zapytała się, Jadziula, co to są w ogóle te kryptowaluty? To co ty byś powiedziała?
5: Może, że to są takie pieniążki, za które można zapłacić za pogrzeb?
2: Ale czego za pogrzeb?
3: Bo to droga impreza jest.
5: No. No. Bo to kryptowaluty.
1: A, krypto!
5: No, nie wierzę.
1: Nie wierzę.
5: No co, nie kojarzy ci się tak?
1: Jadziu, wpadaj częściej. Dziękujemy ci pięknie.

0: to wiemy. Jest 26 minut po godzinie 6. Czego nie wiemy, o tym wy nam mówicie.
1: Podnoszę telefon. 3, 2, 1. Halo! No faktycznie, tego nie wiedziałem.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w domu handlowym Klinczok w Bielsku-Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. FDM.pl.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Czyli podsumowując, fryzura ma być taka jak zawsze. Znowu mam zasłonić uszy włosami, żeby nikt ich nie widział. Zatem zaczynajmy.
8: Nadal zasłaniasz swoje uszy długimi włosami? Wejdź na otostick.com i pozbądź się kompleksów raz na zawsze. Otostick.com. Włosy do góry.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
10: To będzie ostatnia reklama. Yeah,
11: yeah, yeah, yeah. Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
14: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, aleja Jana Pawła II, 3.
15: Tak, zimnego poranka dawno nie było. Cześć, witajcie, tutaj Przemek Kopiejka. Ale spokojnie, będzie cieplej, temperatura wyniesie dziś nawet 23 stopnie, brak opadów. Jutro i pojutrze upał od 30 do 33 stopni w Żywcu. A teraz na drogach Żywca coraz większy ruch samochodowy, także uważajcie, szerokości.
14: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
13: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
16: 6.30, zaczynamy z Kaniusz, Marcin Procki. Zapraszam. Ogromny pożar pod Wrocławiem. Wieczorem strażacy walczyli z ogniem w Tyńcu Małym. Zapalił się skład palet, a później ogień rozniósł się na tereny leśne.
17: Tam kilkanaście samochodów w wyniku albo temperatury, albo płomieni zostało uszkodzonych.
16: Mówił Damian Górka z Wrocławskiej Straży Pożarnej, a sprawę bada już policja. Amerykański prezydent Donald Trump zasugerował zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. Mapę Nowego Meksyku z przekreśloną nazwą stanu zamieścił na swoim profilu, a to już wywołało stanowczy sprzeciw lokalnych polityków.
18: SK Sport News.
16: Do medalu trochę zabrakło. Polskie siatkarki przegrały z Serbią 1-3 w meczu o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Tylko w trzecim secie Polki potrafiły zbudować przewagę i wygrać partię, a mistrzem Europy po raz drugi z rzędu została Turcja, która w finale pokonała Włochy 3-2. Szlagier Ligi Angielskiej dla kanonierów. W derbach Londynu Arsenal wygrał u siebie z Chelsea 2-1. Po trzech kolejkach Premier League tylko Manchester City i właśnie Arsenal mogą pochwalić się kompletem punktów.
19: Jankes. Kama.
20: I Wiktor.
19: Wiktor.
20: Radio SK.
21: Przepraszam, bardzo, która godzina?
22: Proszę pana.
21: Tak?
22: Poniedziałek.
21: Tak? 6.32. Tak, to wiedzą wszyscy, którzy mają zegarek, albo ci, którzy słuchają Eski.
0: No, dobrze, odbierzmy telefon w sprawie, czego nie wiemy. Halo, halo.
12: Cześć, Jaska. Na pewno nie wiecie, że nie zrobiłam sobie kawy dzisiaj do pracy, a brakuje mi 4 zł, żeby sobie kawkę kupić na stacji i dzisiaj cierpię.
0: Wyczuwam tutaj prośbę o pożyczkę.
19: No, to jest taka opcja panda. Panda!
0: Ja nie mogę, ja mam tylko te banknoty po 5 stów.
19: Jeden ci się w życiu trafił i ciągle o tym mówisz.
0: Zagraj coś, zagraj, daj muzykę.

0: ale się skrada. Tame Impala, 37 minut po 6.
1: Ach, ten numer jest wyjątkowy. 20, tak, ile? 22 minutki już teraz nawet do godziny 7, dobrze?
2: W piątek stałam w gigantycznym korku, ponieważ zapomniałam o tym, że jest koncert Sanach na Narodowym. Był.
1: Oj, to było.
2: Był. Korki były gigantyczne.
3: Tak, czekajcie, ona już chyba grała w tym roku 70 raz na tym Stadionie Narodowym.
2: To już w ogóle nie jest nic specjalnego, że ona gra na Narodowym.
1: Ale rzeczywiście
2: go
1: wyprzedane mnóstwo ludu, niesamowite postaci, jeśli chodzi o tak towarzystwo, które tam się spotkało.
2: No, bo no właśnie.
3: Tego nie było w naszym bingo na rok 26. Otóż, słuchajcie, gościem na koncercie, no każdy może sobie kupić bilet i on też kupił. Mhm. Gościem na koncercie, który fascynował się, wrzucał relacje do internetu, zdjęcia.
1: Tak.
2: I chwalił.
1: Kto był? Kto się pojawił?
3: Grzegorz Braun!
1: Czekajcie, jeszcze raz. Ten Grzegorz Braun?
2: Ten Grzegorz Braun.
3: Tak, jednooki Grzegorz Braun. Mm-hmm.
1: Widział pół koncertu.
4: Tak patrzę na
2: on
4: niego.
2: On nawet stwierdził, że artystce należy się państwowe oznaczenie za zasługi dla polskiej kultury i za śpiewanie klasycznej polskiej poezji. No.
1: Ale, ojej, to
3: czekajcie.
1: Cudownie.
3: Ja nie wiedziałem, że Sanach śpiewa po rosyjsku.
5: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło. Za

0: płać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
1: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
4: I po reklamie.

0: w urodziny.
1: Łomachoń, Krystian.
0: Wydaje mi się, że musimy kiedyś wydać album z tymi zaśpiewami Kama.
1: Tak, pewnie. Wydamy, oczywiście.
0: Kama śpiewa urodziny.
1: Będzie składanka taka, wiecie, no.
0: Cześć, Krystian.
1: Brawo, hit 500.
0: Jak ci się podobało wprowadzenie Kamy?
2: Super, no. Super.
3: Krystian, super to jesteś ty, słuchaj. 48 lat jesteś razem z nami i my się czujemy zaszczyceni tym, że chodzimy po tym samym łez-padole.
0: A wiecie, z kim rozmawiamy?
2: Ja też jestem zaszczycony.
0: Rozmawiamy z mistrzem.
1: Mistrz produkcji. Ty naprawdę jesteś mistrzem produkcji? A jak przyszedłeś do tej pracy, której teraz pracujesz, to kim byłeś na początku? Nie mistrzem?
2: No pierwsze zaczynałem od montera, jako monter i zostałem teraz później mistrzem. No.
1: I dano na ciebie w pracy mówią mistrzu?
0: Tak, panie mistrzu.
2: No mistrzu, podejść? A bo majster.
3: Słuchaj, najważniejsze, żeby żona mówiła do niego mistrzu.
1: Ojej, o mistrzu. Tak słucham, a dzisiaj nie mogę.
0: Jakby robili wizytówkę u ciebie w pracy, to naprawdę byś miał napisane tam mistrz tego i owego i jej nazwisko.
2: Tak. Wow.
0: No to teraz powiedz nam konkretnie, co ty robisz w tej pracy?
2: No, zajmuję się do oświetlenia górnictwa, zasilacze.
1: Mistrz zasilaczy.
2: Nie tylko zasilaczy, ale jako taką montaż produkcji do górnictwa. Ładowarki samochodowe.
4: O, głęboko.
3: To my ci dziękujemy.
1: Nie wchodźmy może za głęboko, może tak.
3: Bo bez ciebie byśmy sobie zdecydowanie nie dali rady. Ale ty byś sobie nie dał rady bez swojej fantastycznej rodziny. Żona Sylwia, córka Martyna, syn Błażej. Oni wszyscy bardzo mocno cię kochają, wspierają i napisali, że będą realizować wszystkie twoje szalone pomysły.
2: O, no to super.
1: Masz jakiś szalony pomysł, którym teraz chciałbyś się podzielić?
2: Możemy przejechać się jakimś samochodem WRC.
3: O, to żeby się to mogło spełnić za momencik, to my cię w takim razie wysyłamy, ciebie i paczkę twoich znajomych, może być rodzina, do Energylandii. Tam co prawda nie ma aut w WRC,
0: ale
3: jak
0: przyspieszy ta kolejka górska, to jest dokładnie
3: to
0: prawie
3: się tak,
0: jakby cię wystrzeliło takim samochodem. Czteroosobowe super, zaproszenie dla czteroosobowej rodziny. Martyna, Błażej, twoja żona i ty.
1: Baw się dobrze, mistrzu. Jesteś mistrzem. Dziękuję. We wszystkim oczywiście.
2: Mogę pozdrowić rodzinę?
3: Dawaj!
2: Żonę, dziękuję za życzenia rodzinie, żonie, córce, synowi, najbliższej rodzinie.
1: I tej najdalszej.
2: Dziękuję bardzo wszystkim znajomym.
1: I dobrze.
0: A dzisiaj wieczorem, jak na rajdach, rozkręcamy imprezę.

0: pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?
1: Poważne deklaracje od Tako. Mam nadzieję, że się uda. Siódma za chwilę.
2: No, miałem, no. To już nieaktualne. Rzeczywiście, za chwilę newsy u nas po godzinie siódmej. Siódme wygrywa. Kama, gotowa jesteś?
3: Ja zawsze jestem gotowa.
2: A ale... ciekawe, jak się słuchaczy?
1: No właśnie, no, to żebyście wy byli gotowi. Z telefonami!
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Radio SK.
6: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
7: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
6: To w ogóle możliwe?
7: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
12: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
13: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
14: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK. Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec w Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
15: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
16: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
17: To będzie ostatnia reklama, wygenerowana z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
3: Po chłodnym poranku temperatura się trochę rozkręciła. Dziś wyniesie ona nawet 22 stopnie na plusie, brak opadów. Jutro jeszcze cieplej, a na drogach teraz gorąco, bo trwa poranny szczyt komunikacyjny, czyli patrząc na Żywiec, to centrum miasta, duży ruch samochodowy także w Milówce, w Węgierskiej Górce.
2: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
4: Minęła 7, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Trwa liczenie głosów za naszą zachodnią granicą, ale już wiadomo, że AfD deklasuje konkurencję w wyborach do parlamentu Saksonii-Anhaltu. Skrajnie prawicowa partia wygrała lokalne wybory, o czym więcej reporter SK Mateusz Gołębiewski.
5: Wynik AfD to przede wszystkim cios w dotychczasowy układ polityczny w Niemczech i choć nikt z koalicji rządzącej krajem nie chce współpracować z AfD na poziomie landu, to do przejęcia sterów partia potrzebuje zaledwie jednego głosu w liczącym 83 przedstawicieli parlamentu. Eksperci wskazują, że sukces AfD wynika głównie z problemów społecznych i gospodarczych landu, m.in. transformacji po zjednoczeniu, problemów przemysłu, wysokich cen energii i obaw związanych z migracją.
4: Sobota w Moskwie, niedziela w Kijowie. Pracowity weekend wysłanników Donalda Trumpa. Wczoraj Steve Witkoff i Jared Kushner rozmawiali z Wołodymyrem Zełenskim. Nikt nie jest jednak w stanie podać możliwego terminu zakończenia wojny. Dopóki porozumienie nie zostanie zawarte, nic nie jest przesądzone. Może dojść do niego szybko, ale może też potrwać. Bez spotkań i dialogu nie będzie to jednak możliwe. Pracujemy za kulisami, by stworzyć odpowiednie warunki. Mówił Kushner, a prezydent Ukrainy chce powrotu do trójstronnych negocjacji z udziałem Rosji. To była wielka impreza biegowa ze szczytnym celem. W weekend na krakowskich Błoniach i w Parku Jordana rywalizowali uczestnicy biegów sztafetowych Poland Business Run.
6: Jak tam wrażenia z trasy?
7: Bardzo dobrze, super, po prostu atmosfera niesamowita. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś mogliśmy zrobić dla kogoś.
8: Fantastyczna pogoda, fajna atmosfera, biegamy i pomagamy całą firmą, także duma razy dwa.
4: A w tym roku pieniądze zebrane podczas wydarzenia pomogą osobom po amputacjach kończyn i mastektomii.
2: SK Beskidy News.
3: Potrącenie pieszej w Czańcu. Do zdarzenia doszło na ulicy Kardynała Karola Wojtyły w rejonie remizy OSP. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, straż i policja. Stan poszkodowanej nie jest znany. 3 wyróżnienia dla osób związanych z Żywiecczyzną podczas inauguracji Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie. Wyróżnienia otrzymali Tadeusz Kantyka, Jan Stopka oraz Teresa Czupajło. To osoby związane z rolnictwem, kulturą pasterską i edukacją na terenach wiejskich powiatu żywieckiego.
9: No dobra, 3 minutki po godzinie 7. Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek 7 września.
10: No i dzisiaj poniedziałkowe zadanie przed wami, czyli powiedzcie nam coś, czego nie wiemy. Halo!
11: Na pewno nie wiecie, że mamy w swoim polskim słowniku odpowiednik słowa quiz, a jest to, słuchajcie, quiz. Przez W.
10: O, ciekawa sprawa.
12: No to quiz za moment, czyli 7 wygrywa.
10: Quiz. Na wsi, jak wchodzisz do chlewiku i się pytasz, które świnki już jadły, no to jest quiz. Wow.

0: spełniamy marzenia, gramy wasze ulubione hity. 8 minut po godzinie 7 w Radiu SK.
1: Ja wiem, Janki, że ty rzadko telewizję oglądasz. I że Polsatu jakoś tak najczęściej to nie włączasz.
0: Dlaczego?
1: Tak po twarzy wyglądasz, jak nie widz Polsatu.
0: Jakbyś nie okulary, jak założył okulary, to co?
1: Ale to był komplement dla ciebie.
2: Ale nie obrażaj mojej telewizji, bardzo cię proszę.
1: Właśnie.
0: Kama, co ty nam w ogóle wykombinowałeś tam znowu? Co ty wymyślasz,
1: Internet
0: kolego?
1: Huczy, że podobno Julka Wieniawa, która przeszła z TVN-u do Polsatu, bo jest jurorem w Tańcu z Gwiazdami.
0: Stracili oglądalność.
1: Rano podobno szła do telewizji śniadaniowej opowiadać o tym, jaką będzie jurorką.
2: I to tak słyszałem. Szła.
1: I na wejściu
2: tak
1: się wyglebiła.
2: Szła.
0: Ale czyli jakiś taki tanecznym krokiem coś tam na jej walnęła.
1: Kama to widziała, jak to było?
2: No to wyglądało mniej więcej tak. Prawa noga, lewa noga, prawa noga i ona idzie i tak, wiecie, tak emanuje taką energią. Jestem gwiazdą, a w pewnym momencie się okazało, że jest upadłą gwiazdą, bo wzięła i się wykoprytnęła.
0: No. Dobra, to jest.
1: Janki, ty nie oglądasz Polsatu, to mam dla ciebie nagranie z tego wypadku.
0: O, prosimy. O,
1: słuchaj, wchodzi Julka Wieniawa.
0: Proszę.
3: Ba, przepraszam, jesteście sali?
4: Dobry wiatr. Dobry wiatr.
3: Przepraszam wszystkich, naprawdę. Mam nadzieję, przepraszam, naprawdę.
0: Julka, po mutacji, tak? Tak, nie. To dobrze.
1: Julka Morena.
0: Dziękujemy, gramy dalej.

0: czuję miłość płynącą z anteny. Dawid Kwiatkowski i Margaretka, 14, no już 15 minut po 7 rano. A Jankę skiwa głową.
1: Ja już, dawno, proszę pana, ja jestem gotowy.
0: Zgadza się na zabawę. Jankę, zgadzasz się na zabawę?
1: Zgadzamy się oczywiście, zróbmy to.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: To zapraszamy 664-402-302. Dzisiaj mamy wyjątkowy zestaw, bo Eski klapki Kubota plus skarpetki. Do tego magazyn SK Story, wydanie wrześniowe z Oskarem Cymsem w roli głównej.
0: Chyba sobie kupię i poczytam, czy powiedział, kto jest jego nową dziewczyną.
3: Tego się nie da kupić. To można wygrać i dostać.
1: Proszę pana, tego się nie kupi. To jest tego, na to polega, oczywiście.
0: To niech, niech ktoś to wygra dla mnie.
1: Zapraszamy oczywiście. 7 pytań trzeba dojechać do 7 pytania. Kto na nie odpowie, ten zgarnie nagrody. Dzień dobry, dzień dobry.
3: I telefon przy uchu, dzień dobry.
4: Witam, Paweł z tej strony.
0: Paweł, 3, 2, 1.
2: Zabawa rozpoczęta.
1: Pierwsze. 2 minutki, lećmy.
0: Od razu pierwsze pytanie na twarz. Jak się nazywał brat Kaina?
4: Kabel.
0: Dobrze!
1: Dobrze, kabel! Dobrze.
2: Drugie.
3: Dobra. Jak ktoś jest perfidny, to w jakiej pracy sprawdziłby się najlepiej?
5: W radiu.
4: Policji na przykład.
0: Dobre.
1: Dobra, lecimy dalej oczywiście. Już trzecie. Kama, Wiktor czy Jankes? Kto z nas nie jest kobietą?
4: Jankes.
1: Wiktorku?
0: Ja jestem osobą prowadzącą.
2: Czwarte.
0: I teraz osoba ciekawe. Prowadząca zadaje pytanie. Ile metrów od przejścia dla pieszych można w Polsce zaparkować auto?
3: Kolega się pyta, bo nie wie.
0: Nie! 10!
1: No jak mogłeś?
0: O, niestety.
3: Bo on jest podwójnie
1: porządny. Przeproś siebie.
0: Znaczy właściwie, słuchajcie, czekajcie. Proszę. Jak zaparkujesz 15, to też jest dobrze, bo nie możesz mniej niż 10. Czyli co, uznajemy czy nie?
1: Przestań kombinować, miało być 10 przecież. No
0: dobra.
3: Trzymaj się, wszystkiego dobrego dla ciebie.
1: Przeprosił, słuchaj, siebie przeprosił, no nie może tak być, no.
3: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Holandia do nas dzwoni, widzę po numerze telefonu.
1: Dzwonisz no to, z Holandii, tak?
3: To teraz w takim razie, na wszelki wypadek, sprawdźmy twoją znajomość języka polskiego. Czy w języku polskim istnieje słowo quiz? Taki odpowiednik angielskiego quizu.
0: Przez K i W.
3: Tak czy nie?
6: Podobno pani, która wcześniej się nagrywała, powiedziała, że jest, więc podejrzewam, że jest.
3: I to jest dobra odpowiedź.
1: Pięknie, dokładnie. Omówiliśmy
0: 20 sekund nam zostało. Szybko. Wczoraj w Krakowie odbył się marsz. Lajkoników, koników czy jamników?
6: Jamników.
1: Dobrze! Szybko, wymyśl inną nazwę na poniedziałek, która będzie idealnie pasować. Inna nazwa niż poniedziałek.
6: Zaspałek?
3: Zaspałek! Dobre!
0: Dobre! Jankes ma ten dzień 5 razy w tygodniu.
1: Zgadza się! Zaspałek! Witamy! To jest 7 dzień września. Super!
3: Kochana, eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story, wrześniowe wydanie oczywiście z Oskarem Cymsem w roli głównej, wysyłamy do ciebie do Holandii. W której części Holandii jesteś?
6: Ja jestem najpiękniejszej, tam gdzie kwitną tulipany na wiosnę.
0: A mogłabyś teraz wszystkich słuchaczy i nas pożegnać po holendersku?
6: Ik wens jullie hele leuke en mooie dag en tot ziens.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: Mam nadzieję, że nas nie obraziła.
3: To właśnie chyba coś innego tam padło.
0: To by ci teraz w kontrze po hiszpańsku.
6: Hasta la vista.

0: Mamy takiego fantastycznego słuchacza, który za każdym razem, kiedy leci u nas Eminem, wysyła do nas na Messengerze.
1: Czekaj, sprawdzę.
0: No właśnie, nie wysłał i zaczynam się martwić, czy wszystko u niego okej.
2: Okay. Może śpi sobie, no.
0: Zadzwońmy do niego, pewnie zaspał do pracy, no.
2: Jest Eminem, jakby za u nas. W Radiu SK 27 minut po godzinie 7.
1: Jest jeszcze jedna straszniejsza możliwość. Mhm. Spodobało mu się jakieś inne radio i słucha teraz innego.
0: No weź przestań.
2: Jest podejrzenie na SK2, ale nie, chyba nie.

0: Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
10: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
11: Bardzo ciekawie będzie w pogodzie. Po dzisiejszym bardzo chłodnym poranku temperatura wyniesie 23 stopnie, ale to nic. Jutro nawet 30, a w środę podobno powyżej 30 stopni i to w Beskidach. Od czwartku spadek temperatury i opad deszczu. Tymczasem na drogach duży ruch samochodowy.
10: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
9: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
12: Minęła 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dziś ma dojść do kolejnych rozmów na szczycie, tym razem telefonicznych. Donald Trump najpierw ma rozmawiać z Władimirem Putinem, a później z Wołodymyrem Zełenskim. W weekend przedstawiciele amerykańskiego prezydenta spotkali się ze wspomnianą dwójką. A przestrzeń powietrzna Polski nie została naruszona. Obiekt, który wczoraj wykrył system obserwacji powietrznej, był dużym stadem ptaków. O możliwym naruszeniu polskiej przestrzeni informowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Po weryfikacji szybko wykluczono możliwe zagrożenie.
13: SK Sport News.
12: Trzy najlepsze drużyny poprzedniego sezonu z wygranymi w niedzielnych meczach piłkarskiej ekstraklasy. Mistrz Lech Poznań 1-0 wygrał z Rakowem, który dalej ma zerowy dorobek punktowy. Górnik Zabrze także 1-0 pokonał Krakowie, a Jagiellonia 2-1 wygrała ze Śląskiem Wrocław. Kimi Antonelli z Mercedesa po starcie z końca stawki wygrał w fantastycznym stylu wyścig o Grand Prix Włoch Formuły 1. Na torze Monza na podium stanęli też George Russell i Max Verstappen.
14: Kama
15: i Wiktor.
16: Dzień dobry wam, mówimy z samego rana i zbieramy informacje, o których nigdy wcześniej nie słyszeliśmy.
17: Napoleon Bonaparte nie wiedział o tym, że istniały dinozaury, ponieważ pierwsze szczątki odkryto dopiero kilka lat po jego śmierci.
18: Przez to się w pale nie mieści.
19: Dziękujemy, naprawdę. Okej.
20: Prosimy o więcej, jeśli macie coś, to zapraszamy, czeka Eskowy Messenger. Gdy otworzy...

0: Jeszcze pachnie wakacjami.
1: Raz, dwa, trzy.
2: Jankiemu weszła trzecia kawka w tym momencie.
1: Tak. Kto u nas pije najwięcej kawy?
2: Ty, no. Ej, ale ty miałeś ostatnio przestać pić kawę.
1: Miałem taki detoks sobie zrobić i zrobiłem sobie detoks.
2: Pół dnia. Wow.
1: A później nawet pytałem lekarza i na pewno to też można włączyć w to, o co dzisiaj pytamy, o to, czego nie wiemy za bardzo. Na pewno tego nie wiecie. Słuchajcie, lekarz mi potwierdził, nie, panie Jankasie, pijemy kawę. Trzeba pić kawę. Kawa ponoć regeneruje wątrobę.
3: O!
1: Naprawdę. Tak, filiżanka kawy potrafi zbawiennie wpływać właśnie na naszą wątrobę, która czasami dostaje w kość, tym przykład w weekend.
3: Przecież wiadomo, co na popitkę zamiast soku porzeczkowego.
1: No i co ty na to kawa?
3: Przepraszam, a w tych małych filarzoneczkach to jest espresso?
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. I już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przy

0: z obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: tutaj takie towarzystwo. Jankę, Skama, Wiktor. No i w sprawie towarzystwa ubezpieczeniowego za chwilę będzie się odzywał Nosel.
1: Jak będę jechać kiedyś na wakacje, to w życiu nie powiem tego Noselowi, bo za każdym razem, kiedy ktoś jedzie na wakacje, to Nosel dzwoni i mu psuje ten urlop.
2: Na wszelki wypadek od dzisiaj w ogóle nic mu nie mów.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam?
4: Dzień dobry, tak.
5: Moje uszanowanie, Towarzystwo Ubezpieczeniowe, zapas kudona Iwona, proszę pani. A proszę powiedzieć, co tam jest na rzeczy, jeśli chodzi o rezygnację z wycieczki?
4: Co, ja tam nie wiem, bo tam były przesyłane dokumenty. Ja 2 czerwca miałam część usuniętą, dużą część.
5: A, problemy zdrowotnościowe.
4: Tak, ja...
5: Dobrze, proszę szanownej pani. A czy ktoś jeszcze z państwa tam leci dodatkowo, czy tylko pani sama miała lecieć?
4: Dzieci i brat z bratową.
5: A dzieci mają, proszę pani, jakiś system nagrywający?
4: To znaczy?
5: No bo musimy teraz, proszę pani, mieć dowód wideo. A czy wartość tego, co pani rezygnuje, pokrywa się z tym, co tam jest na miejscu?
4: Ale to co, to wtedy zwraca się to dopiero kiedy, we wrześniu? Nie rozumiem w ogóle
5: tak,
4: całej
5: tej... Tak, wtedy kiedy dostaniemy, proszę pani, wideo, pooglądamy, czy wartość jest równoznaczna tego, co pani sobie założyła. Jeżeli tak, to oddajemy. Jeżeli, proszę pani, na przykład było gorzej, no to wtedy, proszę pani, damy tą niższą stawkę.
4: To jest dla mnie bez sensu w ogóle jest te ubezpieczenie, skoro to nie pokrywa faktycznych kosztów.
5: Już pani mówię, bo co, niektórzy sobie wyłudzają, czyli biorą od nas więcej, a na przykład później pod namiotem śpią.
4: No ja już rozumiem, o co pani chodzi. No oczywiście oni mają dostęp do internetu i co, oni mają nagrać filmik i później znowu trzeba przesłać wam ten filmik, tak?
5: Nie. No jeżeli, proszę pani, tamte osoby będą chciały nam nagrać coś, no to my damy sprzęt, proszę pani. To też będę musiała, proszę pani, panią poprosić, żeby pani przyjechała po te kamery.
4: No chyba sobie pani żartuje. No a kto mi zwróci teraz koszty? Bo wie pani co? Dla mnie to, wie pani co, to było pierwszy i ostatni raz wykupiona w ogóle gwarancja zwrotu, to ubezpieczenie. To jest tylko i wyłącznie naciąganie, bo tak czy tak, po przeliczeniu tych kosztów, my jak obliczyliśmy, to i tak ja jestem do tyłu. Ja już w tym momencie te 900 zł, czy tam ile jest zgłoszone, to i tak jestem ten i teraz jeszcze dodatkowo mam tracić na dojazd.
5: To może Sylwia by coś zaradziła.
6: Ewa, zostałaś wkręcona w Radio SK.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
2: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: No było groźnie, ale na szczęście wszystko dobrze się skończyło.

0: dosyć odważna prośba, jak na 7.55.
1: No słuchaj, za chwilę bel będzie, bo będzie godzina 8. Ale po godzinie 8 u nas będzie zabawa 5 słów, 5 stów, więc już zbieramy na jaskowym messengerze wasze numery telefonów.
2: Słuchajcie, dzisiaj mamy 7 września, dzień czystego powietrza.
0: Zgadza się.
2: Dla błękitnego nieba.
0: Tak.
2: Więc mi dzisiaj nie potrzeba.
0: No to coś, co przyciągnie uwagę Bogaja, naszego wydawcy, aby wyłowił, wyłuskał wasz numer telefonu z messengera, wyślijcie nam coś czystego.
1: W sensie zdjęcie czegoś czystego.
0: Czyste myśli, czysta podłoga, czyste ręce.
2: Na przykład Donalda Tuska można wysłać.
0: Jesteś przekonany, że on jest czysty?
3: 5 słów, 5 stów.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
12: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
13: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
14: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
13: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
15: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonu w aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilniej w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
22: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
0: Po chłodnym poranku temperatura się trochę rozkręciła. Dziś wyniesie ona nawet 22 stopnie na plusie, brak opadów. Jutro jeszcze cieplej, a na drogach teraz gorąco, bo trwa poranny szczyt komunikacyjny, czyli patrząc na Żywiec, to centrum miasta, duży ruch samochodowy także w Milówce, w Węgierskiej Górce.
22: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
1: Jest ósma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na razie bez konkretnych efektów. Specjalni wysłannicy Donalda Trumpa w sobotę byli w Moskwie, a wczoraj w Kijowie. Steve Witkoff i Jared Kushner rozmawiali w niedzielę z prezydentem Ukrainy. Przy stole usiedli nie tylko Ukraińcy i Amerykanie, o czym więcej korespondent SK Łech-Biłecki.
2: Do rozmów dołączyli przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Prezydent Ukrainy pozytywnie ocenił spotkanie w Kijowie, nazywając go szczególnym i przedmiotowym. Także Zełenski pożartował na temat braku alarmów powietrznych podczas obecności w Kijowie wysłanników Donalda Trumpa. Działa to lepiej niż system Patriot. Niech panowie częściej przyjeżdżają do nas, aby ludzie mogli choć trochę pożyć bez rosyjskich ostrzałów, podsumował Wołodymyr Zełenski. Kijów, Ołech Biłecki.
1: O włos od tragedii w Zachodniopomorskim za kółkiem bardzo młody kierowca i bez uprawnień. 17-latek nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. W pobliżu policji czołowo zderzył się z innym autem. Ucierpiało 5 osób. A polskie siatkarki jako czwarta drużyna Europy wrócą dziś do kraju. Samolot z nimi wyląduje po południu w Warszawie. W meczu o brąz przegrały wczoraj z Serbią 1-3.
3: Myślę, że szkoda generalnie całego meczu. Gdzieś tam nie weszliśmy w niego dobrze. 2 przegrane sety na sam początek, ale nie, myślę, że nie można odmówić nam walki. Robiłyśmy co mogłyśmy, po prostu to było dzisiaj za mało na reprezentację Serbii.
1: Mówiła środkowa reprezentacji Magdalena Jurczyk. Czwarte miejsce to powtórzenie wyniku z 2019 roku.
23: SK Beskidy News.
24: Dwie osoby zostały poszkodowane w zdarzeniu z udziałem samochodu osobowego i motocykla, do którego szło w Czernichowie w rejonie ulicy Roztoki. Poszkodowanych po udzieleniu pierwszej pomocy przekazano pod opiekę zespołów ratownictwa medycznego. 2 pożary pustostanów w Kościerzu Muszczanickim, do jednego doszło w przysiłku koszarki. Akcja gaszenia była bardzo utrudniona, do płonącego budynku można było dotrzeć wyłącznie kładami. Kolejny pożar miał miejsce w przysiłku Skalisko. Na tym etapie nie ma informacji wskazujących, że oba zdarzenia były ze sobą powiązane.
25: Jankes, Kama i Wiktor.
26: Jankes, Kama
27: i Wiktor.
25: W Radiu SK.
28: Dzień dobry, witam raz jeszcze w poniedziałek, 7 września, 2 minutki po godzinie 8. O, wraca mi głos powolutku.
29: Dobrze. Jesteśmy bardzo ciekawi spraw, o których nic nie wiemy. Powiedzcie nam coś, czego my nie wiemy.
30: Banan to biologicznie jagoda. To by w sumie wyjaśniało, czemu jagodzianki to takie trochę bananowe dzieci wśród drożdżówek.
31: Czy ja już mówiłam to dzisiaj, że kocham naszych słuchaczy. Naprawdę, jesteście absolutnie fantastyczni, wspaniali. Dziękuję wam bardzo.
28: No, no to co, po jagodziance. Kurczę, w piątek zapomniałem polecieć po te, nasze po ptysie.
29: No? I co? No. No. I nikt się nie zorientował.

0: Jankę po tej kawie, którą wypił, chyba playlistę nam układał, bo jest coraz mocniej, coraz energetyczniej.
1: Jadę na dwie ręce, słuchajcie. Naprawdę.
0: Ty, a propos jechania, to my się przeniesiemy zaraz do ciężarówki, bo Tomek, kierowca, razem z nami w 500 będzie.
1: Bardzo dobrze i cieszymy się bardzo. Zróbmy to po raz kolejny.
0: Zapytaj się nas, co czystego wysłał.
1: Co czystego wysłał?
0: Słuchaj, wysłał rękę czystą.
1: Niemożliwe.
0: Naprawdę, umyta, piękna, taką, że aż sam chciałbyś przybić piątkę.
2: Pięć słów.
3: No jak wiadomo, dobra. Rękę myje.
1: Zabieramy się za 5 słówek. No zobaczymy, jak się dzisiaj potoczy.
0: Cześć,
4: cześć Tomek. Jestem, witam, hej.
0: Czy można powiedzieć, że twoja robota to czysta robota, czy czasem sobie ręce jednak brudzisz, prowadząc ciężarówkę?
4: No prowadząc nie, ale jak jest jakaś awaria, to już się brudzę.
3: A mam takie pytanie do kierowcy ciężarówki, bo wy często macie te samochody takie super ekstra przyozdobione i moje pytanie brzmi, dlaczego?
0: No. A ty byś nie chciała
4: tak,
0: mieć...
4: chyba, żeby ładnie wyglądały.
0: Właśnie. Ty sobie nie przyozdabiasz mieszkania?
3: Kurczę.
0: Albo miejsca, w którym pracujesz?
3: Ja najbardziej lubię te ciężarówki, które mają mnóstwo neonów na sobie. I jak jadą...
1: O, choinka! No! Święta!
0: A masz chociaż taką karteczkę za szybą, typu tam, że Tomek coś tam. Uwaga, Tomek jedzie.
4: Nie, ja akurat nie mam, ale mam drugą ciężarówkę, która jest taka oświetlona.
3: To ja poproszę w takim razie foty. Nie musi być czysta, żeby była jasność. No i przechodzimy do naszej zabawy.
1: Tak, bardzo ważna kwestia rzeczywiście. Koło wybierasz, z kim dzisiaj będziesz walczył o 500. Jankę, Kama, Wiktor, do wyboru, do koloru. No i co?
4: Oczywiście, że Kamila czuje chemię.
1: Kama kocha tę nerwówkę, gdy później musi z tobą. No dobra, okej, super.
0: Kama, nie musicie się już poznawać, bo wiesz, że Tomek jest kierowcą ciężarówki, więc jakiś obraz jego masz.
3: A kto na ciebie czeka, Tomek?
4: Jeszcze raz?
3: Kto w domu czeka?
4: Żona i synuś malutki.
3: Synuś malutki. A co lubisz jeść najbardziej?
4: No takie włoskie jedzenie, jakaś pizza, jakiś makaronik.
3: Okej, gluten party. Dobra, słuchaj, Kama, no ja wychodzę.
0: Kama wychodzi ze studia, nie będzie słyszała twoich typów, a my przechodzimy już do słów. Przypominam, to co powiesz, jeżeli pokryje się z tym, co potem powie Kama, to za każde trafione 100 zł. Pierwsze słowo to...
1: Panierka. Lecimy, panierka.
4: Jeszcze?
0: Panierka.
4: No? Kotlet.
0: Dobra.
1: Tu Kama trafi idealnie.
0: Fajne.
1: Na pewno.
0: Drugie słowo to siatkówka.
1: Twoje skojarzenie. Szybciutko dawaj.
4: Czwarte miejsce.
0: Dobra.
1: Oj, tu będzie ciężko.
0: Trzecie słowo to chłodnia. Czasami samochody ciężarówki chłodnie jeżdżą.
4: Mrożonka.
0: Dobra.
1: Dobra, lecimy z czwartym. Skarpetka.
4: Brudna!
0: Okej.
1: Może być brudna, bo biała. Zobaczymy, co Kama wybierze.
0: I uwaga, ostatnie. To jest słowo. Pachwina!
4: Ojej, ale ciężkie.
0: Ciężkie, no.
5: Nie,
1: no.
0: Czy komukolwiek...
1: Mi się kojarzy z jajecznicą.
0: Naprawdę?
5: Mnie ostatnio ciągnęło w pachwinie.
4: No, ja właśnie też, bo gram w piłkę i też mi ostatnio ciągnęła, to nie wiem, ból może.
0: Dobra, ból pachwiny. Ból.
1: No dobra, okej, mamy to zanotowane oczywiście. No ja tak obstawiam 300.
0: Ja nic nie obstawiam. Ja wierzę w Kamę, bo to jest naprawdę mądra kobieta.
2: 5 słów, 500.
0: Wracamy za chwilę.

0: No i pięknie, poniedziałek, 18 minut po godzinie 8.
1: Pięć słów.
2: Tomek razem z nami, parę minut temu odpowiedziałeś na 5 słów, dałeś swoich 5 skojarzeń. Dzień dobry.
3: Tak.
0: No to lecimy szybciutko, przypominamy, panierka, twoje skojarzenie, kotlet, siatkówka, czwarte miejsce, chłodnia, mrożonka, skarpetka, brudna, pachwina, ty skojarzyłeś się ze słowem ból.
2: Nie jest łatwo. Kama, chodź!
0: Uwaga, chowajcie te wszystkie te słowa, no, żeby nie wiedziała.
2: Kama, która nic nie słyszała, nic nie wiedziała.
0: Nie widzi. Dobra, nie widzi. Dzień dobry, Kamka.
4: No, dzień dobry.
0: Ja obstawiam, że 300.
2: A ty na ile sama się oceniasz?
4: Jak to na ile? Na 1000.
0: No dobra. Czyli Kama, jeśli będziecie mieli 500, Kama ci dużo za 500.
2: Dobra. Uwaga, lecimy. Pierwsze słowo, które Tomek już ma za sobą, to panierka.
4: Tomek, czy to jest coś, co w niedzielę słychać, jak ludzie biją?
3: Zdecydowanie tak.
4: Kotlet.
0: Tak, to jest proste. To było pewne, to było idealne. Drugie, lecimy. Uważaj, Kamcia. Siatkówka.
4: Ojej.
0: Powiem ci, nie dasz rady.
4: O, dzięki, Janki. Pamiętaj, we mnie wierzysz.
2: Możesz pomóc sobie pytaniem,
0: jest
2: tak
0: to jest
2: lub
0: bardzo
2: nie.
0: Trudne.
4: Czy to jest trudne. Związane z naszą wczorajszą przegraną?
3: Tak jest.
2: Tak.
3: Z wynikiem.
2: Już nic nie podpowiadaj, chłopie.
4: A cholera, nie wiem, które miejsce dziewczyny zajęły.
2: Ale jej się mózg gotuje.
4: A które miejsce dziewczyny zajęły?
3: Kamila,
4: Poczekaj, szybko ten. Grały o...
3: Poza pudłem!
4: Czwarte miejsce.
0: Szok, niesamowity, że to odgadłaś.
2: Dobrze.
0: Co jest poza pudłem?
4: Powtórz, Janki, proszę. Wierzyłeś we mnie, czy we mnie nie wierzyłeś?
0: No po takiej podpowiedzi to oczywiście było tak.
5: No teraz bez podpowiedzi, Kama, się dowiedziałem.
0: Jedziemy po 500.
2: Trzecie słowo to chłodnia.
4: Chłodnia?
2: Tak.
0: No.
4: A czy to będzie związane z tym, co prowadzisz?
3: Nie.
4: Chłodnia.
2: Ja bym powiedział trup.
4: Jezu. Ja wiem.
3: Z jedzeniem.
2: Już nic nie podpowiadaj.
4: Mięso?
2: Czy twoja odpowiedź to mięso?
4: No mięso. Chociaż mięso. Widzę, że już bogaj macha, nie. Że nie. A co było?
2: Ogólnie mrożonka.
0: Mrożonka.
4: Okej, okay, ma to sens.
0: To bardzo trudne. Dobra, kolejne, no.
2: Czwarte. Skarpetka.
4: Skarpetka.
2: Jedna skarpetka.
4: Jedna skarpetka.
0: Ja jestem, tutaj sobie poradzisz.
4: Jedna skarpetka.
2: A jaki szowinista. Jak pranie, to od razu kobieta sobie poradzi.
3: Wisi na krześle.
0: Co wy wymyślacie?
4: Wisi na krześle, jedna skarpetka. Na krześle, błagam cię. To facet jesteś, przecież zawsze rozrzucacie je po podłodze.
3: No to tak.
2: Co wisi na krześle?
4: Dobra, przepraszam, to będzie teraz skarpetka. Straszne. To będzie element mojego życia, ponieważ mój pies kocha kraść skarpetki.
2: Dawaj.
4: I z jakiegoś powodu nigdy nie kradnie tych czystych, tylko te brudne.
2: Proszę o odpowiedź.
4: Więc jak mówisz skarpetka, to ja widzę brudną skarpetkę przed oczami.
2: Jaki wyraz jest twoją odpowiedzią?
4: Brudna.
0: Dobrze, mówiłem, że da radę. I uwaga, ostatnie. Pachwina. Jest dobrze, jest cudownie. Pachwina.
4: O. Pachwina. Co się może w ogóle z pachwiną kojarzyć? W ogóle kto wymyślił to słowo? Bogaj!
5: Ja wymyśliłem.
4: A, bo Jan, cię boli.
2: Podobno Jan Kochanowski wymyślił pachwinę.
4: Pachwina.
2: Tak.
4: Dobra, czy to będzie związane z... Nie, no kurczę. Nie, w ogóle nie wiem, jakie słowo się może z pachwiną kojarzyć.
2: No nie wiem.
4: Łaskotki.
3: Mogę coś powiedzieć?
4: No dawaj, podpowiadaj.
0: Ale nie, czekajcie.
4: Nie.
2: Kama może zadać jedno pytanie, na które ty możesz odpowiedzieć tak lub nie.
4: No, nawet nie wiem, jakie pytanie. Janki,
0: tak,
4: pomóż
0: no to jest
4: trochę,
0: trudne.
4: No.
0: Nie, to jest trudne.
4: No to pomóż mi z podpowiedzią. Pachwina. Jakie pytanie zadać do pachwiny?
0: Ja mówiłem o jajecznicy, ale to nie chcę ci tutaj...
4: Maria.
0: To nie ten droga, nie,
4: no,
0: serio.
4: Że Tomek, już wiemy, czemu Jankesa nie wybrałeś.
0: No.
4: Nie wiem, Tomek, no musisz podpowiedzieć mi jakoś.
3: No,
0: może powiedzieć tak lub nie.
3: No.
0: No dawaj, tak lub nie możesz powiedzieć.
4: Pachwina.
3: Rodzaj czucia?
5: Już go zjechałem, bo za dużo ci podpowiada.
4: Dobra, to sorry, ale ja tylko mam niestety łaskotki. To jest jedyna rzecz, jaką mogę powiedzieć.
2: Na szczęście to zła odpowiedź.
4: No, a jaka jest dobra?
0: Ból.
4: Przepraszam, w życiu mnie pachwina nie bolała, ani lewa, ani prawa.
2: Ale mamy dla ciebie świetną informację.
4: Ile?
1: Zgarniasz
2: 300!
0: Mówiłem, byłem pewny, że to będą trzy stówki. Trzy stóweczki, dobrze, dobrze, dobrze. Gratulacje oczywiście.
3: Kamila, mamy na schabowego albo na włoskie jedzenie.
4: Słuchaj, to ja w takim razie po polsku, ty po włosku i będziemy jak prawdziwa rodzina.
2: I naprawdę nie chcemy wiedzieć, co robiłeś, że odczuwasz ból w pachwinie.
1: Pięć słów, pięć stów.
4: Wiesz, kto za chwilę będzie odczuwał ból w pachwinie? Bogaj za te pytania!
0: Boże, jest!

0: więcej, więcej, więcej, daj mi więcej kasy. No dzisiaj tylko 300, albo tylko. Aż 300.
1: No, hej.
0: To
1: hej.
0: Zależy, no punkt widzenia zależy od punktu siedzenia przy kasie.
2: No kama, dorzucisz tylko 700 i będzie to 1000, o którym mówiłaś.
0: Słuchajcie, a za chwilę usiądziemy przy newsach, a tam mistrzostwa, igrzyska koczowników. Polacy Czeko? Zdobyli 3 medale, koczowników.
2: Jesteśmy najlepsi znowu.
0: No. Jak ktoś się zastanawia, jakie są konkurencje na mistrzostwach koczowników, to niech zostanie z nami.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
6: To co, przekonałem cię?
5: A jak?
4: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
7: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, aleja Jana Pawła II, 3.
8: Bardzo ciekawie będzie w pogodzie. Po dzisiejszym bardzo chłodnym poranku temperatura wyniesie 23 stopnie, ale to nic. Jutro nawet 30, a w środę podobno powyżej 30 stopni i to w Beskidach. Od czwartku spadek temperatury i opady deszczu. Tymczasem na drogach duży ruch samochodowy.
7: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
6: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
9: Minęła 8.30, zaczynamy Skanios, Marcin Procki, zapraszam. Seria wypadków i duże utrudnienia na małopolskim odcinku autostrady A4 na pasie w kierunku Krakowa. Doszło do dwóch zdarzeń, a korek ciągnie się też na południowej obwodnicy Warszawy, gdzie w pobliżu węzła Patriotów zderzyło się pięć samochodów, a tej nocy szykują się też utrudnienia w tunelu na Zakopiance. Prace serwisowe przeprowadzą tam drogowcy. Zamykany będzie przejazd zarówno w stronę Krakowa, jak i w stronę Nowego Targu. A trzy medale Polaków na Światowych Igrzyskach Koczowskich. Te odbyły się w Kirgistanie. Srebro wywalczyła Anna Sokulska w łucznictwie konnym, a brąz Tomasz Szczepaniak i Igor Błaszak w tradycyjnych odmianach zapasów. Rywalizacja odbyła się w dyscyplinach inspirowanych koczowniczym dziedzictwem Azji Centralnej.

0: Poniedziałek, ewidentnie nazwali go tak, bo coś tutaj nie działa. Witamy na początku tygodnia.
1: No i witamy na salę u nas w studiu.
0: Kamil, chodź.
1: Nie,
0: ale
1: działa.
0: Teraz skup się, Kamil. Jest zadanie dla ciebie.
2: No już.
0: Skup się.
1: No. Powiedz nam coś.
2: Coś.
1: Czego nie wiemy.
2: A, to wszystko wiecie. Wszystko wiecie.
0: Nie, no nie wiemy. Oni nie wiedzieli dzisiaj, że...
3: To nie wiemy, gdzie masz włosy.
2: Ja też nie wiem.
3: Ma na klacie? Kama patrzy.
1: Nie ma.
2: Nie.
3: No i co?
2: Czy to już gra wstępna?
1: Ale chciałam powiedzieć, że ładnie pachniesz.
2: Dzięki.
1: Czyli prysznic był.
0: I tego nie wiedzą słuchacze, bo przez radio nie

0: Oskar z resztą Cyms w Radiu SK 23 minuty i będzie za mi godzina 9.
1: Ej, ono, końcu śpiewał, my ten koniec będziemy mieli za 23 minuty, do 9 tyle zostało.
2: A jak wiadomo, trzeba oczywiście mężczyzn poznać po tym, jak kończą, nie po tym, jak zaczynają. I Marcin Procki przed chwilą zaczął temat, bardzo bym powiedziała, ważny. O tym, że zostaliśmy mistrzami...
1: Na Igrzyskach Koczowników.
2: Wow.
3: Jak zwykle.
0: Wow. Polska mistrzem świata.
2: Natomiast na Węgrzech odbyły się zawody w kopaniu grobów.
0: Niemożliwe. Naprawdę?
3: Nie jest jakiś takie fake? Zawody, tak, ale sam patrzę na
0: zawody międzynarodowe, czy tylko węgierskie?
1: Tak, słuchaj, startowało 19 reprezentacji dwuosobowych drużyn z różnych państw. Wszyscy zjechali na Węgry, żeby wykopać najlepszą dziurę.
0: I tak. W siatkę nasze dziewczyny są czwarte. Okej.
2: Okay. A w kopanie grobów?
0: No właśnie, którzy byliśmy?
2: No właśnie, pod uwagę brano szybkość, precyzję, a rywalizację wygrali grabarze gospodarzy.
0: Czyli Węgrzy, tak?
1: Tak, my pogrzebaliśmy swoje szanse.
4: Jankes. Kama i Wiktor. Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK. Radio SK.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
13: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
16: I po reklamie.
17: Abyś

0: reggaeton w SC o poranku. No a kto słucha reggae, ten wiadomo, ten jest fajny. 13 minut zostało do 9.
1: Nie znam tej rymowanki, chcesz się podzielić?
0: No, a dzisiaj właśnie pytamy o coś, czego nie wiecie, czego nie znacie.
2: A byłeś kiedyś na reggae nad Wartą w Gorzowie?
0: Tak, ale z koleżanką.
2: No dobra, okej, lećmy dalej.
0: Dzień dobry, powiedzcie nam coś, czego na pewno nie wiemy.
3: Cześć wszystkim. Myślę, że na pewno nie wiecie o tym, że nasz kochany piesek Maltańczyk szczekał całą noc. Nie wiadomo na co, nie wiadomo po co.
2: Jak to, to się kończy się jakaś historia?
0: Kończy się. To jest koniec tej historii, na pewno o tym
2: kama
0: nie
2: wiecie.
1: Po to, żeby wszyscy sąsiedzi wiedzieli, gdzie mieszkacie.
2: A mój Jimmy sobie smacznie chrapał.
1: Tylko nie wiesz, jesteś w radiu. Pytanie, co robi Jimmy teraz w domu?

0: proszę nie chrząkać tam do mikrofonów.
1: Jankes, nie chrząkaj do mikrofonów.
2: No dobra, dziękujemy, dziękujemy. Ariana Grande, 1,54 m, proszę państwa.
1: No, to tak pod pachę i do domu. Właśnie tam idziemy.
2: Cudna jest, rzeczywiście.
0: A propos rzeczy, o których nie wiemy, powiedzcie nam coś, czego nie wiemy. Powiem coś, czego nawet ja nie wiem, skoro ona śpiewa o miłości.
1: Dawaj.
0: Nie mam zielonego pojęcia, kiedy się oświadczę.
2: Słuchaj, a w tym momencie nawiązałeś do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, o mistrzostwach w pogrzebaniu.
3: Kama i Wiktor. Radio SK.
2: Czyli od dzisiaj już kawaler.
0: Tak, za chwilę Kasia Węsierska. Może w tę stronę skieruje swoje kroki.
4: Reklama. Duda!
5: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend lunapark i strefa gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
20: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
21: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
22: Play. I po reklamie. Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
23: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
24: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec Świętokrzyska 40B.
25: Jeszcze moment, jeszcze trochę i zakończy się poranny szczyt komunikacyjny. Na razie ciasno w okolicach Centrum Żywca na zjeździe z ekspresówki. No i w Milówce w Węgierskiej Górce też trzeba wyhamować. Pogoda nie hamuje, chyba że rano. Dziś było bardzo chłodno, ale w ciągu dnia do 22 stopni i brak opadów.
26: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
27: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
28: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
0: 9 na zegarach, zaczynamy z Kanią. Marcin Procki, zapraszam, to jest partia jawnie prorosyjska, tak Radosław Sikorski komentuje zwycięstwo AfD w wyborach landowych w Niemczech. Wicepremier, szef resortu spraw zagranicznych w rozmowie z nami przypomina, że niektórzy członkowie tej partii kwestionowali przebieg granic Polski i Niemiec.
1: To bardzo niepokojący sygnał. No ja od lat ostrzegam naszych nacjonalistów, żeby uważali, czego sobie życzą, bo jak gdzie indziej wygrają nacjonaliści, to może być krucho.
0: A tymczasem francuski Le Figaro napisał, że wybory wygrywa najniebezpieczniejszy człowiek w Niemczech, pisząc o Ulrichu Zygmundzie, liderze AfD w regionie. 30 osób zostało ewakuowanych, a 4 trafiły do szpitala. To w Chorzowie w pożarze budynku wielorodzinnego.
2: Strażacy szybko opanowali pożar, oddymili klatkę i umożliwili mieszkańcom opuszczenie swoich lokali mieszkalnych. Było to też pomocne w celu przemierzenia mieszkań pod kątem zawartości tlenku węgla.
0: Relacjonuje Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie. Budynek został wyłączony z użytkowania, a rodziny znalazły schronienie u bliskich lub w miejskich lokalach zastępczych. 20 maszyn pobiegło w szczytnym celu. Za nami pierwszy w historii wyścig robotów towarzyszący 15. edycji Poland Business Run w Krakowie. Na starcie pojawiły się zarówno maszyny humanoidalne, jak i czworonożne. Był także robot Radia SK.
3: Robot, który ma na imię Axel. Axel to SK od tyłu plus L. Mati Fuczyło, prezenter Radia SK. Jest to nasz robot. Nie był pierwszy, ale był wspaniały.
0: Ja przypomnę, że nie tylko roboty pobiegły w Krakowie, bo na starcie stanęło także ponad 17 tysięcy biegaczy.
4: SK Beskidy News.
5: Potrącenie pieszej w Czańcu. Do zdarzenia doszło na ulicy Kardynała Karola Wojtyły w rejonie remizy OSP. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, straż i policja. Stan poszkodowanej nie jest znany. 3 wyróżnienia dla osób związanych z żywiecczyzną podczas inauguracji Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie. Wyróżnienia otrzymali Tadeusz Kantyka, Jan Stopka oraz Teresa Czupajło. To osoby związane z rolnictwem, kulturą pasterską i edukacją na terenach wiejskich powiatu żywieckiego.
6: Nikt nie mówił, że będzie łatwo, ale jesteśmy tu razem 2 minuty po godzinie 9, poniedziałek. Zalia, tylko kochaj mnie, a także Thomas Gray. To jest plan właśnie na tę godzinę w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Black Eyed Peas, Justin Bieber, Where is the... Justin Timberlake, wróć, Where is the love w Radiu SK? Może Bieber jeszcze coś nagra z The Black Eyed Peas. To się dopiero okaże. 17 minut po godzinie 9. Wiem, że poniedziałek do łatwych nie należy, więc czas na coś, co humor poprawi. 30 sekund, tylko dobrych informacji, bo wszyscy tego dziś potrzebujemy. Pracownicy banku uchronili seniorkę z Będzina przed ogromnymi długami. 77-latka przyszła do placówki chcąc wziąć kredyt, którego rata wynosiłaby ponad 4000 zł. Pracownicy zauważyli, że jest zdenerwowana, a potem okazało się, że do wzięcia kredytu została namówiona przez oszusta. Umowa kredytowa na szczęście nie została podpisana. A dziś o 17.30 mocno trzymamy kciuki, bo o awans do ćwierćfinału US Open walczyć będzie Iga Świątek. I najlepsza informacja na sam koniec. 20 gramów czekolady dziennie, codziennie. Tyle można zdaniem naukowców jeść, żeby odczuć prozdrowotne działanie czekolady. Zła informacja? No najlepiej, żeby to była jednak czekolada gorzka. Radio SK. Po kolejną dawkę takich dobrych informacji zapraszam jutro po 9.00.
1: Reklama.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Ekspert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: Katy Perry, E.T. w Radiu SK. Pierwszy tydzień szkoły za nami, więc pierwsze afery już też są. Oczywiście, 21 minut do 10. Afera śniadaniówkowa jest już na pełnej. Dlatego, że media społecznościowe żyją tym, że niektóre mamy miały odwagę, podkreślam po tym, co się wydarzyło, pokazać, co pakują swoim dzieciom na drugie śniadanie albo i na cały dzień jedzenia w szkole do śniadaniówek. I posypały się gromy z nieba, bo mnóstwo ekspertów powiedziało, to nie tak, tamto nie tak, za dużo węglowodanów, za mało węglowodanów, za mało białka, jak można dawać dziecku do szkoły kanapkę, jak można dawać dziecku do szkoły słodycze, tam powinien być kurczak zagrodowy, tam powinno być tofu, tam powinno być jajko ugotowane na pół miękko. Drodzy eksperci, jak ja się cieszę, że jak ja chodziłam do szkoły pod koniec lat 90. to naprawdę nie było internetu, bo gdybyście wy zobaczyli tę bułkę taką jasną, z dużą ilością masła i z plastrem szynki, bez pomidora, bo pomidor po kilku godzinach był obślizgły i obleśny, to moi rodzice prawdopodobnie siedzieliby w więzieniu. A jakby jeszcze do tego doszedł fakt, że przez cały dzień zdarzało nam się nic nie pić, albo to było pół litra schłodzonej herbaty na cały dzień, to w ogóle byście się nie pozbierali.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w domu handlowym Klimczok w Bielsku-Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. FDM.pl.
6: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
7: Czy uszy twojego dziecka zaginają się podczas snu? Oto Stick Baby pomaga zapobiegać zaginaniu uszu u niemowląt. Estetycznie koryguje także uszy już odstające. I co najważniejsze, robi to w wyjątkowo dyskretny i nieinwazyjny sposób. Odwiedź otostick.com lub zapytaj o Otostick Baby w swojej aptece i śpij spokojnie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mam.

0: dla Ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.

David Guetta, Andrea Bocelli, 5 minut do 10, tak właśnie gramy w Radiu SK, a po tej 10 kolejne hity się pojawią. Dziś zagram wam też nowość, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, a wy możecie dać znać, jak poniedziałek o 9.55 wygląda wasz status. Spóźnieni, niespóźnieni, źli, zadowoleni, słońce, burze na horyzoncie, cokolwiek się tam dzieje, nagrajcie głosówkę na SK-owy Messenger.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
7: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
8: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
9: Ważna informacja dla zmotoryzowanych mieszkańców Jeleśni i jutro ulica Plebańska zostanie zamknięta. Powodem jest przebudowa mostu. Utrudnienia potrwają do końca listopada. Ruch skierowany objazdem. A dziś w naszym regionie aura dobra na spacer, jogging, rower, bieganie.
8: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
7: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
10: 10 na zegarach, zaczyna Męska News. Marcin Procki, zapraszam. Ta historia wstrząsnęła Polską. Przed sądem w Wadowicach rusza proces policjantów w sprawie śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa. Chodzi o trzech funkcjonariuszy, którym prokuratura zarzuca m.in. niedopełnienie obowiązków. Przypomnijmy, Natalia zaginęła w listopadzie 2023 roku w drodze do szkoły. Tę dramatyczną historię przypomina reporterski Mateusz Gołębiewski.
11: 14-latka zadzwoniła do ojca w drodze do szkoły i powiedziała mu, że źle się czuje, jednak nie była w stanie powiedzieć, gdzie jest. Mężczyzna zawiadomił policję, ale według prokuratury funkcjonariusze nie podjęli jednak kluczowych działań, nie rozpoczęli poszukiwań i nie zlokalizowali telefonu dziewczynki. Natalię znaleziono zaledwie 500 metrów od komisariatu. Była w głębokiej hipotermii. Zmarła kolejnego dnia.
10: Policjanci nie przyznają się do winy, grozi im 3 lata więzienia. Teraz nowe prognozy od analityków rynku paliw. Ceny na stacjach dalej będą rosły. Cena za litr benzyny zbliża się do 8 zł, a diesla do 9. Wszystko przez sytuację na Bliskim Wschodzie.
12: Mamy brak jakiejkolwiek perspektywy procesu pokojowego, mamy kolejne uderzenia militarne i to wszystko razem powoduje, że niestety o niższych cenach możemy zapomnieć.
10: Mówił Jakub Bogucki z portalu ePetrol. Z kolei cena za baryłkę ropy to już blisko 100 dolarów. A najbliższy weekend to Małopolska Tour w Nowym Targu. W planie rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB i SK Kids Race.
13: Zarówno zapraszamy tych Państwa, którzy rower traktują relaksacyjnie, ale też tych Państwa, którzy lubią jednak dreszczyk emocji i takiego większego wysiłku.
10: Mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego. Na wydarzenia można się zarejestrować na stronie małopolskatour.pl.
0: SK Beskidy News.
9: Ponad 250 kolizji i 8 wypadków drogowych. Żywiecka policja podsumowała wakacje na drogach. Najbardziej tragiczny okazał się lipiec, gdy na drogach Żywiecczyzny zginęły aż 3 osoby. Mówi Bogusław Rosa, rzecznik Żywieckiej Komendy Policji.
14: Większość zdarzeń kończy się jedynie uszkodzeniami pojazdów. Czasami wystarczy chwila nieuwagi, aby konsekwencje były tragiczne.
9: Wakacje się skończyły, ale odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze pozostaje taka sama każdego dnia. I jeszcze info z Jeleśni. Od jutra ulica Plebańska będzie zamknięta. To w rejonie mostu.
15: No i na co było tak narzekać, jak to już jest już 10? To już bliżej niż dalej. No, nie powiedzieli ci, którzy pracują do 17. 2 po 10, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: brzmi w poniedziałek. Take me back. Kajo, Max McNone w Radiu SK 18 minut po godzinie 10. Jak wam ten dzień mija? Jest głosówka na SK-owym Messengerze. Też oczywiście możecie taką nagrać.
1: Cześć SK. No, mój humor jest dobry, ładna pogoda. Jesteśmy w drodze z Warszawy do Zakliczyna w kierunku gór, obejrzeć dom. Jestem pozytywnie nastawiony, zobaczymy co z tego będzie, pozdrawiam.
0: No jak co z tego będzie? Jak już kupicie ten dom, to nas tam po prostu zaprosicie. Fajnie mieć znajomych nad morzem i w górach, bo wtedy wakacje trochę łatwiej się układają.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
7: I po reklamie.

0: Idę za Faust, nie uciekniecie dziś chyba od obowiązków. Chyba, że szef postanowił sobie przedłużyć weekend. September, Cry for You. To za nami w Radiu SK, 23 minuty do 11. Jest i ona, Małgosia.
1: Witajcie, moi drodzy. U mnie dzisiaj poniedziałek zaczął się trochę, no, stresująco. Otóż była na rozmowę o pracę, no więc czekam na info od nich. Także słuchacze, moi drodzy, trzymajcie za mnie kciuki, obym się

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, jaki laptop jest top?
4: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
2: Kup w Media Expert. Laptop 2 w 1 Microsoft Surface Pro 11. Dotykowy ekran. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 5999 zł. Teraz za jedyne 4599. Z kodem rabatowym taniej aż o 1400 zł. Media Expert.
5: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
6: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
7: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
8: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni Radio SK z SK Music Tour.
9: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
10: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
11: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udos kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Castorama.
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii dobry plan wystarczy.
14: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: I po reklamie.
16: Eska.

0: Zapachnie trochę owocowymi czwartkami i dobrze, Mango od Sylwii Grzeszczak i nowy singiel na antenie Radia SK, 6 minut do godziny 11. 3 minuty to jest fantastyczna liczba i fantastyczna długość. Godna pogratulowania. Nie wiem, o czym pomyśleliście, bo ja mówię tylko o idealnej długości czasu naszego prysznica. Podobno dokładnie 3 minuty, tyle powinniśmy brać prysznic, żeby on działał najlepiej na nasze zdrowie, jednocześnie, żeby nie marnować wody i żeby przynieść organizmowi to, czego od prysznica oczekujemy. Ja wam po 11 przyniosę to, czego oczekujecie, więcej niż kolejna kawa, czyli najlepsze hity, które trochę was pobudzą ten poniedziałek.
1: Peska.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
7: Tędel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
6: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
7: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
5: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
13: Lidl. To się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
16: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec Świętokrzyska 40B.
17: Korzystajcie z pogody, bo dziś będzie bardzo dobrze. Jest już przyjemnie ciepło, po południu do 23 stopni, brak opadów, jutro jeszcze cieplej. Upalnie 30 stopni, w środę nawet powyżej 30, od czwartku załamanie aury w Beskidach.
16: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
18: Jest 11, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Roman Rzet znów w siedzibie prokuratury w Katowicach. Śledczy kontynuują przesłuchanie zatrzymanego w sprawie Zondy Krypto. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę, jest przesłuchiwany w charakterze podejrzanego. O czym więcej, reporterski Mateusz Gołębiewski.
19: Jak informuje prokuratura, służby zatrzymały mężczyznę, ponieważ istniała uzasadniona obawa, że chce uciec z kraju. Policja przeszukała miejsce jego zatrzymania oraz miejsce zameldowania, gdzie zabezpieczono m.in. wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Roman Rzet to były współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto.
18: 9 kolejnych domowych ładunków wybuchowych znaleziono w niemieckiej Saksonii. Znajdowały się przy linii wysokiego napięcia i zostały rozbrojone przez specjalistów. Trwa śledztwo w sprawie ataków na infrastrukturę energetyczną. A Iga Świątek stanie dziś przed szansą awansu do ćwierćfinału wielkoszlemowego US Open. Jej rywalką będzie Qin Wenzheng. To właśnie z Chinką Świątek przegrała w półfinale igrzysk w Paryżu. Zrewanżowała się jej już raz za to w ubiegłym roku. Teraz także będzie faworytką, bo Chinka dopiero wraca do czołówki po problemach ze zdrowiem. Ich mecz ma zacząć się o 17:30.
20: SK Beskidy News.
21: Jeden z trzech ostatnich drewnianych mostów na Żywiecczyźnie doczekał się remontu. Chodzi o obiekt w Sobotni Wielkiej. To bardzo ważny odcinek, mówi w rozmowie z nami starosta żywiecki Adrian Midor.
22: To przecież jest dojazd do Sobotni Wielkiej, do Sobotni Małej. Przejazd też z Jeleśni do Juszczyny i dalej do Węgierskiej Górki.
21: Remont ma kosztować 4 200 000 zł. Mieszkańcy gminy Czernichów mogą bezpłatnie skorzystać ze szkoleń LOWE, czyli lokalnych ośrodków wiedzy i edukacji. Więcej info na stronie gminy.
23: Minuta po godzinie 11, a nawet prawie już dwie. Kto się spóźnił na spotkanie, które mogłoby być mailem, ten zaoszczędził 2 minuty życia. 5 Seconds of Summer Youngblood, a także Bledka 2 dni i nowość, bo wszystkie hity zaczynają się w Estek. Już teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Nowy dzień, nowe informacje a propos tego, co robimy źle, albo co moglibyśmy robić lepiej. Powinniśmy spać równo 7 godzin. Co tydzień są nowe informacje na ten temat. Tym razem okazało się, że 7 godzin snu ma znaczący wpływ na nasz mózg, na to, jak ten mózg pracuje, na to, jak my pracujemy, na efektywność, na kreatywność i oczywiście na później efekty także naszej pracy i to, jak się w niej odnajdujemy. 7 godzin snu powoduje, że główne ośrodki w mózgu nie tracą swojej objętości. I uwaga, haczyk jest jeden. Nie chodzi o to, żeby spać tylko mniej, raczej celujemy w 7 godzin. Chodzi też o to, żeby nie spać więcej niż 7 godzin, bo jak śpiecie dłużej niż 7 godzin, no to z kolei objętość mózgu na tym cierpi przy tych najważniejszych ośrodkach i po prostu mózg działa wolniej. Ja już na same wyliczenia tego, o której powinnam się kłaść spać i o której wstawać, żeby to wszystko działało, poświęciłam tyle zasobów mózgowych, że jestem zmęczona.
1: Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
5: I po reklamie.
6: Eska.

0: zaczynają się w Esce.
1: Dobrze zaśpiewała Dua Lipa, ale Temper City też radzi sobie dobrze, dlatego że oni już są na naszej antenie. Mają taki hit, który wprowadza delikatną nostalgię, ale chyba ten hit na pewno lubicie, skoro wciąż go gramy. Poprzedni nazywał się Self Aware, a teraz pytanie, co nam zaprezentuje ta grupa, która właśnie od Self Aware zaczęła swoją karierę. Bo nazywa się ich nowy singiel Reverse Psychology, czyli odwrócona psychologia. Chyba powinno wam się spodobać, więc gramy.

0: I ktoś mądry policzył, że gdybyśmy tak wybijali rytm stopami, najlepiej dwiema na raz w trakcie trwania takich kawałków, to spalimy dodatkowo w trakcie dnia pracy, robiąc to na przykład przez kilkanaście minut, jakieś 200 kalorii więcej. Tak zwana spontaniczna aktywność fizyczna, do której zachęcam. A przy okazji, jak człowiek się tak rusza, to wygląda na bardziej zapracowanego, więc nie musi obawiać się, że szef powie, że nic w poniedziałek nie robicie.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
2: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm.

0: Naturowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
1: Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Czyli podsumowując, fryzura ma być taka jak zawsze. Znowu mam zasłonić uszy włosami, żeby nikt ich nie widział. Zatem zaczynajmy.
3: Nadal zasłaniasz swoje uszy długimi włosami? Wejdź na otostick.com i pozbądź się kompleksów raz na zawsze. Otostick.com. Włosy do góry.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
5: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w domu handlowym Klinczok w Bielsku-Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o Twój dobry sen. FDM.pl.
6: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
11: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
12: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
13: Ważna informacja dla zmotoryzowanych mieszkańców Jeleśni i jutro ulica Plebańska zostanie zamknięta. Powodem jest przebudowa mostu. Utrudnienia potrwają do końca listopada. Ruch skierowano objazdem. A dziś w naszym regionie aura dobra na spacer, jogging, rower, bieganie.
12: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
11: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
14: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Drogowe problemy na początek. Zablokowana krajowa 75, to na trasie Nowy Sącz-Brzesko. W Czchowie karetka zderzyła się z lawetą, która przewoziła koparkę.
15: Osobami poszkodowanymi w tym zdarzeniu jest dwóch ratowników medycznych. Pacjent, który był transportowany, również został przetransportowany do szpitala w Brzesku.
14: Mówi Dominik Machał ze Straży Pożarnej w Brzesku. Wypadek też na S1 na Śląsku. Trasa między węzłami Żywiec-Browar a Węgierską Górką w kierunku granicy jest teraz nieprzejezdna. Były szef policji stanął przed sądem. Ruszył proces generała Jarosława Szymczyka w głośnej sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej w grudniu 2022. Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Mokotowa jest nasz reporter Krzysztof Płowecki.
16: Jarosław Szymczyk pojawił się przed sądem osobiście, ale nie odpowiadał na pytania, czy przyzna się do winy i czy będzie dzisiaj składał wyjaśnienia. Były komendant główny policji jest oskarżony m.in. o nielegalne posiadanie granatnika oraz przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia tego służbom celnym. Prokuratura zarzuca mu także nieumyślne spowodowanie wybuchu w Komendzie Głównej Policji, który zagroził życiu i zdrowiu wielu osób. Za te zarzuty grozi mu kara do 8 lat pozbawiania wolności, a proces odbywa się za zamkniętymi drzwiami.
14: W ostatniej drodze towarzyszą mu rodzina, przyjaciele i fani. Na Powązkach Wojskowych w Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe aktora Jana Frycza.
17: Wymykał się kategorią. Wiele osób żegnamy, ale śmierć Frycza, mimo że przewidywalna, zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie.
14: Mówił Jan Englert, aktor, były dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie. Jan Frycz zmarł w wieku 72 lat.
18: SK Beskidy News.
13: Prawie 90 dzieci z Ukrainy odpoczywało w trakcie wakacji w powiecie bielskim. To dzięki współpracy finansowej powiatu bielskiego i jego niemieckiego partnera, powiatu Rhein-Erft, mówi Dorota Nikiel z bielskiego starostwa.
19: Powiat zadeklarował kwotę 20 tysięcy euro. Drugą taką kwotę dołożyliśmy jako powiat bielski.
13: Dzieci odpoczywały w szkolnym schronisku młodzieżowym w Porąbce. Zmiana na stanowisku dyrektora szkoły w Soli-Kiczorze. Nową dyrektorką placówki została Agnieszka Wełniak. Na emeryturę odeszła Teresa Czupajło.
9: No o tej porze, kiedy już 11:02, to chyba jesteśmy rozruszani i tak jakoś weszliśmy w ten tydzień. Możemy tak powiedzieć, prawda? No, to ja będę teraz sprzyjał temu wszystkiemu, co dobre, a co złe. Spróbuję naprawić hitami na czasie. Zalia zaczyna, Tylko kochaj mnie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 17 po 12, poniedziałkowe popołudnie, to jest SK, to są hity na czasie. No kto by się spodziewał, że teraz, kiedy już się trochę mentalnie też nastawiamy i przygotowujemy na jesień, to przyjdą jeszcze upały, a rzeczywiście przyjdą, bo synoptycy mówią, że to, co zbliża się do Polski, to się nazywa antycyklon Ulrich. I na przykład środa na południu naszego kraju to będzie nawet 31 stopni na termometrach, Warszawa i okolice 29, na północy w okolicach 25, więc też źle nie będzie. Ale kto wybiera nazwy dla tych zjawisk różnych? Antycyklon Ulrich. To już my mieliśmy kiedyś do czynienia z jednym Ulrichem. Też było gorąco. Wiadomo, pod Grunwaldem.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
10: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
9: Znaczy, Frosta kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
14: I po reklamie.

0: Różne są sytuacje, które w czasie pracy potrafią nas wyprowadzić z równowagi, to tak porządnie. Nawet nie do końca związane z samą pracą, bo na przykład jesteśmy czymś pochłonięci, oddani zupełnie, coś tam robimy ważnego i nagle cyk SMS z domu. Dziwnej treści. Albo taki, który w danym momencie był totalnie niepożądaną wiadomością i już się w nas gotuje, prawda? Ciekaw jestem, albo oczywiście wkurzający szef, albo kumpela z pracy, to już taki temat standard. Ciekaw jestem, w jaki sposób wydajecie upust, jeżeli chodzi o swoje emocje, takie już, które wchodzą na pełne obroty i nie są dobrymi emocjami w pracy. Czy może musicie wyjść na chwilę, przewietrzyć się, czy może jakoś się wyciszyć, czy może wręcz przeciwnie, podnosicie głos, ale nie, że na kogoś, tylko wiecie, tak sami, żeby wyrzucić to z siebie. A gdybyście pracowali na przykład na takiej nowozelandzkiej wyspie Stewart, tam jakbyście krzyknęli, to by was od razu cała wyspa usłyszała, bo mieszka tylko 500 osób, a przy okazji wyspa uznana została ostatnią za najcichszą wyspę na świecie. Takie rzeczy się dzieją. No to chyba te nasze wyspy w pracy tak ciche nie są, prawda? Ciekaw jestem, jakie macie sposoby, dajcie znać. Na głosówki czekam na naszym eskowym messengerze, ewentualnie SMS-owo pod 664-402-302. A jeżeli dobrze na was działają nasze eskowe hity na czasie, to ja się tylko cieszę. Przed chwilą za nami Robin Schulz i Watermat, Take It Slow, Bullet, a już za chwileczkę The Weekend, Save Your Tears. 13 będzie za 22 minuty.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków! To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
5: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
6: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
7: i Klemens prawy
6: meldują się na breloczkach.
5: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kaufland jest fresh.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, a stąd takie dobre, tylko 4,99.

0: Jak pracujecie w takim tempie tego numeru, to wszystko się zgadza, że zadowolony. Armin van Buuren i Sasha Everlasting to jest nowość na naszej playliście w Radiu SK wśród hitów na czasie. 5 minut i będzie godzina 13. Zapytałem was, jak sobie radzicie z przypływem nerwów w pracy, jak sobie dajecie taki upust tak zwany i jest głosówka od Ani, która może być dobrą poradą.
1: Cześć Rafał, cześć SK. No jak tu sobie poradzić? Cichutko pod nosem, takie soczyste motyla noga i troszkę lżej człowiekowi.
0: To teraz, uwaga wszyscy razem. 3, 4. Motyla noga. Już za chwilę będzie 13.
2: SK.

0: these days.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
6: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec Świętokrzyska 40B.
7: Korzystajcie z pogody, bo dziś będzie bardzo dobrze. Jest już przyjemnie ciepło, po południu do 23 stopni, brak opadów, jutro jeszcze cieplej. Upalnie 30 stopni, w środę nawet powyżej 30, od czwartku załamanie aury w Beskidach.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
8: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
9: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Podejrzany współpracuje ze śledczymi, konsekwentnie przyznaje się do zabójstwa 13-latki. Takie są nowe informacje z prokuratury, która zajmuje się śmiercią Izabeli Strzałkowskiej. Dziewczynka została zamordowana 15 lat temu w Gdyni Dąbrowie. Dopiero dzięki badaniom DNA śledczy trafili na trop podejrzanego.
10: Podejrzany przyznaje się do popełnienia zabójstwa, opowiada, jak do tego doszło. To umożliwiło odtworzenie przebiegu zdarzenia, czyli tak zwanej wizji lokalnej.
9: Mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Przesłuchiwani są też świadkowie, a podejrzanemu 37-latkowi grozi dożywocie. Groźny wypadek na torach w miejscowości Okuniowiec pod Suwałkami. Pociąg staranował tam ciężarówkę. Doszło do uszkodzenia lokomotywy i wyciekło około 3000 litrów oleju napędowego.
11: Akcja może potrwać do godzin popołudniowych. Ruch pociągów jest wstrzymany.
9: Mówi Tomasz Łotowski z PKP PLK. Problemy też na kolei w Zielonej Górze. Pociąg śmiertelnie potrącił tam mężczyznę. Są opóźnienia. Bezrobocie minimalnie rośnie. Szacuje się, że wyniesie 5,9% i w porównaniu z lipcem wzrośnie o 0,1%. Na koniec wakacji w urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 910 tysięcy bezrobotnych, a to o 4,5 tysiąca więcej niż w poprzednim miesiącu.
12: SK Beskidy News.
7: Ponad 250 kolizji i 8 wypadków drogowych. Żywiecka policja podsumowała wakacje na drogach. Najbardziej tragiczny okazał się lipiec, gdy na drogach Żywiecczyzny zginęły aż 3 osoby. Mówi Bogusław Rosa, rzecznik Żywieckiej Komendy Policji.
13: Większość zdarzeń kończy się jedynie uszkodzeniami pojazdów. Czasami wystarczy chwila nieuwagi, aby konsekwencje były tragiczne.
7: Wakacje się skończyły, ale odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze pozostaje taka sama każdego dnia. I jeszcze info z Jeleśni. Od jutra ulica Plebańska będzie zamknięta. To w rejonie Moskwy.
14: 2 minuty po godzinie 13:00, powoli, minuta za minutą, kwadrans za kwadransem, godzina za godziną, jednak do fajrantu coraz bliżej. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: To jest chyba hymn tych, którzy chodzą na randki i przed wyjściem umawiają się ze znajomymi. Słuchaj, za godzinę do mnie zadzwoń. Jak nie odbiorę, to znaczy, że jest okej. R&B, Ring My Bell. Age w Radiu SK. To są hity na czasie. Zaraz będzie Temper City, będzie Ilenium i Ellie Goulding, będzie Ed Sheeran. 17 minut już po godzinie 13. No pracujemy, bo jest nowy tydzień, jest poniedziałeczek. No i czasami przychodzą nerwy. Ja też was zapytałem, jak dajecie upust złym emocjom w pracy? Jak się wyciszacie? Jakie macie pomysły? Była już propozycja od Ani, żeby sobie soczyście pod nosem powiedzieć motyla noga, ale jest też kolejny zabieg wyciszający i to już propozycja od Dagny.
1: Polecamy robótki ręczne, na przykład robienie na drutach, bardzo uspokaja w każdej stresującej sytuacji.
0: Tak, już to widzę. Jak szef was irytuje i wy nagle poczekaj i wyciągacie te wszystkie narzędzia do robótek ręcznych, na przykład robienie na drutach, włóczkę. No i tak sobie 10 minut cyk do przodu. U mnie to byłby odwrotny skutek zdecydowanie. Jak te supły by mi się wam porobiły. Jak ta włóczka by się zaplątała, albo wręcz przeciwnie, rozplątała. No matko jedyna, to znowu byłbym w punkcie wyjścia. Radio
2: SK. Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: 8200, 8600.
7: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
8: Potrzebujemy towaru
9: i pieniędzy.
7: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii dobry plan wystarczy.
12: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: I po reklamie.

0: I tak przez moment poczuliśmy się trochę jak w irlandzkim pubie, prawda? A kiedyś o takich jak on śpiewano, chłopak z gitarą byłby dla mnie parą. Ale z tego co wiem, to on już swoją parę ma. Ed Sheeran. Chłopak z gitarą właśnie. I Go Away Girl. W Radiu SK już za nami, to są hity na czasie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale to sprawa oczywista. Jak myślicie na przykład o dziewczynie, która czasami potrafi zagrać na fortepianie, na pianinie, ale też na ukulele, to pewnie od razu wam przychodzi do głowy Sanach i bardzo dobrze, bo niektórzy jeszcze mają bardzo żywe w głowie wspomnienie tego, co się w piątek zdarzyło na PGE Narodowym w Warszawie, czyli wielkiego koncertu Sanach, ale też nie ma co żyć wspomnieniami, chociaż te są ważne. Warto też iść do przodu i oto jest nowy hit od Sanach, Cichosza. Tak się nazywa. I teraz będę wam go grał w Radiu SK, więc śmiało możecie robić głośniej, ale jednocześnie przypominam o tym, że Mati Fuczyło czeka na was z naszym nowym programem Wszystkie hity zaczynają się w SC w każdy czwartek o godzinie 23. No i tam świeżynki gramy tak od razu, wiecie, na gorąco. Wychodzą i słyszycie je w SC. Jest premiera i od razu Mati gra wieczorem, a nawet nocą w Radiu SK. Takie rzeczy u nas. 29 do 2.

0: Podobno odnośnie wyciszenia w pracy, takie metkonowe, to też dobrze działa. Begin już za nami, to jest Eskato Hity na czasie. Sylwia napisała na Messengerze: ja, gdy ktoś mnie zdenerwuje w pracy, wychodzę do innego pokoju, się wyciszam, a jeśli nie pomaga, to mówię, na co myślę, nawet jeśli to niezbyt przyjemne. Słuchanie Eski zawsze pomaga, szczególnie Sanach, cichosza. To przed chwilą z tą nówką sztuką od Sanach, to ja tutaj widzę, że trafiłem. Jak komuś było wyciszenie potrzebne, to mam nadzieję, że zadziałało. A jak kogoś wycisza Even It Hurts, chociaż wątpię, bo to raczej tak żywiołowo, wiecie, żeby tak się trochę rozpędzić, trochę pod nóżkę, no to ten numer będzie już za chwilę w Radiu Eska.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram

No i teraz tutaj bardzo proszę Państwa, wchodzą z oklaskami, bo rzeczywiście bardzo ładnie nam Sina Swiro zaśpiewała Great Expectation. To jest Teska, to są hity na czasie, a 14 za 3,5 minuty. Teska.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
10: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
11: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
12: Ważna informacja dla zmotoryzowanych mieszkańców Jeleśni i jutro ulica Plebańska zostanie zamknięta. Powodem jest przebudowa mostu. Utrudnienia potrwają do końca listopada. Ruch skierowano objazdem. A dziś w naszym regionie aura dobra na spacer, jogging, rower, bieganie.
11: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
13: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: Minęła 14, Agata Chruściak, zapraszam. Kolejne zarzuty w aferze Zonda Krypto. Zatrzymany w związku z tą sprawą Roman Rzet odpowie m.in. za oszustwo. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
15: Roman Rzet nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Jego obrońca podkreśla, że wiedza Romana Rzet o sprawie ogranicza się do zarządzania giełdą Bitbay, poprzedniczką Zonda Krypto. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę m.in. dlatego, że służby obawiały się jego ucieczki do Chin. Mecenas oskarżonego zaprzecza, by jego klient planował ucieczkę. Jak wyjaśnił, miał również bilet powrotny do kraju. Prokuratura ma skierować wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.
14: Policja przeszukała miejsce zatrzymania Romana Rzet oraz miejsce zameldowania, gdzie zabezpieczono wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Zapowiadana wielka reforma w służbie zdrowia na razie drobnymi krokami i raczej wyhamowuje. Zmiany, które są efektem afery w Szpitalu Południowym, ogłaszano w połowie lipca, a pierwszy ważny krok w listopadzie.
16: Od 1 listopada grafiki, harmonogramy pracy medyków będą w sposób rzeczywisty zbierane przez oddziały NFZ-u.
14: Powiedział nam ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. W październiku ma natomiast zostać opublikowany pierwszy raport pokazujący wysokość wynagrodzeń lekarzy z umowami z NFZ. Wielki spacer z przesłaniem blisko 500 dzieci przeszło ulicami Krakowa w ramach akcji Pieszo do celu, promującej bezpieczeństwo na drogach.
17: Zawsze trzeba przechodzić przez pasy i trzeba się oglądać, żeby nie było aut.
18: Na samochody, na chodniku, no właśnie, też mogą być tacy kierowcy. Ogólnie to samochody, tiry, autobusy, wszystko po prostu.
14: Mówili uczestnicy Kubie Salarzowi, który był na miejscu.
19: SK Beskidy News.
12: Jeden z trzech ostatnich drewnianych mostów na Żywiecczyźnie doczekał się remontu. Chodzi o obiekt w Sobotni Wielkiej. To bardzo ważny odcinek, mówi w rozmowie z nami starosta żywiecki Adrian Midor.
20: To przecież jest dojazd do Sobotni Wielkiej, do Sobotni Małej, przejazd też z Jeleśni do Juszczyny i dalej do Węgierskiej Górki.
12: Remont ma kosztować 4 200 000 zł. Mieszkańcy gminy Czernichów mogą bezpłatnie skorzystać ze szkoleń LOWE, czyli lokalnych ośrodków wiedzy i edukacji. Więcej info na stronie gminy.

0: So właśnie oni byli ostatnio gośćmi Rap 20 i Matiego Fuczyło tydzień temu. White 2115, Palari, Vivi Simon, to coś, ten numer za nami. W Rap 20 na miejscu szóstym ostatnio, jak będzie dzisiaj, przekonamy się po godzinie 23, ale dzisiaj też i was, i Rap 20 i Matiego Fuczyło odwiedzi kolejny gość, to będzie Opał. Dokładnie ten gość dzisiaj po 23 u nas w Radiu SK. A my wracamy do tematu, który wiąże się z naszym przetrwaniem w pracy, momentami, które nas denerwują, irytują i powodują, że rośnie nam trochę agresja. Jakie macie sposoby na to, żeby sobie z tym poradzić? Te ukryte bądź mniej ukryte, te zakamuflowane bądź mniej zakamuflowane, albo całkiem oczywiste. I w tej sprawie jeszcze na naszym messengerze odezwała się Aneta.
1: Hej SK, u nas to sprawa jest bardzo prosta. W takiej chwili wychodzimy do sklepu po czekoladę.
0: U nas to byłby problem, kto idzie do sklepu. Ale Aneta, jeżeli wy tego problemu nie macie i rzeczywiście to rozwiązuje wszystkie wasze pracowe sprawy, to ja bardzo proszę, daję ci w prezencie naszą eskową saszetę, zwaną również nerką. Ile ty tam czekolad będziesz mogła napakować?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, no co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Zapraszamy do nowo otwartego salonu fabryki dobrych materacy w domu handlowym Klinczok w Bielsku-Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. FDM.pl.
7: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
8: Kawka się ceni.
9: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
10: Polecam. Cezary Pazura.
11: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe wiaty altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
12: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy uszy twojego dziecka zaginają się podczas snu? Oto Stick Baby pomaga zapobiegać zaginaniu uszu u niemowląt. Estetycznie koryguje także uszy już odstające. I co najważniejsze, robi to w wyjątkowo dyskretny i nieinwazyjny sposób. Odwiedź otostick.com lub zapytaj o Otostick Baby w swojej aptece i śpij spokojnie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
16: I po reklamie.

0: Quantic LT, The Magic Key w Radiu SK. To są hity na czasie, 22 minuty i będzie godzina 15. Nowy startował nam rok szkolny. Ten tydzień to już jest tydzień, kiedy pojawiają się pierwsze zebrania. Tych zebrań czasami rodzice, szczególnie pierwszych, unikają, chociaż nie chcą. A dlaczego? No bo wiadomo, wybór do trójki klasowej. I jak tu się nie dać wybrać? Gdyby był taki magiczny kluczyk, gdyby był taki magiczny sposób, na pewno bym wam go przekazał, ale może są tacy rodzice, którzy chcieliby błysnąć i tak pierwszy raz w tej klasowej trójce się zaprezentować, zadziałać i pójść do przodu konkretnie, szczególnie jeżeli są to rodzice, którzy na przykład byli niezadowoleni rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu z działalności poprzedniej trójki klasowej. No to za chwileczkę podejrzewam, droga wolna, moi drodzy. Będzie można się wykazać, jeżeli dla was to będzie pierwszy raz, to my w SC, a właściwie Sońta i Korościel mają dla was taką zabawę. SK po raz pierwszy. Nie wiem, jak oni mogą wam pomóc w tej trójce klasowej, na przykład po raz pierwszy zaistnieć i czy do tego czegoś potrzebujecie, ale możecie dać znać, jeżeli jest taka, ewentualność na SK.pl albo w naszej eskowej apce. Sońta i Korościel chętnie pomogą. SK po raz pierwszy, tak się nazywa zabawa, a ten nasz nowy duet czeka na was, no w sumie już za chwilę, bo za 22 minuty po godzinie 15 wszystko w Radiu SK. Radio
1: SK. Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła, zbiórka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światło Wood od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99.

0: złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Czy jest to właśnie naszej playliście Riviera She Doesn't Mind w Radiu SK u nas Hity na czasie? Czemu ten stół się tak buja, panowie?
1: A przepraszam, musiałem usiąść, przycupnąć na nim.
0: Słuchajcie, jakie nastroje wam dzisiaj towarzyszą?
2: Bardzo dobre. Jest poniedziałek, nastroje są bardzo dobre. Iga Świątek gra dzisiaj w 1:08 wielkoszlemowego US Open i o tym będziemy trochę mówić, bo to jest o 17:30.
1: Na kortach Flushing Meadows.
2: Na kortach Flushing Meadows w Nowym Jorku i zamierzamy tam zajrzeć z raz albo dwa.
1: A jak my przychodzimy do pracy, to znaczy, że wy możecie już powoli myśleć o tym, żeby wychodzić, no bo to jest dobre, no dla ciebie, dla rodziny.
0: To w takim razie ja już wychodzę. Sonita i Korościel z wami się zostają.

0: Reklama.
1: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: do podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
8: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii dobry plan wystarczy.
12: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
15: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
16: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec Świętokrzyska 40B.
17: Jutro zamykają ulicę Plebańską w Jeleśni, powód remont mostu i tak będzie przez najbliższe kilkadziesiąt dni. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać, a tymczasem pogodowo całkiem nieźle dziś po południu. Brak opadów, przyjemnie. Jutro upał, moi drodzy, do 30 stopni w Beskidach.
16: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
15: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: Już prawie 15. Agata Chruściak, zapraszam. Na ławie oskarżonych trzech policjantów ruszył proces w głośnej sprawie śmierci z wyziębienia 14-letniej Natalii Zandrychowa. Zdaniem śledczych mundurowi nie podjęli działań, nie skierowali do poszukiwań patroli i nie zarządzili lokalizacji telefonu komórkowego dziewczynki.
19: Jest to czynność, która mogła doprowadzić do odnalezienia dziewczynki. Wiadomo, że telefon był sprawny.
18: Zaznacza prokurator Oliwia Bożek-Michalec. Funkcjonariusze są oskarżeni o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Kierowcy płacą i płaczą, ceny paliw rosną, o obniżkach raczej możemy zapomnieć. Dziś za 95 trzeba zapłacić niemal 8 zł, a za diesla 8,70.
20: Co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł.
21: 20-30 km, 5 dyszek raczej nie starczy.
22: Ja sobie nie wyobrażam życia bez samochodu i codziennego funkcjonowania bez samochodu, no nie mam wyjścia.
18: Mówią nam kierowcy, a analitycy przewidują, że olej napędowy barierę 9 zł za litr może przebić jeszcze w tym tygodniu. Wojsko rozsyła karty mobilizacyjne. To coroczna akcja, chodzi o porządek administracyjny, uspokaja kapitan Michał Gałej z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.
23: Taki proces nie jest nowością. Mamy rozeznanie, jakim potencjałem obronnym możemy dysponować na czas ewentualnego zagrożenia.
18: Dokumenty trafiają nie tylko do żołnierzy, ale i do cywilów. Po otrzymaniu takiego dokumentu nie trzeba nic robić. To informacja, do jakiej jednostki trzeba się stawić w razie mobilizacji lub wojny.
24: SK Beskidy News.
17: Prawie 90 dzieci z Ukrainy odpoczywało w trakcie wakacji w powiecie bielskim. To dzięki współpracy finansowej powiatu bielskiego i jego niemieckiego partnera, powiatu Rhein-Erft, mówi Dorota Nikiel z bielskiego starostwa.
25: Powiat zadeklarował kwotę 20 tysięcy euro. Drugą taką kwotę dołożyliśmy jako powiat bielski.
17: Dzieci odpoczywały w szkolnym schronisku młodzieżowym w Porąbce. Zmiana na stanowisku dyrektora szkoły w Soli Kiczorze. Nową dyrektorką placówki została Agnieszka Wełnia. Korzeniak. Na emeryturę odeszła Teresa Czupajła.
0: Sońta i Korościel.
1: Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
2: 3 minuty po 15. Bardzo się cieszymy, że jesteście po drugiej stronie radioodbiorników. To jest poniedziałek słoneczny, to jest wciąż lato, odcinek, bo o tym zapominamy. Jest po wakacjach, owszem, ale to jest wciąż lato.
3: Cały czas jest lato, tak.
2: Wiesz, ile dni lata jeszcze zostało?
3: Dużo.
2: 14 dni, 2 tygodnie.
3: No to tygodnie.
2: 2 tygodnie lata jeszcze zostało, także bardzo fajnie.
3: A w Mielnie się coś dzieje jeszcze?
2: W Mielnie się dzieje, tak. W Mielnie na przykład
3: tam
2: można.
3: Tam się nigdy nie zatrzymuje.
2: Ale wiesz co, we wrześniu jest jeszcze więcej panierki, także tym bardziej warto odwiedzić ten tejże smażalnię. Zapraszamy.

0: Pięknie płynie, śpiewa Dawid Podsiadło w Radiu SK. No pięknie popłynął z tą piosenką. Jesienią ma być podobno nowa płyta. Niebawem w każdym razie. Zobaczymy, w którą stronę wtedy popłynie. Korości Lisenta, czyli SK w Radiu SK.
1: Tak jest. Słuchaj, jest informacja taka, że ja będę musiał używać słów, które być może nie powinny padać na antenie Radia SK po południu.
0: To może ich nie mów.
1: Ale
0: chyba powiem. Żebym cię przestrzegał przed takimi tematami.
1: Moja mama teraz nie słucha, wiesz? Moja mama teraz jest u fryzjera, także mogę sobie pozwolić. Słuchaj, 2000 osób w ciągu sezonu wspina się na Mount Everest. Mniej więcej. I te 2000 osób pozostawia pod Mount Everestem w bazie 6000 litrów moczu dziennie.
0: Okej.
1: 6000. I wiesz co, no i nie mówię ci tylko po to, żeby ci powiedzieć, o rety, ale ludzie sikają. No nie, no każdy sika. Ale mówię ci o tym dlatego, że mocz opuszcza ciało w temperaturze ciała, czyli w temperaturze 36-37 stopni, nie?
0: No.
1: No i naukowcy szacują, że w ciągu jednego sezonu ten mocz może stopić nawet 154 tony śniegu.
0: O nie. 154. No to kochani, to jak, naprawdę, jak idziecie na Mount Everest, to proszę się załatwiać w domu.
1: O właśnie.
0: Wszystkie, wycieczki szkolne, wszyscy.
1: A jak już zapomnicie w domu, no to starajcie się mało pić.
0: Dobrze.
1: To wtedy mniej się tego moczu daje. Wiem, że można się odwodnić,
0: dobrze,
1: no ale
0: już.
1: Jak to się mówi, coś za coś.
0: Już
1: prawda?
0: Nie mówimy o tym,
1: już
0: tak?
1: Coś za coś.
0: Niech mocz będzie z wami.

0: Old Star i Smash Mouth w Radiu SK. Proszę Państwa, to jest wbrew pozorom bardzo poważny program i tutaj podajemy poważne informacje. Na przykład właśnie dowiedzieliśmy się, że sędzią Trybunału Konstytucyjnego...
1: Spokojnie. Marcin, jeszcze raz.
0: Nie, już za późno.
1: Nie, no,
0: konstytucyjnego...
1: Sędzią Trybunału Konstytucyjnego... Wiesz tak, ty masz problem z powiedzeniem długiego wyrazu, to sobie stylabilizuj.
0: Stylabilizuj.
1: Konstytucyjnego...
0: Został Maciej Berek.
1: Maciej Berek.
0: Jaka jest ulubiona zabawa?
1: Jaka jest ulubiona zabawa Macieja Berka? Berek. Nie wiem, pewnie wchowanego.
0: Nie, on w klasy lubi grać.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: I po reklamie.

zawsze kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Zgrany duet, pasują do siebie. Jednak zgrany duet, widzisz, to jest coś. No, to jest
1: gdybyśmy
0: wartość.
1: Tak pasowali do siebie, jak oni do siebie pasują, to byłaby naprawdę udana audycja, Cinek. A tak jest, jak jest.
0: No mamy, mamy. Wyżej nie podskoczysz.
1: Za te pieniądze lepiej nie będzie. Słuchaj, teraz będzie piosenka Lady Gagi zatytułowana Poker Face. Wiesz, co to znaczy Poker Face? Taką Poker Face, twarz pokerową robi się, kiedy gra się w pokera. I ty się chwaliłeś wielokrotnie, że jesteś świetny w pokera.
0: Tak.
1: I słuchacze tego nie zobaczą, ale ja całe szczęście jestem świetnym opisywaczem rzeczywistości.
0: Dobra.
1: W związku z tym ty spróbuj zrobić swoją Poker Face, a ja spróbuję oddać słuchaczom, jak to wygląda.
0: Uwaga,
1: szkoda,
0: że państwo tego nie widzą.
1: No.
0: Uwaga.
1: Nie, nie chodzi o to, że ty teraz chcesz wyjść, bo widzę, że chcesz wyjść, koniecznie.
0: Nie, to jest moja pokerowa twarz.
1: To jest...
0: Widać po mnie?
1: Widać, widać. Ile przegrałeś pokera w swoim życiu?

0: Kuba i Kuba, chłopaki, niech płaczą częściej. Ty słyszałeś, co oni śpiewają? Niech płaczą częściej. To jest takie nawoływanie do tego, żeby mężczyźni odkryli swoją bardziej wrażliwą naturę.
1: Ja zawsze ci mówiłem, że powinieneś więcej płakać, że za mało płaczesz.
0: Ja właśnie nie pamiętam.
1: To jest piękne.
0: Ja ostatni raz, mówiłem ci już, ja ostatni raz płakałem na pożegnaniu Federera.
1: Tak, ty, Federer i Nadal.
0: I ja, Federer i Nadal. Wszyscy w trójkę płakają. Trzech tenorów, jak to mówią. Rościel, Federer i Nadal.
1: Proszę państwa, nasz pierwszy raz w Radiu SK przedłuża się na drugi tydzień. Bardzo fajnie, chwilę trwa i okazuje się, że to uczucie może trwać 2 tygodnie. Ale chcemy, żebyście do nas dołączyli i opisali nam, jaki pierwszy raz marzy się wam. To jest zabawa SK po raz pierwszy. Na SK.pl się wszystkiego dowiecie i można wygrać pieniądze na realizację tego marzenia. I to już po godzinie 16.
0: SK.pl.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki.

0: Po owocach ją poznacie, to Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu SK. SK, czyli Sońca Korościel oczywiście.
1: Za chwilę newsy, zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w domu handlowym Klimczok w Bielsku-Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o Twój dobry sen. FDM.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
9: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
10: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
11: Mamy popołudniowy szczyt komunikacyjny, czyli ciasno teraz w okolicach centrum Żywca. Wzmożone ruchy samochodowe także na S1. Przypominam, że jutro zamykają ulicę Plebańską w Jeleśni. Utrudnienia potrwają do końca listopada. Powód to jest przebudowa mostu. Jutro u nas w regionie będzie też cieplej niż dziś.
10: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
9: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
12: Już prawie 16, Agata Chruściak, zapraszam. Nie przyznał się do winy, ale składał wyjaśnienia. Chodzi o zatrzymanego w sobotę Romana Rzet. Były wspólnik Sławomira Suszka usłyszał dwa zarzuty. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. Mówi prokurator Anna Adamiak.
13: Przestępstwo związane z udziałem w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
12: Drugi zarzut dotyczy przywłaszczenia mienia. Za oba Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. Kolejne urządzenia wybuchowe przy liniach energetycznych w Niemczech. Teraz wykryto je w Saksonii. Wszystkie zostały rozbrojone. W ostatnich dniach służby rozbroiły 21 takich mechanizmów. Według śledczych miały one doprowadzić do uszkodzenia infrastruktury energetycznej. Są podejrzenia próby sabotażu. Iga Świątek przed szansą na ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. Dziś w 1/8 finału zagra z Qin Wenzheng. Chinka to złota medalistka Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Ich mecz ma się zacząć za 1,5 godziny.
14: SK Beskidy News.
11: Ponad 250 kolizji i 8 wypadków drogowych. Żywiecka policja podsumowała wakacje na drogach. Najbardziej tragiczny okazał się lipiec, gdy na drogach Żywiecczyzny zginęły aż 3 osoby. Mówi Bogusław Rosa, rzecznik Żywieckiej Komendy Policji.
15: Większość zdarzeń kończy się jedynie uszkodzeniami pojazdów. Czasami wystarczy chwila nieuwagi, aby konsekwencje były tragiczne.
11: Wakacje się skończyły, ale odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze pozostaje taka sama każdego dnia. I jeszcze info z Jeleśni. Od jutra ulica Plebańska będzie zamknięta. To w rejonie mostu.
16: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
17: Dokładnie tak. Siedzimy sobie, prawda? Ale
18: nie, ale wiesz co, to jest cenna informacja, że siedzimy, bo my, proszę państwa, tu przyszliśmy do pracy i większość prowadzących w Radiu SK stoi. O, wiesz, dlaczego oni stoją? No,
17: dlaczego?
18: Wiesz, dlaczego oni stoją? Bo podobno wtedy lepiej przepona pracuje. A weź wstań. Weź wstań na chwilę, orety.
17: To nie będzie proste.
18: Dał radę. Ustał. No i weź teraz coś powiedz.
17: Radio SK.
18: No widzisz, jak ci lepiej przepona pracuje?
17: Czekaj,
18: a teraz usiądź, no i teraz powiedz.
17: Radio SK.
18: No widzisz? Trzeba stać, proszę państwa.
17: Baczność.

0: Maxwell and Bone, Whatever Turns You On w Radiu SK. Nawet nie czuję, że rymuje. Słuchaj, Cinek, teraz będzie taka zagadka. Puszczę ci taki dźwięk, a ty musisz odgadnąć nazwisko osoby, która ten dźwięk wydaje, okej?
1: Okay? Aha.
0: Jesteś gotowy?
1: Okej.
0: Okay. Alright.
1: Jedziemy. To jest tenis.
0: No.
1: To jest Iga Świątek.
0: Nie.
1: Nie, to jest któraś siostra Williams.
0: Nie.
1: Brat Williams.
0: Nie.
1: Ich ojciec.
0: Tak. Nie, żartuję. To była Aryna Sabalenka, ale ja nie o niej. Ja o Idze Świątek właśnie, bo Iga Świątek, jak słyszeliśmy...
1: Czy chciałeś puścić stękającą kobietę na antenie radiowej?
0: Nie, no Sabalenkę. Myślałem, że to będzie łatwe dla ciebie. Chciałem ci troszeczkę dodać otuchy, że coś wiesz. No, ale niestety okazało się, że nie wiesz.
1: Nie, miło posłuchać.
0: No, słuchaj. W każdym razie Iga Świątek gra dzisiaj z Qin Wen Zheng. To jest 1/8 wielkoszlemowego US Open na kortach.
1: Tak jest. Flashing Meadows.
0: Flashing Meadows. I Iga Świątek grała z nią 8 razy. Zgadnij, ile z tych 8 wygrała?
1: 7.
0: Dobrze, skąd wiedziałeś?
1: No, ja wiem takie rzeczy. To jest taka wiedza podstawowa.
0: A ten jeden jedyny raz, kiedy przegrała?
1: To, no to było, był taki jeden raz.
0: Igrzyska olimpijskie w Paryżu.
1: Oczywiście, w Paryżu, bo ona tam została mistrzynią świata olimpijską.
0: Olimpijską, ta Chinka. Ta
1: no,
0: Chinka.
1: Tak, tak.
0: No więc Iga Świątek ma dzisiaj przeciwniczkę z Chin.
1: I teraz pytanie sportowe do was, co wy macie z Chin? Nagrywajcie głosówki na eskowego Messengera. Zapraszamy.

0: Tobi Romeo, Fly High w Radiu SK. Czekamy sobie spokojnie na to, aż Iga Świątek wyjdzie na kort. Dzisiaj Iga ma przeciwniczkę z Chin i pytamy was, co wy macie z Chin. Czekamy na naszym messengerze eskowym na wasze głosówki. Słuchamy, halo?
1: Ja z Chin mam wszystko, oprócz mojego chłopa, bo mój chłop nie jest z Chin.
2: To chyba bardzo dobrze, że pani nie ma chłopa z Chin, bo wiesz, co się mówi o mężczyznach z Chin. To nie jest tak, że to jest plotka, to są dane naukowe, Cinek. Tu nie ma się czegoś mać, bo widzę, że już się głupio śmiejesz, że oni nie są jakoś specjalnie hojnie wyposażeni, także można mieć wszystko z Chin, a chłopa lepiej mieć z Polski. Znaczy, nikomu nie narzucam, ale też wiesz, no, trudno się kłócić z badaniami naukowymi, Marcin.
0: Poczekaj, czy my gadamy o tym, o czym gadamy?
2: Tak.
0: No to skończmy lepiej.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Tuszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
4: Jagodzianka się ceni.
3: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.

0: Pocałunki Stanach w Radiu SK. 16.31, 16 właściwie, przepraszam. SK po raz pierwszy, proszę Państwa, jeżeli chcecie przeżyć swój pierwszy raz, jakikolwiek pierwszy raz, to tak. Dobrze, bo my wtedy
1: wchodzimy. Czy znaczy nie jakikolwiek, no są jakieś granice.
0: Tak, jeżeli czegoś nie robiliście, a chcecie to zrobić, no tak, może ogólnie mówiąc.
1: Może tak.
0: To wtedy wchodzimy my cali na pomarańczowo i finansujemy Wam ten pierwszy raz.
1: Tak jest. Żaneta napisała na SK.pl, że chce, żebyśmy sfinansowali jej pierwszy raz. Cześć, Żaneta.
2: Cześć.
1: Skąd jesteś?
2: Ja jestem z Anielin.
1: Gdzie to jest?
2: Niedaleko Nakła nad Notecią, Kujawsko-Pomorskie.
1: Pięknie jest.
0: Czyli
1: nad
0: gdzie?
1: Nakłem, nad Notecią. Kujawsko-Pomorskie.
0: No
1: tam są gdzie? Bory Tucholskie niedaleko, nie?
2: Niedaleko, tak.
1: Okej, okay. A co byś chciała zrobić pierwszy raz?
2: Pierwszy raz chciałabym zrobić coś poważnego, wyrwać sobie ósemkę.
1: A skąd wiesz, że ona jest do wyrwania?
2: Wiem, bo już byłam na konsultacji, chciała bardzo bym założyć aparat. Aha. Mam strasznie wystający ząb i to jest takie moje marzenie, żeby wyrwać te ósemki, tak? I tak.
0: W ogóle nie słuchać.
1: Słuchaj, ale wiesz co, bo ja się trochę znam na sprawach stomatologicznych. Ja ci jestem w stanie stwierdzić, czy ty jesteś rzeczywiście zmuszona do wyrwania ósemki. Powiedz, tak szeroko. Rzeczywiście.
0: Jest, trzeba wyrwać.
1: Rzeczywiście.
0: A powiedz mi, ile to kosztuje takie wyrwanie ósemki?
2: 1200 zł.
1: Jedna.
0: A ty, to zależy na takim profesjonalnym wyrwaniu, czy na przykład my moglibyśmy podjechać i ja mam hak?
2: Nie, zależy mi na bardzo profesjonalnym, bezbolesnym przede wszystkim.
0: Żarto, ja nawet swojej żony nie wyrwałem, tylko ona mnie, także zostawmy to profesjonalistom. Słuchaj, no to w takim razie finansujemy ci to wyrwanie ósemki. Gratulacje, wygrywasz
2: super,
0: te pieniądze.
2: Super, bardzo się cieszę. Świetnie, dziękuję wam bardzo.
0: No i fajnie, tak się bawimy, proszę Państwa, w Radiu SK. Daj znać, jak tam poszło, czy wszystko w porządku z tą ósemką. Was wszystkich zapraszamy na SK.pl. Zostawcie tam wiadomość, na jaki pierwszy raz chcecie pieniądze od nas. My te pieniądze mamy i się chętnie z Wami dzielimy.

0: B.O.B. Hayley Williams tak pięknie się przekrzykują w Radiu SK. Numer nazywa się Airplanes, a ten program nazywa się SK, czyli Sońca Korościel w Radiu SK.
1: Proszę Państwa, dzisiaj Iga Świątek będzie grała o ćwierćfinał wielkoszlamowego US Open na kortach Flushing Meadows i będzie miała rywalkę z Chin i dlatego gadamy o tym, co wy macie z Chin. Ty masz coś z Chin, Cinek?
0: Ja miałem dwa razy koronawirusa.
1: Aha, fajna pamiątka.
0: Dziękuję.
1: A ty masz powonienie teraz? Masz powonienie?
0: Mam powonienie, niestety. Aha, dlatego aha, tak bardzo tak, cię tak. Proszę, żebyś dbał o higienę osobistą.
1: No tak, no tak. Dbam, nie dbam, no różnie bywa, różnie bywa. Pierwszy tydzień w Radiu SK był taki, że dbałem, a teraz już tak różnie.
0: Na ten przykład dzisiaj nie dbam.
1: Na ten przykład dzisiaj nie, jutro może być zdecydowanie lepiej. Co wy macie z Chin? Nagrywajcie swoje głosówki na eskowym Messengerze. Mamy jakąś nagrodę dla naszych radiosłuchaczy?
0: Mamy naszą nagrodę, mamy eskowe klapki Kubota i do tego...
1: Aha, one są nowe? Nie, tak, tak serio.
0: Karpety z Chin.
1: Tak serio, czy one są nowe, te klapki?
0: O, ja tylko rozszedłem trochę. Były wygodne.
1: Dobrze. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Co macie z Chin? Czekamy.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry chwale.
9: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
10: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
9: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
11: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
12: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99.

0: Bardzo ładna to jest piosenka Post Malone, Sunflower w Radiu SK. Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK. To jest nasz pierwszy raz, on się troszeczkę przeciąga, nie da się ukryć, ale bardzo fajnie, wy też macie swoje pierwsze razy. Natomiast dzisiaj nie swój pierwszy raz, ale dziewiąty. Iga Świątek będzie miała z tą Chinką, Zheng. Ona dzisiaj gra z nią o ćwierćfinał US Open. Aha. No i Iga Świątek ma rywalkę z Chin, a pytanie do was brzmi, co wy macie z Chin, nagrywacie swoje głosówki na eskowym Messengerze.
1: Witajcie! Razem z moimi koleżankami pracujemy w Chińczyku, więc mamy wszystko pod dostatkiem.
2: Super, pozdrawiamy. Chińczyk, czyli taka restauracja chińska, tak? To,
0: tak.
2: Nie wiem, czy tak się poprawnie mówi. Czy to nie jest niepoprawne politycznie mówić Chińczyk na restauracji?
0: Ja nie wiem, czy ci te media już mózgu nie wyprały, Cinek. A jak idziesz do francuskiej restauracji, mówisz, że idziesz do Francuza, czy nie?
2: Nie, do francuskiej restauracji.
0: A
2: nie?
0: Jak idziesz do włoskiej restauracji, mówisz, że idziesz do Włocha, czy nie?
2: No tak mogę powiedzieć, do Włocha. No to widzisz, jest różnica, czyli jednak nie poprawię.
0: Jest różnica, czyli Francuzi mają problem, a nie Chińczycy czy Włosi.
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Duda!
2: Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła, zbiórka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
4: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend lunapark i strefa gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
12: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
13: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec Świętokrzyska 40B.
14: Jutro zamykają ulicę Plebańską w Wieleśni, powód remont mostu i tak będzie przez najbliższe kilkadziesiąt dni. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać, a tymczasem pogodowo całkiem nieźle dziś po południu. Brak opadów, przyjemnie. Jutro upał, moi drodzy, do 30 stopni w Beskidach.
13: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
12: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Zarzuty i wniosek o areszt dla Romana Rzet. Śledczy zdecydowali się na jego zatrzymanie w weekend, gdy chciał wyjechać za granicę, potwierdza rzeczniczka prokuratora generalnego. To kolejny podejrzany w głośnej aferze Zonda Krypto. Na konferencji prokuratury w tej sprawie był Mateusz Chłystun. Powiedz, jakie zarzuty usłyszał Roman Rzet?
16: Śledczy zarzucają mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przez co osiągnął korzyść nie mniejszą niż prawie 8 milionów złotych oraz oszustwo.
17: Pan Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia.
16: Mówiła prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Zatrzymanemu w weekend Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. Po południu do sądu trafił wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sprzed prokuratury krajowej Mateusz Chłystun.
15: Teraz Wielkopolska i utrudnienia po wypadku na przejeździe kolejowym w Jastrowiu. Samochód ciężarowy uderzył tam w lokomotywę pociągu pospiesznego relacji Ustka-Przemyśl. Nikomu nic się nie stało, ale utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej godzinę. Roboty wyszły na ulicę. Przed Ministerstwem Cyfryzacji pojawiło się dziś około 30 robotów humanoidalnych.
18: Twoja obecność ma pokazywać, że robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna. Demokratyzm chce rozpocząć publiczną debatę o zasadach automatyzacji pracy.
15: Mówił jeden z robotów. Do manifestujących wyszedł minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i przyznał, że rozwój nowych technologii powinien odbywać się z myślą o człowieku.
19: SK Beskidy News.
14: Jeden z trzech ostatnich drewnianych mostów na Żywiczczyźnie doczekał się remontu. Chodzi o obiekt w Sobotni Wielkiej. To bardzo ważny odcinek, mówi w rozmowie z nami starosta żywicki Adrian Midor.
20: To przecież jest dojazd do Sobotni Wielkiej, do Sobotni Małej, przejazd też z Jeleśni do Juszczyny i dalej do Węgierskiej Górki.
14: Remont ma kosztować 4 miliony 200 tysięcy złotych. Mieszkańcy gminy Czerników mogą bezpłatnie skorzystać ze szkoleń LOWE, czyli lokalnych ośrodków wiedzy i edukacji. Więcej info na stronie gminy.
19: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
10: Alright, 3 minuty po godzinie 17. Proszę już wychodzić z roboty, bo jeżeli zostaniecie w robocie, to można się nabawić pracoholizmu. To jest bardzo niebezpieczna choroba, Cinek, wiesz o tym?
21: Ale jak się wróci do domu, to można też się nabawić wielu niebezpiecznych sytuacji.
10: Właściwie nie wiadomo, co teraz robić. Zostajesz w domu, pracoholizm, wracasz do domu, żona cię każe coś robić, też pracoholizm. Wyjść z pracy i siedzieć na ławce. To jest chyba jedyne wyjście.
21: Polecamy serdecznie i gramy do tego. Mark Ronson i Miley Cyrus w Radiu SK.

0: Moves Like Jagger w Radiu SK. Proszę Państwa, Iga Świątek już za moment wyjdzie na kort przeciwko Qin Wenzheng. Wiesz, jakiej narodowości jest Qin Wenzheng?
1: Ona jest z Chin.
0: Ona jest Chinką, proszę Ciebie, i one będą grały o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open na kortach Flushing Meadows, a więc Iga Świątek ma rywalkę z Chin. A co Wy macie z Chin w tej sprawie? Nagrywacie swoje głosówki na eskowym Messengerze.
2: My w pracy mamy chińskie auto, które nie działa. Klimatyzacja jest takie fajne. Aha. Chińskie.
1: Z tego co wiem, to Chińczycy to robią specjalnie, żeby można było w trakcie jazdy ugotować ryż.
0: Tak, to właśnie po to. Także korzystaj, pana, nie narzekaj.

0: Normalnie aż mi się chce tańczyć, a to jest bardzo rzadka sytuacja. Prima Ballerina i Margaret w Radiu SK. Michał, czy ty miałeś kiedykolwiek jakiekolwiek do czynienia z Primą Balleriną?
1: Tak, wiesz co, miałem. Raz byłem na balecie, mówiąc szczerze. I teraz powiem coś zupełnie serio. Widziałem tam najpiękniejszego mężczyznę w życiu i już piękniejszego nie zobaczę. Mnie generalnie mężczyźni średnio obchodzą. Tak? No to, nie, drugiego najpiękniejszego. Tuż po cinku, tuż po sąciaku. Nazywał się, był Holendrem i nazywał się Ruby Prong. I jak tam szedłem, to tam ci ludzie, którzy się znają na balecie, mówią Ruby Prong, najlepszy tancerz baletowy na świecie. I rzeczywiście facet wyszedł i każdy mięsień ruszał mu się osobno.
0: To jest niesamowite.
1: Wspaniałe przedstawienie.
0: Ja się spodziewałem raczej jakiegoś takiego żartu, żeby ty mi opowiadasz teraz o pięknym mężczyźnie.
1: Tak,
0: ja myślałem, że jak się zapytam, czy miałeś do czynienia z Primą Balleriną, to ty powiesz coś w stylu, nie wiem, byłem nad jeziorem, tam był łabędzie, jezioro łabędzie. Ha. A ty mi poważnie odpowiedziałeś, trochę żałuję, że zapytałem.
1: No, a ten żart był strasznie słaby. Wiesz, słuchacze Radia SK teraz
0: pomyślą, to był twój żart. To był twój żart.
1: Okej, przepraszam.
0: Powiedziałeś go rok temu, to był twój.
1: Bardzo przepraszam.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czyli podsumowując, fryzura ma być taka jak zawsze. Znowu mam zasłonić uszy włosami, żeby nikt ich nie widział. Zatem zaczynajmy.
9: Nadal zasłaniasz swoje uszy długimi włosami? Wejdź na otostick.com i pozbądź się kompleksów raz na zawsze. Otostick.com. Włosy do góry.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
11: I po reklamie.
12: SK.

0: Måneskin i Gossip w Radiu SK. Proszę Państwa, już 17.32, proszę wychodzić z roboty. Cinek już chciał wyjść z roboty, gdyby nie to, Cinek, że ta audycja jest do 18.
1: A poza tym mam tutaj tenis w telewizorze, więc mogę zostać jeszcze chwilkę.
0: Za chwilę się rozpoczyna mecz Iggy Świątek z Qin Wen Zheng. To jest 1/8 wielkoszlemowego US Open. Ile jest wielkoszlemowych turniejów, Cinek? Tylko taki basic.
1: O ile mogę się pomylić?
0: O 6.
1: 4.
0: Dobrze, trafiłeś w 4, ten jest 4, ostatni, także miło by było, gdyby Iga dzisiaj świętowała. Będziemy o tym informować na bieżąco w Radio SK.

0: Ale żeby grać piosenki o piątku w poniedziałek, to trzeba mieć tupet, prawda?
1: Ale mamy tupet.
0: Mamy tupet, nie dziękujcie. To
1: oczywiście.
0: Była Katy Perry, proszę Państwa, jak pewnie wiecie, Katy Perry jest w związku z byłym premierem Kanady, Justinem Trudeau. Mhm. I zastanawiam się, gdyby taką sytuację otworzyć w Polsce, na przykład Sylwia Grzeszczak, gdyby miała być z byłym premierem Polski, to z którym by była? Bardziej z Markiem Belką czy z Jerzym Buzkiem? Jak
1: nie,
0: myślisz?
1: Jest jedna kandydatura bardzo oczywista, aż dziwne, że pominąłeś. Kazimierz Marcinkiewicz. Kazimierz Marcinkiewicz ma już doświadczenie w obcowaniu z młodszymi kobietami.
0: No.
1: Wie, jak wysokie mogą być alimenty na tę kobietę. On ma doświadczenie.
0: To jest Maxi Kas.
1: To jest Maxi Kas.
0: Albo właściwie namieszał, więc bardziej Kas bałagane nawet.
1: Słuchaj, on wiesz co, na siłowni zaczął chodzić. On się zrobił kawał chłopa, także...
0: Już drugi raz dzisiaj mówisz o tym, jak przystojny jest jakiś inny mężczyzna.
1: Aha, i nie ostatni.
0: Czekamy.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w domu handlowym Klimczok w Bielsku-Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. FDM.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Ja myślałem, że ja rozumiem język polski, ale tutaj troszeczkę mnie gościu zaskoczył. Deli Supreme, MJ Deli, tak to się nazywa. Słuchacie Radia SK i stery przejmuje Michał Hanczak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. To ja będę tak po polsku mówił, żebyś rozumiał.
2: Ty masz świetną dykcję. Ty masz świetną dykcję, Michał. Słuchaj, sprawa jest następująca. Tak. Ja wiem, że ty masz swój program, ty masz swoje plany, ale jednak są jakieś zobowiązania. Iga Świątek walczy o ćwierćfinał US Open.
1: Ważne.
2: Tak, i ona, wiesz co, Iga Świątek prowadzi w tej chwili, zobacz na ekran, 3-0.
1: Teraz się okaże, że ja zepsuję, tak?
2: Nic nie zepsujesz. Chodzi o to, żebyś informował słuchaczy Radia SK, jakiej idzie, bo jak awansuje do ćwierćfinału,
1: jakiej idzie.
2: I żeby oni wiedzieli po prostu.
1: A to ja będę.
2: Czy możesz obiecać?
1: Mogę obiecać.
2: Bo ja będę słuchał.
1: Nie, ale nie słuchaj.
2: Będę słuchał, jak nie będzie.
3: Ja nie będę słuchał.
2: To ja tu wrócę i ja będę mówił. Dobra, Michał Hanczak, zapraszamy.
4: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Marian, jaki laptop jest top?
4: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
5: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
6: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
7: Mamy popołudniowy szczyt komunikacyjny, czyli ciasno teraz w okolicach centrum Żywca. Wzmożone ruchy samochodowe także na S1C. Przypominam, że jutro zamykają ulicę Plebańską w Jeleśni. Utrudnienia potrwają do końca listopada. Powód to jest przebudowa mostu. Jutro u nas w regionie będzie też cieplej niż dziś.
6: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
1: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
8: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Taniej już było, benzyna 95 zbliża się do 8 zł za litr, a diesel do 9. Ceny rosną, bo wciąż niespokojnie jest w rejonie cieśniny Ormus.
9: Pod ostrzałem znajdują się tankowce nawet, które przewożą ropę, a to jest bardzo poważne podbicie tej premii ryzyka.
8: Mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Pierwszy raz od kilku tygodni drożeje też autogaz. Na to wpływ ma dodatkowo zbliżający się sezon grzewczy. Zranił z wiatrówki w głowę 39-latkę. Są zarzuty dla zatrzymanego po wydarzeniach na Gdańsku. Żabiance. Pokrzywdzona kobieta, która przyjechała do Trójmiasta na wieczór panieński. Wobec mężczyzny zastosowano dozór i poręczenie majątkowe. Za najcięższe z zarzucanych mu przestępstw grozi kara do 5 lat więzienia.
10: SK Sport News.
8: Z niewielkim opóźnieniem zaczął się mecz Igi Świątek z Qin Wenzheng. Na razie w pierwszym secie jest 3-0 dla Świątek. Polka staje przed szansą awansu do ćwierćfinału wielkoszlemowego US Open. To właśnie z Chinką Świątek przegrała w półfinale igrzysk w Paryżu, ale dziś to Iga jest faworytką. Jutro inauguracja Ligi Mistrzów. Tegoroczny sezon odbędzie się bez Roberta Lewandowskiego i bez polskich klubów. Szlagierowo zapowiada się tego dnia mecz Realu Madryt z Interem Mediolan.
10: SK Beskidy.
7: Prawie 90 dzieci z Ukrainy odpoczywało w trakcie wakacji w powiecie bielskim. To dzięki współpracy finansowej powiatu bielskiego i jego niemieckiego partnera, powiatu Rhein-Erft, mówi Dorota Nikiel z bielskiego starostwa.
11: Powiat zadeklarował kwotę 20 tysięcy euro. Drugą taką kwotę dołożyliśmy jako powiat bielski.
7: Dzieci odpoczywały w szkolnym schronisku młodzieżowym w Porąbce. Zmiana na stanowisku dyrektora szkoły w Soli Kiczorze. Nową dyrektorką placówki została Agnieszka Wełniak. Na emeryturę odeszła Teresa Czupajło.
10: Imprezka.
12: Newsy zaczęły się słowami taniej już było, chodziło o paliwo. No to ja powiem, że za darmo zupełnie paliwo na wasz poniedziałkowy wieczór, mam nadzieję. Czyli dużo hitów na czasie w imprezce, mam nadzieję, że spędzimy ten wieczór razem. Hanczak z tej strony, witajcie, 2 po 18. Sezon na wrześniowe imprezki rozpoczęty na dobre. A to Dawid Podsiadło i jego sezon już teraz.

0: Jako że nadciąga do nas antycyklon Ulrich i ma przynieść ciepłą bardzo pogodę, to dom nad wodą byłby spoko, nie? PZ Jauer w Radiu SK w imprezce 12 minut po godzinie 18, a teraz czekam na wasze telefony. 664-402-302. Możecie dzwonić do mnie właśnie teraz, a ja wam zadam pewne pytanie. Wy musicie odpowiedzieć słowem na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, czy w poniedziałkowy wieczór macie dobry refleks. Ważne, żebyście mieli słuchawkę przy uchu. Oprócz tego refleksu, żebyśmy się dobrze słyszeli. 664-402-302. Sprawdźmy, kto się do nas dodzwoni jako pierwszy. Halo?
1: Dzień dobry.
0: A dzień dobry, jak masz na imię?
1: A Bartek z Wrocławia.
0: Powiem ci, że piękne imię Bartek z Wrocławia. Naprawdę, od razu podwójne imię. Dobra, Bartek z Wrocławia.
1: I był Juran ze Spiechowa, ja jestem Bartek z Wrocławia.
0: Zgadza się. Ale nie będę pytał o lektury, słuchaj. Dzisiaj pytanie obowiązujące. Okay. To słowo, którego nie chcemy słyszeć w poniedziałkowy wieczór na pierwszą literę twojego imienia.
1: Bardzo nudny film w telewizji.
0: O, i to jest bardzo dobra odpowiedź, bo zamiast bardzo nudny film w telewizji, to polecam bardzo ciekawy program na antenie Radia SK. Jakim jest imprezka na przykład? O, to zdecydowanie lepsze będzie, Bartku, prawda?
1: Dołączam się, polecam z całego serducha.
0: I tak właśnie miałeś powiedzieć. Bardzo mi się to podoba. No to jeszcze jeden telefon. Halo, witam serdecznie.
1: A Bartek już
2: powie. Halo, halo.
0: Przycisz radio, jak masz na imię? Jak?
2: Krystian.
0: Krystian, słowo, którego nie chcesz słyszeć w poniedziałkowy wieczór na pierwszą literę twojego imienia, czyli K, to...
2: Kłótni.
0: Pewnie. Nie kłóćmy się. Nie kłóćmy się na przykład o to, którego radia słuchać. Bo wiadomo, że Radia SK. Fastboy Music Sounds już teraz.

0: Tylko kochaj mnie, no i kochacie ten hit. Zresztą ja również mogę mówić w pierwszej tutaj osobie i w liczbie mnogiej absolutnie, dlatego że też uwielbiam Zalię i tę właśnie piosenkę. Wy wygłosowaliście numer jeden gorącej dwudziestki ostatnio dla Tylko kochaj mnie, a być może ktoś z was chciałby po raz pierwszy znaleźć się na antenie Radia SK ze swoją piosenką i myśli o karierze muzycznej. Słuchajcie, no można to zrobić. Można zrobić ten pierwszy krok, na przykład pójść na jakąś lekcję śpiewu, albo na przykład skontaktować się z jakimś producentem muzycznym. Wiadomo, to kosztuje, ale za to też Sońta i Korościel mogą zapłacić, bo oni po raz pierwszy w Radiu SK od kilku dni prowadzą popołudniowy program, no i rzeczywiście też zachęcają do tego, żeby coś nowego zrobić w swoim życiu, za co chętnie zapłacą. Szczegóły znajdziecie na sk.pl i w naszej mobilnej apce. Zgłaszajcie się, bo jutro znowu jakiś pierwszy krok opłacą. Calvin Harris i Summer już za chwilę, bo lato trwa.
1: Reklama.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa Świata FIFA Kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
6: I po reklamie.

0: Zaraz, zaraz, co tam się dzieje na tym korcie? Jak to jest możliwe, że Hinga Zheng, która gra z Igą Świątek, przegrywała do zera i nagle 5 gemów z rzędu wygrała? Chwila nieuwagi i naprawdę, panie, teraz idą łeb w łeb i za chwilę się może okazać, że pierwszy set dla Chinki. Nie no, mam nadzieję, że tak nie będzie. Ale Chinka rzeczywiście przyspieszyła bardzo mocno. Za Chiny tego nie rozumiem, ale cały czas trzymam kciuki za Igę Świątek, która walczy o półfinał US Open, o ćwierćfinał US Open konkretnie. Za chwilę Komodo, wesce.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
10: I po reklamie.

Brzmi jak hymn na cześć tych, którzy już zakończyli na dzisiaj pracę i wszystkie obowiązki i teraz mogą już naprawdę odpoczywać. Robin Schulz i Waterman, Take It Slow na antenie Eski przed godziną 19 w imprezce. No na razie tak nie możemy jeszcze zagrać ze Świątek. Słuchajcie, no pierwszego seta przegrała. Ta Chinka po prostu się tak rozpędziła, że rachu ciachu i nam ograła Świątek w pierwszym secie. Ale mam nadzieję, że w kolejnym Iga się odkuje. Mam nadzieję też, że wy też chętnie poodbijacie piłeczkę na antenie Radia Eska. Potrzebuje dziewczyny i chłopaka, do zabawy, w której do wygrania koszulka. 664-402-302 albo na Messengerze Radia SK się zgłaszajcie.

0: Triki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. I po reklamie.
2: Beskidy na czasie.
3: Robimy szybki przegląd tego, co się będzie działo w najbliższym czasie, jeśli chodzi o Żywiec i najbliższe okolice. Najpiękniejszy koncert w roku, tak jest tytułowany ten koncert. Halina Młynkowa i zespół pieśni i tańca Śląsk wystąpią razem. 13 września w amfiteatrze pod Grojcem gościem specjalnym będzie Maciej Zakościelny. Na gitarze Jacek Królik, a dyrygentem tego koncertu będzie Paweł Tomaszewski. Więcej info na MCK Żywiec. I jeszcze zaproszenie na Baran Trail Race. Kto lubi niezłe wyzwania sportowe, ten powinien zapisać tę datę w kalendarzu. 3-4 października.
4: Muzyką się żyje.
5: Ta sobota, najbliższa, to wielki finał muzycznej trylogii. W Warszawie odbędzie się koncert Historia polskiego hip-hopu, łączący rap z muzyką symfoniczną. Stoi za tym wydarzeniem Dżimek, czyli Radzimir Dębski, który nie ukrywa, że to dla niego wyjątkowo ważny projekt.
6: Hołd gatunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości. Prywatnie dla mnie to jest jakieś dojrzewanie, czyli właśnie rozliczenie się z tym takim wewnętrznym dzieciakiem.
5: Dżimek zaprosił do udziału w koncercie najważniejsze nazwiska polskiego rapu, które tworzyły tę historię. W Warszawie wystąpił m.in. PZ, OSTR, Paktofonika, Sokół czy B2S2115. Koncert odbędzie się w sobotę na lotnisku Bemowo. Scena już rośnie, a na to wydarzenie zaprasza Radio SK.
7: Imprezka.
8: Imprezka.
7: Imprezka.
8: Imprezka.
5: A ja zapraszam po koszulkę, to znaczy nie swoją, nowiutką, z napisem SK i z napisem cześć. Czekam na dziewczynę, czekam na chłopaka, zgłoszenia na Messengerze SK albo SMS-em pod 664-402-302. Zagramy za kilka chwil, ale najpierw zagramy hit. Na przykład później ci opowiem, ale wcześniej Mr. Know It All to Teddy Swims. Tu Hanczak, witajcie.

0: Piosenka o wrześniu. Hot and cold. Raz gorąco, a raz zimno. Katy Perry w Radiu SK w imprezce. Jeśli chodzi o kort US Open, no to Iga Świątek walczy o ćwierćfinał. Drugi set na razie idzie i lepiej trochę niż ten pierwszy, ale no zobaczymy. No pierwszego seta przegrała. Zobaczymy, jak nam będzie szło z odbijaniem piłeczki na naszym radiowym korcie. Agnieszka kontra Adam. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Aga, no jesteś? Hej, jesteś, tam. Aga, dobrze. Słuchajcie, jestem. Zadaję wam jedno pytanie, a potem wy już odbijacie piłkę, po jednej odpowiedzi podajecie oczywiście prawidłowej na to pytanie, nic się nie może powtórzyć, trzeba się słuchać, no i trzeba bardzo szybko tę piłkę odbijać, niczym Iga Świątek albo ta Chinka nieszczęsna. No dobra, ale pytanie będzie z innej beczki. Zaczęła się niedawno szkoła, więc pytanie brzmi, co można robić na przerwie w szkole. Agnieszka.
2: Rozmawiać ze znajomymi.
0: Adam.
1: Gonić się.
0: Agnieszka.
2: Uczyć się na sprawian.
0: Adam?
1: Słuchać muzyki.
0: Agnieszka?
2: Odpisać mamie na SMS-a.
0: Adam? Czek, telefony w szkole zakazane teraz
1: oglądać
0: są
1: YouTube'a.
0: Już. Adam, no, dawaj.
1: Oglądać YouTube'a.
0: Okej, właśnie zabrali ludziom telefony w szkołach. Agnieszka?
2: To można pograć w piłkę.
0: Adam? Już widzę nauczycieli, którzy się cieszą z tego powodu. Adam? No. 3, 2, 1. No niestety, ale piłka spadła, no. Ale byliście nieźli. Naprawdę świetnie sobie przypomnieliście, co wy robiliście w szkołach na przerwie. Ale o włos po prostu tego seta wygrała Agnieszka. I dla ciebie koszulka z napisem cześć. Agnieszka, no to cześć.
2: No to cześć.
0: I Benny Easy Bizu już teraz w Esce.

0: nadzieję, że już nic nikt od was nie chce i nie możecie tutaj nucić bez przerwy to coś, no chyba, że dla przyjemności. Ta ekipa z Łajciorem na czele była u nas tydzień temu w studiu w Rap 20 u Matiego Fuczyłona, a dzisiaj kolejne notowanie i kolejny gość. Tym razem Opał. Od 23 na naszej antenie już teraz zapraszamy. Nie warto kłaść się dzisiaj wcześniej. Też nie warto odchodzić od radia, jeżeli chcecie usłyszeć nowych hit Stanach, bo za kilka chwil zagram wam piosenkę pod tytułem Cichosza.
1: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski.
3: Tego nie można przegapić.
2: Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: To będzie ostatnia reklama. Yeah, yeah.
7: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
8: I po reklamie.

0: Damiano Dawid w imprezie w Radiu SK, 17 minut do 20. Hanczak z tej strony, ale też jest Elwira, nasza słuchaczka, która nagrała głosówkę, która brzmi trochę jak żart.
1: Cześć, SK.
0: No cześć.
1: Ja właśnie skończyłam 12 godzin dyżur i zaczęłam krótki urlopik.
0: Jak to się robi, że w poniedziałek zaczyna się krótki urlopik? Mam nadzieję, że nie jest bardzo krótki i że to nie jest po prostu krótka przerwa od pracy, tylko naprawdę urlopik. Elwira, powodzenia i udanego krótkiego urlopiku, ale tak naprawdę to nie jest najzabawniejszy żart świata. Otóż wybrano ten najzabawniejszy żart na świecie. To jest wynik badań pewnego brytyjskiego psychologa, który przebadał ponad 40 tysięcy dowcipów. Poprosił internautów o to, żeby oceniali te dowcipy razem z nim. No i potem powyciągał wnioski, poobliczał. No i okazuje się, że jest taki dowcip, który bawi prawie wszystkich, ale nie mogę go zacytować na antenie. No bo on jest w ogóle o jakimś tam zabójstwie. No straszny jest. Taki czarny humor trochę. To nie jest pora, żebym go opowiadał wszem i wobec. No, ale jest zabawny. Dobra, można powiedzieć, że jest zabawny. Ale jednak na antenę się nie nadaje. No wiadomo, co osoba to poczucie humoru, dlatego ja ogłaszam nasz wybór najzabawniejszego żartu.

Czekam na wasze suchary, ale to niestety nie jest żart. Iga Świątek odpadła z US Open. Została pokonana przez Chinkę Zheng 0-2. Eminem na pocieszenie. The Real Slim Shady już teraz w imprezce.

0: Po ciężkim poniedziałku ten hit, ten głos działa jak balsam. Great Expectation to Sienna Spyro. No jeszcze do tego wszystkiego dużo dałaby nam wygrana Iggy Świątek, no ale niestety, jak wspominałem parę chwil temu, odpadła z US Open. Ale i tak dziękujemy i liczymy na kolejny turniej. Ja na razie liczę na wasze suchary. Szukamy najzabawniejszego żartu świata, bo ten, który wybrano, za bardzo na antenę się nie nadaje. Ale Mariusz ma swoją propozycję.
1: Najlepszy żart na świecie? No cóż, wyszedł polityk na mównicę i powiedział prawdę.
0: A niektórzy u nas to ostatnio nawet bardzo wyszczekani.

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
0: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
8: I po reklamie.
9: Beskidy na czasie.
10: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Zerknijmy, moi drodzy, co się będzie działo w Miejskim Centrum Kultury w najbliższym czasie. Królowe Życia, spektakl komediowy już 4 października. Pierwszy spektakl o godzinie 15.30, drugi o godzinie 18.30. A Mama na obrotach, czyli Zrywanie boków ze śmiechu, 9 października, ten stand-up o godzinie 19. No i jeszcze wróćmy się na chwilę do września. 12 września rozpoczęcie roku formacyjnego Mission Possible, czyli Misja Możliwa w Amfiteatrze pod Grojcem. Więcej na mckżywiec.pl.
11: Muzyką się żyje.
12: Nie żegnamy się jeszcze z latem. Nasza plenerowa trasa koncertowa SK Music Tour trwa w najlepsze, a przed nami weekend z koncertami w dwóch miastach. Będziemy w Wałbrzychu i w Rawiczu. To pierwsze miasto świętuje urodziny, kończy 600 lat, a zabawa potrwa 3 dni. W piątek w Starej Kopalni wystąpi m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz, a w niedzielę Zalia, Krzysiek Zalewski i Warius Manx z Kasią Stankiewicz. W Rawiczu SK Music Tour potrwa 2 dni. W piątek scena należeć będzie m.in. do Dawida Kwiatkowskiego, a w sobotę o dobrą zabawę zadbają m.in. bracia Golec i ich orkiestra. Na wszystkie koncerty wstęp jest bezpłatny, a poprowadzą je prezenterzy znani wam z Radia SK oczywiście. Tymczasem Łódź przygotowuje się do kolejnej edycji Great September. Od czwartku do soboty w wielu miejscach w mieście będzie koncertowo. Pojawią się zarówno nowi artyści, na których warto zwrócić uwagę, jak i dobrze znane gwiazdy różnych pokoleń, m.in. Krzysiek Zalewski, Julia Wieniawa, Liwka czy Andrzej Piaseczny.
13: Imprezka.
12: Liwka zresztą za chwilę się pojawi w hicie Obejmuje noce u boku PZ-a i Jonatana. Ja tymczasem przyjmuję suchary na kolację. Na Messengerze Radia SK można je opowiadać, nagrywając głosówki. 2 po 20, tutaj Hanczak, dobry wieczór.

0: Bardzo się cieszę, że spędzacie wieczór ze mną i z Eską. To Home Record Sombra. No i cieszę się, że opowiadacie dowcipy jak Mateusz, dajesz.
1: Cześć wszystkim. Jako że zbliża się 10 dzień miesiąca, to ja wiem, jaki jest najlepszy żart na świecie. To wypłata.
0: To wyjątkowo krótki żart.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Dlatego w ramach muzycznej premii zagram wam coś nowego. Może Lost Frequencies, no doskonale nam znany artysta, DJ, producent, jedna z gwiazd muzyki elektronicznej w Europie. Ale teraz łączy się z innym kontynentem, konkretnie z Ameryką Południową, bo stamtąd, konkretnie z Brazylii, z Rio, pochodzi Mari Froesch, wokalistka, artystka, z którą wspólnie nagrali kawałek pod tytułem Paraíso. No i w ten sposób łączymy te klimaty bardzo klubowe z tymi bardzo łacińskimi, latynoamerykańskimi, bossa nową, sambą i tak dalej. Zresztą posłuchajcie sami Paraíso już teraz w Esce.
3: Radio SK. É tudo que eu preciso.

Pasażer w imprezce w Radiu SK. I to wcale nie nagata. Alex Warren jak najbardziej ma bilet do tego, żeby pojawiać się na naszej antenie, bo po prostu jest bardzo zdolnym artystą. Z fajnymi hitami. 32 minuty do 21. Hanczak z tej strony. Mam w studiu licznik. Nie jest to do końca licznik słuchaczy, którzy w danym momencie nas słuchają i dobrze, bo jakbym na przykład coś powiedział dziwnego i nagle by zaczęło spadać, to bym się zestresował. Ale jest to licznik naszych followersów na Instagramie. Jeżeli jeszcze nie obserwujecie Radia SK, to zróbcie to właśnie teraz, dlatego że na tym liczniku widzę 249 557 osób, co oznacza, że do ćwierć bańki brakuje 443 osób. Dobrze policzyłem? Chyba tak. W każdym razie mamy pół godziny do 21. Jestem bardzo ciekawy, czy zdążycie wbić ćwierć miliona podczas imprezki. Do dzieła. Tylko oczywiście jak to się odlajkuje i polajkuje na nowo, to się nie liczy, bo to bez sensu. Nie no, czekamy na nowych followersów. Jak tam poklikacie, to potem będziecie widzieli bardzo dużo radia od kuchni, wywiadów z artystami i jeszcze innych fajnych rzeczy, które dla was mamy. Na przykład Oskar Cyms się tam pojawia, który ostatnio zrobił sesję specjalną dla nas do magazynu SK Story. Na Instagramie też są tego ślady. A Oskar Cyms z nowym hitem bez końca już za chwilę na naszej antenie.

0: Zrobiłem przed chwilą głośniej i czuję się tak, jakbym wypił sobie espresso mocne. New Religion, Bibi Rexha i Faithless na antenie Radia SK w imprezce. No jeszcze trochę mi tu brakuje do tej ćwiartki. Mówię o ćwiartce miliona. Za chwilę będzie na Instagramie Radia SK. No, parę osób po ostatnim wejściu przybyło, jeśli chodzi o naszych obserwujących, ale jeszcze 425 potrzebnych, więc zachęcam. Tymczasem na Messengerze Radia SK też się odzywacie do mnie i bardzo dobrze, opowiadając mi o swoim poniedziałku, a dzieją się historie przedziwne czasami. Paulina?
1: Ja dzisiaj wylądowałam w HR za rzucenie papieru na podłogę. Właśnie się pojechałam odstresować na rowerze. Pozdrawiam!
0: Zarzucenie papieru na podłogę? Dobrze zrozumiałem, bo ja wiem, że no jeżeli ktoś w pracy rzuci papierami, no to wtedy HR-y mają robotę. Ale jak się rzuci papierem na podłogę, to też się trafia do HR-ów od razu? Zależy, jaki to był papier. Sia, już teraz wesce. I'll smile.

0: To pierwszy raz, no chyba pierwszy hit, dzięki któremu Andrea Bocelli regularnie pojawiać się zaczął na antenie Radia SK. No zawsze jest dobra pora na pierwszy raz, prawda? Oni też pierwszy raz w SK podkupieni z konkurencji. Sońta i Korościel codziennie po południu SK, czyli Sońta i Korościel w Radiu SK odprowadzają was do domu albo do jakichś innych przyjemności z pracy popołudniową porą od godziny 15, a że oni po raz pierwszy... To my też zachęcamy was do tego, żebyście tej jesieni zrobili pierwszy raz jakiś krok. Nie wiem, może spróbowali nowej pasji, może coś za wami chodzi od dawna, a nie macie na to kasy. No to wystarczy napisać na sk.pl i być może Sońta i Korościel jutro do was zadzwonią i wręczą kasę właśnie na spełnienie tego marzenia i zrobienie tego pierwszego kroku. Bardzo mocno trzymam za was kciuki. Ciekawy jestem, co to będzie i czym nas zaskoczycie. Nie zaskoczę was pewnie tym, że w poniedziałki wieczorem mamy jeszcze dla was Rap 20, więc dzisiaj o 23.00 warto być z nami, jeżeli lubicie polski hip-hop. A ja wracam do was w imprezce jutro po 18.00. Hanczak, do usłyszenia.
1: SK.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Beskidy na czasie.
9: Może to jeszcze nie jest odpowiedni czas, ale kto może, niech sobie zapisze w kalendarzu, że spotkanie ze świętym Mikołajem odbędzie się 5 grudnia, oczywiście w węgierskiej górce. Znacznie wcześniej wiele innych ciekawych wydarzeń. Baran Trail Race, czyli nie lada gratka dla osób, które lubią sport, taki bardziej ekstremalny, polecamy bardzo serdecznie. A jeszcze wcześniej, 27 września, odbędzie się Łosot. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać i jeszcze miejsce Centrum Kultury w Żywcu. Tam z kolei już 20 października wystąpi kto? Skolim, czyli Król Latino. Początek o godzinie 18.30.

0: SK. SK Beskidy News.
1: Katarzyna Graboń, Radio SK. Magazyn rozpoczynamy od wizyty w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipowej. Zapytamy, jak wypadł pierwszy sezon tej niedawno powołanej instytucji kultury. Z mikrofonem jesteśmy w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipowej. Z nami dyrektor Sara Mrowiec. Dzień dobry.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Muszę zapytać o to, jak wypadł ten wasz pierwszy letni sezon, no bo instytucja jako taka, Gminny Ośrodek Kultury, całkiem młodziutki w Lipowej. No to jak wypadły tegoroczne wakacje i te pierwsze wasze miesiące?
2: No, było to ogromne wyzwanie i mieliśmy duże obawy, jak to będzie wyglądać. Na szczęście udało się nam zorganizować bardzo fajne zajęcia i plan, a mieszkańcy i dzieci dopisali, także usłyszeliśmy opinie typu w końcu się coś dzieje w Lipowej i bardzo nas to cieszy, ponieważ dzieci zjawiły się licznie na różnych zajęciach, były zajęcia plastyczne, sensoryczne, były warsztaty chemiczne, warsztaty zielarskie, wiele innych różnorodnych zajęć ruchowych. Przemieszczaliśmy się po całej gminie, używaliśmy nowego orlika w Lipowej, byliśmy też w Dolinie Zimnika.

0: wodną w naszej gminie zapisało się 80 dzieci. Proszę sobie to wyobrazić. To był niesamowity widok dzieci, które robią taką bitwę wodną. Także no, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego.
1: No dobrze, ale wakacje przeszły do historii. Wcześniej jeszcze przecież Dni Gminy. I to też musiało być wyzwanie dla młodego, nowego zespołu, który musiał się pewnie, podejrzewam, dopiero zgrać.
0: Oczywiście, to chyba było najbardziej stresujące wydarzenie w skali roku, co może powiedzieć każdy dyrektor GOK-u, podejrzewam. Nie było łatwo z jednej strony, z drugiej strony na szczęście miałam tę możliwość, że przyszła do nas pani Elwira, która ma doświadczenie w prowadzeniu eventów na skalę Polski. Także to była nieoceniona pomoc i dzięki temu mogłyśmy stworzyć bardzo atrakcyjną dwudniową ofertę. Łącznie z tym, że przez dwa dni były duże koncerty, w tym międzynarodowa gwiazda Squeezer z lat 90., więc tutaj nawet udało się nam ściągnąć międzynarodową gwiazdę. Jesteśmy bardzo zadowoleni, te lata 90. się wpasowały. Był też jam, tłumy na koncercie, do tego zagrał Góral i pociąg Rock and Roll oraz kapela Póki Co i Chłopaki do wzięcia. Jeżeli chodzi o Dni Gminy Lipowa, to też usłyszeliśmy od mieszkańców, że w końcu na scenie mogli zobaczyć dzieci z naszej gminy, ponieważ był występ zespołu akrobatycznego, był występ grupy hip-hopowej, tak, więc ten repertuar jest bogatszy, już widać, że GOK funkcjonuje, że odbywają się te zajęcia taneczne, że warto, że to są nasze dzieci, można je zobaczyć na żywo. Były też zajęcia z jogi, były też maraton zumby, także bardzo bogaty był ten program, bo udało się nam właśnie go wzbogacić. Oto wszystko, co już w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipowej funkcjonuje od marca, kwietnia.
1: Dni Gminy były taką okazją do tego, żeby GOK również właśnie mógł się zaprezentować. Jesteśmy, działamy, no i mamy dla Was propozycję.
0: Tak jest, tak samo mogła się zaprezentować nasza nowa orkiestra gminna Nima Lipy i pokazali, że naprawdę potrafią grać bardzo żywo, żywiołowo i ludzie się świetnie bawili do ich dźwięków. Dzięki temu GOK też się mógł zaprezentować. Mówiąc szczerze, w lutym miałam lekkie wątpliwości, czy uda się do lipca coś stworzyć, a tu się okazało, że naprawdę zatrudniliśmy świetne osoby, świetnych instruktorów, świetnego kapelmistrza i właśnie mogliśmy się pokazać na Dniach Gminy Lipowa już w pełni.
1: Ale wracamy do rzeczywistości. Mamy wrzesień, no i właśnie ten początek roku szkolnego to jest ten czas, kiedy konstruowane są te, no właśnie, grafiki, te zajęcia, które będą odbywać się w całym roku szkolnym w gminnych ośrodkach kultury. No to muszę zapytać, jak to u Was wygląda? Pełno już macie?
0: Tak, zapisy ruszyły pełną parą. Telefon wciąż dzwoni, rozgrzany do czerwoności. Największym zainteresowaniem cieszą się obecnie zajęcia z szachów oraz akrobatyki, a także pytania o język angielski, który będzie u nas. Są także inne zajęcia, bardzo ciekawe, na przykład z nowości to takie zajęcia jak joga w ciąży albo pilates dla mam z dziećmi. Będziemy mieć też logorytmikę dla dzieci, które potrzebują specjalisty, logopedy. Mamy też fitness latino oraz zumbę, także bardzo dużo się dzieje. Sprawdźcie nasz grafik, bo już jest pełny, jeżeli chodzi o zajęcia, a zapisy na niektóre jeszcze można się dopisać.
1: No właśnie, ale jak to jest u Was? Jak macie to wszystko zorganizowane? Czy te zajęcia odbywają się w Waszej głównej siedzibie tutaj przy kościele w Lipowej?
0: Nasz GOK jest specyficzny, ponieważ mamy dwie lokalizacje, a właściwie trzy, ale zaraz do tego dojdę. Nasze zajęcia odbywają się jedne w głównej siedzibie GOK, koło kościoła, a część zajęć odbywa się w świetlicy GOK Brzeziny. Na ulicy Rodzinnej 4. Jest to niedaleko, ale tam jest właśnie sala lustrzana i tam się odbywa większość zajęć ruchowych. A zajęcia takie jak zajęcia plastyczne, język angielski, klub malucha, klub gier i fantastyki i szachy odbywają się właśnie w naszej głównej siedzibie przy kościele w Lipowej.
1: Skoro macie już ten grafik, on jest w zasadzie pełny, to muszę zapytać o te wydarzenia, które zadzieją się u Was w najbliższym czasie. No i pytanie, czy to właśnie również wydarzenia wpisane w grafik cykliczny, czy może takie jednorazowe spotkania, może jacyś goście?
0: Już mówię, co przed nami. Poza stałym grafikiem, który się pojawił, mamy także jedno wydarzenie, które nastąpi 12 września, jak gdyby będzie to takie swoiste pożegnanie lata w Lipowej. Planujemy potańcówkę dla naszych mieszkańców. Zapraszamy także z okolicznych miejscowości osoby i będzie tak, operetka, kabaret, następnie zatańczą nasi mali lipowianie i regionalny zespół pieśni i tańca Lipowianie. Zagra nasza

0: orkiestranie Malipy, a także zespół Dukat i będzie zabawa z DJ-em. Chodzi nam o to, żeby się pointegrować, żeby się spotkać, potańczyć, bo bardzo często słyszę wśród znajomych opinię, że poszliby na wesele, chcieliby potańczyć, a tutaj nic się nie dzieje, więc organizujemy potańcówkę specjalnie dla tych, którzy chcą potańczyć. Zapraszamy do wspólnej zabawy, będzie dużo atrakcji, biblioteka robi gry i zabawy, będzie układanie puzli na czas, będą dmuchańce, będzie język angielski na wesoło, misiek, lipek oraz inne animacje i gry dla dzieci i młodzieży.
1: Muszę dopytać o Miśka Lipka. Kto to?
0: Misiek Lipek jest to nasza maskotka gminna, która rozdaje cukierki, więc dzieci bardzo lubią tę postać, gdy się pojawia w trakcie naszych wydarzeń. Jest wesoła, roztańczona i właśnie zabawia dzieci. Można sobie z nią zrobić zdjęcie i tak to wygląda. A wydarzenie uświetnia operetka Kabaret. Operetka Kabaret, która zaczyna się o godzinie 15 w sobotę, zjawi się u nas dzięki LKS Skrzyczne, która obchodzi swoje 80-lecie. Także zapraszamy w ich imieniu. W naszym imieniu następnie program i scenę przejmuje Koklipowa. To wygląda z naszej strony. Zapraszamy 12 września na tą potańcówkę, a 13 z kolei zapraszamy w niedzielę na otwarcie Orlika o godzinie 13. Otwieramy oficjalnie nowy Orlik, będą rozgrywki z piłki nożnej, będzie gra w koszykówkę 3x3 oraz atrakcje i animacje dla dzieci, malowanie twarzy, tatuaże i inne.
1: Czyli jeszcze te ostatnie podrygi lata po prostu.
0: Tak jest, dużo się u nas dzieje, nie zwalniamy tempa, cały czas działamy, warto do nas zajrzeć. Ja osobiście też polecam dwie inicjatywy, bo wiem, że mamy z dziećmi szukają dla siebie miejsca. Bardzo prężnie zaczął u nas działać Klub Malucha, gdzie mamy zajęcia sensoryczne i panią, która robi zajęcia naprawdę ciekawe, typu odkrywcy, wykopaliska, roślinne szablony, malowanie folią, bąbelką, więc są to super zajęcia dla maluchów, bardzo ciekawe. I planujemy też w niektóre soboty robić takie sobótki z Gokiem, gdzie dzieci będą mogły zostać z nami i się pobawić, a rodzice będą mieli w sobotę czas, żeby sobie posprzątać, zrobić zakupy. Także GOK stara się zapewnić czas dzieciom jak najbardziej atrakcyjny.
1: No dobrze, ale gdzie szukać tych wszystkich informacji, rozpiski zajęć, ewentualnych kosztów tych zajęć? No i właśnie jak się zapisywać?
0: Już mówię, nasz grafik znajduje się na naszej stronie facebookowej. Jest to zdjęcie w tle i też post. Znajduje się też na stronie gminy Lipowa. Ponieważ nasza strona internetowa startuje już niedługo, jest w budowie, także będziemy mieć własną stronę internetową, ale przede wszystkim Facebook, Instagram, mamy także kanał na WhatsAppie, można nas znaleźć, Goklipowa, wydarzenia i aktualności i można też oczywiście do nas napisać maila na gokmałpalipowa.pl lub zadzwonić pod nasz numer telefonu, zapisy są telefoniczne, jeżeli zajęcia są prywatne, to przekierujemy do odpowiedniego instruktora i powiemy, jak działają które zajęcia.
1: Czego Wam życzyć w tym nowym roku szkolnym, z nowym grafikiem?
0: Proszę nam życzyć, żeby przyszło właśnie dużo osób, żeby grupy były pełne i żebyśmy mogli tworzyć i mieć do tego energię, sił i zapał, tak jak do tej pory.
1: I zdrowie.
0: O tak, zdrowia przede wszystkim, dokładnie. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo za to dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia znów na naszej antenie.
0: Do usłyszenia.
2: SK Beskidy.
1: Mamy wrzesień, w beskidzkich lasach nie brakuje więc amatorów grzybobrania. Dlatego specjalistę Justyna Kołka, czyli grzyboznawcę z Międzybrodzia Bialskiego, zapytaliśmy o podstawy bezpieczeństwa podczas grzybobrania. Grzybowe BHP, czyli które zbierać, grzyby których unikać?
3: W tej chwili jest taki okres, gdzie jak troszkę poleje, ale już to zauważyłem wcześniej, jeszcze jak było trochę wilgoci, pojawiają się te śmiertelnie trujące muchomory. Muchomor zielonawesromotnikowy, biały, jadowity. To są najbardziej trujące grzyby i one mają moc podoblaszki. One są, można powiedzieć, ciepłolubne i one lubią te warunki. I jak jest wilgotność w dużej masie, przede wszystkim tu, w Beskidzie Śląskim, Żywieckim, Babiogórskim, bardzo dużo ich jest. One rosną przy drzewach liściastych. Może być las mieszany, ale lubię właśnie u nas, jak na Tresnej, w bukach. I to jest grzyb i zawsze trzeba pamiętać, grzyby z blaszkami, na nich trzeba zwracać uwagę. Nie robić prób smakowych, przede wszystkim na grzybach blaszkowych, bo te śmiertelnie trujące wszystkie są smaczne. Łagodne są w smaku, przyjemne w zapachu, są przysmakiem zwierząt leśnych dziko żyjących roślinożernych. To nie szkodzi, że ślimak go ogryzł. Inna budowa ciała jest odporna i nie da się wygotować. Temperatura 285 stopni dopiero neutralizuje te trucizny, co nie osiągniemy tego domowymi sposobami. Także jeżeli ktoś ma słabe jakby wiedzę na temat grzybów, nie korzysta z jakichś tam na przykład poradników czy coś, zachęcam, żeby właśnie dużo czytać. Uważać na aplikację, bo aplikacja robi zdjęcie z góry. Natomiast żeby rozpoznać śmiertelnie trujące grzyby, trzeba coś zrobić, coś trzeba wykonać, a tego właśnie nie zrobią, tylko zrobią z góry. I przy tych śmiertelnie trujących zielonawych, muchomorach, rosną smaczne grzyby, gołąbki zielone. Zielonawe, modrożółte i one są takie same z góry jak ten muchomor. I czasami aplikacja to odbije, że jest to gołąbek albo że muchomor i się tutaj pomyli. Natomiast jeżeli, tak jak mówię, mają ktoś słabą wiedzę, skupi się na grzybach rurkowych z tą gąbką siateczką od spodu. Wśród tej wielkiej rodziny borowikowatek, tak się one nazywają, to jest rodzina borowikowatek, to są borowiki, to są koźlarze, to są maślaki, to są wszystkie grzyby z rurkami, nie ma grzyba śmiertelnie trującego. Jeżeli się trafi, to dodatkowo będzie gorzki albo piek i wtedy potrawę nam to zniszczy, zepsuje, nie będziemy tego jeść. Są ludzie, co nie odczuwają goryczy ze względów fizjologicznych, zjedzą, ale najwyżej co się stanie? Będą tak zwane zatrucia gastryczne, wymioty biegunki. I tak jak mówię, jeżeli mamy słabą wiedzę, skupiajmy się na borowikowatych. Natomiast na tych grzybach, które mają blaszki, trzeba uważać, bo często spotykam się tak, muchomor, o Boże, śmiertelnie trujący. Muchomor to jest rodzaj, ważny jest gatunek, bo mamy muchomory i śmiertelnie trujące, ciężko trujące, lekko trujące, warunkowo jadalne i jadalne. Także tutaj jest taki właśnie rozrzut. Dlatego zwracajcie uwagę, drodzy Państwo, przy zbieraniu grzybów blaszkowych. Uważajcie, lepiej nie wziąć, bo jeden kapelusz muchomora zielonawego wielkości mojej dłoni potrafi zabić całą rodzinę 6-7 osobową. Jest taka dawka śmiertelna. Uważać i zachęcam do spacerów po lesie. Jest to wspaniały relaks. Można używać to tak jakby na siłowni. Ja się często śmieję, że gonią panie z kijkami i męczą się. A jak idzie się do lasu na grzyby, bierzemy koszyki. Wszystkie mięśnie pracują, bo się sylamy. A jeszcze tutaj po górach trzeba łazić. Od palcy, bo obieramy, ścinamy. A jak jest dużo grzybów, jak na siłowni. Do koszyków co chwilę dokładamy kilogramy. I sami nawet nie wiemy, ile kilogramów nosimy. A na siłowni, ja nie krytykuję siłowni, ale w lesie chyba jest troszkę lepsze powietrze niż na siłowni. Więc i pooddycha się, i dla zdrowia, dla relaksu, no i można kogoś ciekawego spotkać też w lesie. Także no, zachęcam.
1: Jednym słowem, idziemy w las.
3: Idziemy w las, tak. Wszystkich zapraszam do lasu.
1: A my wracamy już za moment.
2: SK Beskidy News.
1: Katarzyna Graboń, Radio SK. Czas już na pytania o edukację i nowy rok szkolny. Dzisiaj w naszym magazynie gościmy pana Marka Czula, wiceburmistrza miasta Żywca. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie burmistrzu, nowy rok szkolny, no to sporo zmian w tej miejskiej oświacie, sporo wyzwań, podejrzewam, no ale może powróćmy na moment do wakacji. Tradycyjnie wakacje to moment remontu w budynkach szkolnych i przedszkolnych. Nie inaczej było w tym roku?
4: Tak, zawsze staramy się w tym okresie wakacyjnym, kiedy nie ma uczniów w szkole, wykorzystać ten czas na bieżące remonty i w tym roku też przeznaczyliśmy środki finansowe, ponad 100 tysięcy złotych na to, żeby zakupić materiały, farby i dokonać takich bieżących przeglądów, bieżących remontów, napraw. Staraliśmy się to robić zarówno firmami zewnętrznymi, jak też pracownikami, którzy w tym czasie po prostu są w pracy i mogą te prace wykonać.
1: To takie remonty bieżące, spektakularnych, dużych remontów, zmian elewacji nie było w tym roku?
4: Nie. Właśnie to mówię o tych takich kwotach drobnych, które były na takie właśnie odświeżenia czy łazienek, czy kuchni, czy jakieś poprawy, jeśli idzie o remont posadzki. Natomiast rzeczywiście planujemy w tym roku takie duże dwie inwestycje. Jedną z nich jest remont elewacji, inne też działania w Szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy Zielonej, gdzie obserwujemy od kilku lat mocno już zdewastowaną elewację. Udało się pozyskać środki finansowe, ponad 5 milionów złotych i będziemy w tymże roku właśnie szkolnym przystępować do działań, żeby zmienić obraz na lepsze tego pięknego, zabytkowego budynku. A drugą taką inwestycją to są środki finansowe na budowę instalacji fotowoltaicznych, które zostaną umiejscowione na dachach naszych placówek oświatowych. Te panele będą pracować przez cały rok oczywiście i po prostu będziemy mieli mniejsze wydatki związane z użyciem prądu.
1: Przypomnijmy naszym słuchaczom, jak wieloma placówkami zarządzacie, bo to zarówno szkoły, jak i przedszkola.
4: Tak jest. Mamy w sumie 5 szkół, 6 przedszkoli i 2 zespoły szkolno-przedszkolne, czyli 13 placówek.
1: Sporo tego. A środków też z budżetu państwa sporo na te właśnie 13 jednostek?
4: Analizując budżet naszej oświaty, to praktycznie wydaliśmy, patrząc za ostatni rok, ponad 80 milionów złotych, z czego ponad 40 otrzymaliśmy w subwencji od państwa, a pozostałą kwotę musieliśmy wypracować. Znaczy tutaj jeszcze dodatkowo są oczywiście środki finansowe na różnego typu projekty, które składają szkoły, pozyskują środki finansowe, trzeba też to docenić. No ale jak mówię, te drugie 50%, no to trzeba po prostu wypracować.
1: Panie burmistrzu, a jak to w tym roku, już rozpoczętym nowym roku szkolnym wygląda? Jak wielu uczniów i przedszkolaków rozpoczęło nowy rok szkolny? Ilu ich macie w swojej bazie?
4: No nie ukrywam, że ta ilość dzieci niestety spada. Na razie nie są to jakieś ilości zatrważające, ale podam tutaj, że w szkołach podstawowych w tym roku uruchomiliśmy 99 oddziałów, czyli nam się zmniejszyło o 3 oddziały w szkołach. Natomiast w przedszkolach mamy 32 oddziały, a było 34 w roku ubiegłym, w związku z tym też o 2 oddziały nam tutaj ubyło. Jeśli idzie o ilości dzieci, to naukę w tym roku szkolnym rozpoczęło 2020 uczniów, a było w roku ubiegłym 2068, czyli około 50 uczniów jest mniej. Jeśli idzie o przedszkola, to tych uczniów naszych w przedszkolach mamy od 1 września 618 dzieci, natomiast było 664, zatem też około 50-60 dzieci nam się w tych placówkach zmniejszyło. Jest to tendencja, która się utrzymuje już niestety od kilku lat.
1: Ale czy to pociąga za sobą jakieś konsekwencje? No właśnie, minus 3 oddziały, minus 2 oddziały w przedszkolach, to jednak są już cięcia.
4: Tak, no to w tym przypadku oczywiście spada liczba nauczycieli, a z tym, że tutaj akurat tak się składa, tak staramy się tutaj działać i pracować, że część nauczycieli akurat odeszła na emeryturę. Nie przedłużyliśmy kilku umów, bo też pracują u nas nauczyciele na czas określony, w związku z tym, jeżeli nie ma takiej możliwości, no to nie możemy przedłużyć jakby tym nauczycielom umów, ale, że tak powiem, no nie dokonywaliśmy jakichś zwolnień po prostu tych pracowników.
1: A ilu nauczycieli no właśnie dba o edukację tych najmłodszych?
4: Na dzień dzisiejszy mamy w sumie blisko 370 etatów nauczycielskich i około 180 etatów pracowników administracji i obsługi w naszych placówkach. Czyli to taki dosyć duży zakład pracy, trzeba powiedzieć.
1: Zdecydowanie. Panie burmistrzu, ten nowy rok to można powiedzieć w szkole podstawowej, to reforma, kompas jutra. Co realnie się zmienia, co dla Was jako zarządzających tą edukacją młodszych dzieciaków? Co się zmienia? Czego to od Was wymagało? No podejrzewam, że trochę reorganizacji no, mieli do zrobienia dyrektorzy szkół.
4: No tak, ten obowiązek spada na oczywiście dyrektorów, którzy muszą tutaj do tych wyznaczników, do tych celów reformy dostosować swoje placówki. nauki. Oczywiście reforma ma swoje szczytne cele, tutaj ma przygotować uczniów do życia w dynamicznym, cyfrowym świecie, rozwijać kompetencje społeczne, emocjonalne, praktyczne, wspierać samodzielność, sprawczą uczniów. No piękne słowa.
1: No pięknie brzmi.
4: Tak, tak. No, ale oczywiście, oczywiście staramy się tutaj pracować wszyscy, aby te cele reformy założone spełniać. Występujemy też jako gmina, szkoły, dokładniej o środki finansowe na pracownie, które mają pomóc uczniom i też nauczycielom, żeby te cele reformy Kompas jutra wykonać jak najlepiej.
1: Czy to jest kwestia jakichś pracowni, no właśnie, komputerowych? Coś w ogóle w tę stronę?
4: Znaczy to są pracownie, które mają mieć odpowiednie środki takie dydaktyczne, materiały, które mają jakby pomóc w tym procesie edukacji, jakby wprowadzać i prowadzić zajęcia właśnie z Kompasu jutra.
1: Co się dokładnie zmienia? Edukacja zdrowotna staje się przedmiotem obowiązkowym, ale to też nie we wszystkich klasach, prawda?
4: Tak, tak. Od tego właśnie roku edukacja zdrowotna staje się przedmiotem obowiązkowym i będzie realizowana po jednej godzinie w klasach 4-8. Z tym, że w klasach 8 zajęcia potrwają tylko do stycznia, natomiast taki charakter nieobowiązkowy nadal będzie miał komponent dotyczący zdrowia seksualnego.
1: Czyli rodzice będą mogli po prostu wybierać.
4: Tak, tutaj będą mogli rodzice oczywiście decydować, natomiast już ta jedna godzina będzie po prostu obowiązkowa dla wszystkich uczniów.
1: A kto zajmie się tą edukacją zdrowotną? Którzy nauczyciele mają się tym zajmować?
4: To znaczy, te zajęcia prowadzą nauczyciele, którzy ukończą studia pod nazwą edukacja zdrowotna, ale mogą też te zajęcia prowadzić nauczyciele przyrody, biologii, nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, ale też psycholodzy szkolni. Także oni mogą, no mogą też prowadzić zajęcia osoby, które mają przygotowanie medyczne, ale muszą oczywiście mieć przygotowanie pedagogiczne.
1: Muszę o to zapytać, jak z Pana perspektywy poradzili sobie dyrektorzy szkół, jeśli idzie o walkę z telefonami? A może nie tyle walkę, co no, odpowiedzialne używanie przez najmłodszych. Jak to wypadło w Żywcu? No te pierwsze dni, no chyba szok dla młodych.
4: No myślę, że tak. Jakieś zderzenie tutaj musiało nastąpić, ale myślę, że trzeba się dostosować do tego wymogu, który jakby został nam narzucony. No ja myślę, że to jest jakby dobre. Trzeba też spróbować kontrolować troszeczkę używanie przez dzieci, szczególnie dzieci i młodzież, telefonu. Jeżeli będzie taka właśnie sytuacja, że w szkole nie będą korzystali z tego, to taki będzie czas, żeby troszeczkę tą głowę może odciążyć od tego natłoku informacji, która gdzieś tam z internetu i nie tylko, prawda, się pojawia. Więc ja myślę, że tutaj no, zgodnie z zaleceniami, zgodnie z przepisami, no, musimy oczywiście działać i dostosować tutaj funkcjonowanie szkoły bez telefonów komórkowych dzieci w ręce.
1: No właśnie, a dyrektorzy decydowali się częściej na zostawianie tych telefonów przez dzieciaki w jakichś pudełkach, skrzynkach. Jakie rozwiązania na to znaleźli?
4: No to już każda indywidualnie szkoła. Myślę, że trzeba zapytać, jak tutaj sobie dyrektorzy z tym tematem poradzili, bo oczywiście trzeba mieć świadomość, że na pewno dziecko nie zostawi telefonu w domu, tylko go zabiera z sobą. No gdzieś go musi, że tak powiem, zostawić. No są tutaj, myślę, też szafki w szkołach, prawda, więc taka możliwość jest, a też każdy z dyrektorów no, musiał do tego tematu podejść i troszkę chyba każdy rozwiązał go na swój sposób, ale to myślę, że też możemy o to zapytać naszych dyrektorów, jak do tematu podeszli.
1: No i jeśli idzie o reformę, to jeszcze nieco inaczej będzie wyglądał jadłospis młodych.
4: No właśnie, tutaj też mamy rewolucję w naszych stołówkach, bo tutaj nam pojawiły się przepisy, które spowodowały, że w jadłospisach obok mięsa będą musiały regularnie pojawiać się m.in. ryby. i strączki. Bardzo mocno ograniczany będzie cukier i sól. Dania smażone będą mogły być podawane maksymalnie 2 razy w tygodniu, a zupy przynajmniej 2 razy w tygodniu mają być przygotowane na wywarach warzywnych. W związku z tym duże wyzwanie, myślę, dla naszych tutaj pań intendentek, dla naszych pań kucharek, żeby te wymagania po prostu spełnić. Ale takie mamy zalecenia i musimy je stosować.
1: I jeszcze pytanie o gusta tych najmłodszych, bo jeszcze trzeba w ten sposób to wszystko po prostu przygotować, żeby dzieciaki nie kręciły nosem, tylko chciały jeszcze to zjeść.
4: No więc właśnie. To przepisy przepisami, natomiast to muszą być potrawy, które są po prostu zjadliwe, które muszą być na tyle smaczne, więc tutaj jakaś inwencja jest potrzebna naszych pań, żeby po prostu to jedzenie smakowało.
1: Panie burmistrzu, muszę o to zapytać. Dość dawno nie byłam w szkole podstawowej, ale jak to wygląda, jeśli idzie o miasto Żywiec? Czy te obiady stołówkowe w szkołach, w przedszkolach są wciąż popularne? No bo za moich zamierzchłych czasów bardzo wiele dzieci korzystało właśnie z tych obiadów na stołówkach, a wyjątki to były osoby, które właśnie z tego rezygnowały. Jaka jest tendencja? Jak to teraz wygląda?
4: Obiady w naszych placówkach są bardzo popularne. Bardzo wiele dzieci korzysta z tych obiadów, a to też z tego względu, że są to obiady, które kosztują bardzo niewiele, ponieważ myśmy jako miasto zdecydowali się na to, żeby i w przedszkolach, i w szkołach utrzymywać stołówki właśnie szkolne, przedszkolne, czyli mamy zatrudnionych pracowników wykwalifikowanych, panie kucharki, panie intendentki, które starają się, żeby ten jadłospis był po prostu jak najlepszy. I w tym momencie rodzic nie płaci tych kosztów właśnie osobowych, nie płaci kosztów mediów, przecież trzeba, żeby przygotować posiłek, czy użyć gazu, czy prądu, czy wody i tak dalej. Z tym się też wiąże wytworzenie jakiejś ilości śmieci, więc to wszystko generuje po prostu wielkie koszty. Ten obiad jest po prostu tani. Jakbyśmy porównali taki obiad właśnie przygotowany w stołówce szkolnej, a obiad zakupiony w cateringu, to są zupełnie po prostu inne ceny. Dlatego chętnie dzieci korzystają z tych obiadów.
1: Czy za tymi wszystkimi zmianami, z którymi musieliście się obecnie zmierzyć, poszły też ministerialne pieniądze? No właśnie, czy ktoś przewidział, że na wprowadzenie tych wszystkich zmian też przyda się trochę złotych?
4: To znaczy my otrzymujemy subwencję, która jest wyliczana w oparciu o bon oświatowy, także o wagi, jeżeli chodzi o orzeczenia dla uczniów niepełnosprawnych. Nie ma jakiejś wydzielonej kwoty akurat na wprowadzenie reformy czy danego jakiegoś działania. Z tym, że tutaj też nie ukrywam, że są projekty, programy, które pozwalają pozyskiwać środki na przykład na pracownie, o czym mówiliśmy, pracownie związane z reformą Kompas Jutra i o takie środki się można starać i my się o nie staramy. Natomiast subwencja, ona jest wyliczana, jak mówię, na ilość dzieci wpisanych do systemu informacji oświatowej. Na tej podstawie po prostu otrzymujemy środki finansowe na działania.
1: Co będzie dla Was, dla zarządzających oświatą, tym największym wyzwaniem tego nowego, rozpoczętego już roku szkolnego?
4: Nie ma jakichś specjalnych tematów, które by nas przerażały. Staramy się podchodzić do sprawy naszych działań związanych z prowadzeniem żywieckiej oświaty w sposób wyważony, spokojny. Robimy to od wielu lat, także mamy wypracowany system i myślę, że on się po prostu dobrze sprawdza, także nie straszne nam są.
1: Nawet reformy.
4: Różne reformy, które się pojawiają. Oczywiście staramy się je realizować wszystko zgodnie z tym, co zaleca nam prawo oświatowe.
1: Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
4: Dziękuję pięknie, do widzenia.
2: SK Beskidy.
1: Dzisiaj już po wakacyjnej przerwie wracamy do rozmów o samorządzie, o tym, co w tych naszych lokalnych społecznościach się dzieje, co będzie się działo. Z mikrofonem nowy sezon rozpoczynamy w gminie Porąbka. Z nami tutejszy wójt Paweł Zamanek.
5: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
1: No dobrze, panie wójcie, to było słowo wstępu. Jak to u was wygląda? Dzieci mniej, ale zatrudnienie nauczyciele mają, jeszcze nie jest źle. Jak to wygląda? No i u was to przede wszystkim te szkoły podstawowe i przedszkole.
5: Zgadza się. obserwujemy już od dłuższego czasu, nie jest to wyjątek, gmina Porąbka nie jest wyjątkiem, spadek urodzeń, to jest dosyć znaczny spadek. Problem zaczynać się będzie w przedszkolach. Do tej pory walczyliśmy o to, żeby każde dziecko miało miejsce i to już było wyzwaniem. Mieliśmy też te podwójne roczniki. Dostosowywaliśmy całą infrastrukturę w gminie do tego, żeby po prostu te miejsca były. A teraz mamy trend zupełnie odwrotny i musimy się zastanawiać, co robić dalej. No wiadomo, że to jest kwestia i oddziałów, likwidacji pewnie części oddziałów. To też są miejsca pracy. No, staramy się, żeby to w miarę płynnie przechodziło. Czasami osoby odchodzą na emerytury. Wiadomo, jest to obsługa, to są nauczyciele. Natomiast no, nie są to proste sprawy, ale to będzie nas czekać później oczywiście w szkołach. A ta cała infrastruktura jest dosyć sporo, bo tych budynków mamy naprawdę dużo. Szkół jest u nas 6, przedszkoli też dosyć sporo, więc jest naprawdę czym się zajmować.
1: No dobrze, ale czy już w tym nowym, rozpoczętym właśnie roku szkolnym byliście zmuszeni do likwidacji jakiegoś oddziału? No szkoły chyba nie, bo to pewnie byłoby głośne.
5: Szkoły nie. Szkoły jeszcze tego problemu nie mają, natomiast jeśli chodzi o przedszkola, to tak, mamy już dosyć sporo wolnych miejsc. Jeden oddział musieliśmy w Czańcu zlikwidować. Dosyć sporo miejsc mamy też w innych placówkach. No, robi się miejsce.
1: No, tylko tych dzieci trochę mało.
5: No niestety, no na to już wpływu pewnie jakiegoś tam nie mamy. To jest, powiedzmy, szerszy problem naszego kraju tak naprawdę. No i pewnie to też powinna być taka polityka bardziej z góry, która po prostu jest bardziej taka prorodzinna.
1: Panie wójcie, ale jeśli jesteśmy przy temacie szkół, no to podejrzewam, że przez wakacje w tych ostatnich miesiącach pewnie potrzebne były takie przynajmniej doraźne remonty, no bo to już chyba tradycja, że wakacje to szkoły jednak puste wcale nie są i tam coś się dzieje. Jak to u Was wygląda? Bo też wiem, że jeśli idzie o szkoły, no to tam oczywiście wielki projekt termomodernizacji, żeby było taniej i ekologicznie.
5: Mamy dosyć sporo różnych remontów. Jak każdy samorząd, wiadomo, wykorzystuje ten czas wakacyjny na to, żeby polepszyć tą infrastrukturę. Natomiast jeśli chodzi o gminę Porąbka, mamy bardzo dużą termomodernizację w sumie największej szkoły w gminie, podstawowej numer 1 w Czańcu. Tam jest taka kompleksowa termomodernizacja, tak naprawdę od dachu po piwnicę. Taka ciekawostka, że nawet na nowej, pełnowymiarowej, nowej hali gimnastycznej, no ona ma 20 lat z groszem. Natomiast już teraz te parametry, powiedzmy, które były w audycie, które nam wyszły, no wymaga od wymiany dachu na takiej ogromnej powierzchni, ale no zrobiliśmy to, wykorzystaliśmy środki europejskie. Z powodzeniem myślę, że skończymy ten projekt we wrześniu. Dzieci bezpiecznie mogą do szkoły wrócić, prace odbywają się na zewnątrz. To jest jedna z takich inwestycji, powiedzmy, większych, natomiast mamy dosyć sporo jeszcze, nie tylko w budynkach oświatowych, ale też na przykład budynek LKS-u w Kobiernicach również ze środków europejskich termomodernizujemy, tak samo od dachu po piwnicę. No ale to nie wszystko, bo to nie tylko termomodernizacje, również wszystkie budynki, a jest sporo, bo ponad 20, wyposażamy w fotowoltaikę, pompy ciepła i magazyny energii. Teraz jesteśmy właśnie w trakcie zabudowy, część już mamy zrobioną, nawet tutaj na urzędzie naszym zakładaliśmy fotowoltaikę i będziemy zabudować magazyny, Dom Kultury w Czańcu, szkoła w Kobiernicach, część budynków już wcześniej mieliśmy w to wyposażoną. Staramy się, aby wszystkie te budynki miały taką alternatywę ekologiczną. No i przede wszystkim tu jest też istotny system zarządzania tymi budynkami, bo nie sztuka wybudować tą infrastrukturę, ale umieć nią zarządzać. I to też jest dosyć spore wyzwanie. Zawsze tą alternatywę w postaci ogrzewania gazowego mamy, bo wiadomo, jak ta temperatura spada, to czasami bardziej opłaca się ogrzewać gazowo, a nie właśnie pompami ciepła. Ale od tego właśnie jest ten cały system zarządzania i to teraz jesteśmy w tym momencie wdrażamy.
1: Czy to, jeśli idzie o termomodernizację tych budynków, przede wszystkim szkolnych, czy to już na finiszu? Czy może jeszcze dzieciaki w ramach lekcji będą gdzieś tam mijać panów, którzy działają?
5: No, dzieci są bezpieczne. Nie? To akurat tutaj nie ma takiego zagrożenia. Tutaj wszystko jest zorganizowane. Pomimo tego, że jeszcze te prace się toczą, ale tak jak wcześniej wspominałem, one są na zewnątrz. Dzieci w środku są bezpieczne. Teren budowy, wiadomo, jest ogrodzony, także tutaj nie ma takiego zagrożenia. Ale to w zasadzie dotyczy tylko, można powiedzieć, tego budynku w Czańcu, tego największego. Reszta infrastruktury, no to na bieżąco, tak jak co roku, jest modernizowana.
1: Panie wójcie, to w takim razie, jeśli idzie o samą termomodernizację, no to właśnie ile was to wyniosło? I podejrzewam, to przede wszystkim środki unijne.
5: Tak, zgadza się. To są środki unijne w ramach aglomeracji beskidzkiej. To jest, jeśli chodzi o szkołę w Czańcu, blisko 3 miliony złotych. Natomiast w Kobylnicach na LKS-ie mamy 1 400 000 około. To jest wartość tego kontraktu. Ale to nie jest tak naprawdę wszystko, bo już mamy w zanadrzu i niebawem będziemy podpisywać umowy na kolejne 5 budynków w naszym zasobie komunalnym. Na przykład będzie to Dom Kultury w Porąbce, LKS w Porąbce, szkoła w Bujakowie, szkoła podstawowa numer 2 w Czańcu, także nie zwalniamy tempa i to już w najbliższym czasie. Jeszcze LKS w Bujakowie, tam też będzie przebudowa tego budynku, także nie zwalniamy tempa i to będą następne dosyć spore inwestycje.
1: Wszystko przed wami.
5: Tak, zgadza się. No, pozwolę sobie życzyć, żeby te wszystkie przetargi przebiegały sprawnie, bo no, to jest największe utrapienie, jeśli można tak powiedzieć.
1: No dobrze, pamiętam moją ostatnią wizytę u was i tutaj jeszcze w samym centrum, tuż obok Urzędu Gminy, no można powiedzieć, były wykopki. Robiliście kanalizację, dzisiaj już pięknie, wszystko poukładane, kostki, gładziutko. No to właśnie, tu w centrum już gotowe, ale to przecież jest proces.
5: Zgadza się. Tak naprawdę to kanalizacja w gminie Porąbka buduje się cały czas. No nie wiem, nie pamiętam takiego roku, kiedy nie budowaliśmy kanalizacji. No jest jeszcze dużo do zrobienia, no ale wiemy, jakie to są ogromne środki. Natomiast jeśli chodzi o centrum, tak, udało się nam z powodzeniem tą kanalizację wybudować, chociaż nie było łatwo, bo było dużo problemów ze względu na wysoki poziom wód gruntowych. Mamy też tu w sąsiedztwie zbiornik czaniecki, co też nie ułatwiało nam zadania, ale udało się wszystko to z powodzeniem zrobić. Nawet troszkę jeszcze poszerzyliśmy ten zakres. Teraz jesteśmy też w trakcie rozstrzygania przetargu na budowę kanalizacji w Czańcu, bo też mamy tam nasze obiekty komunalne, LKS właśnie Czaniec, przedszkole numer 2. Chcemy, żeby wszystkie nasze budynki były wyposażone właśnie w kanalizację sanitarną i oczywiście nasi mieszkańcy, którzy się przyłączają, bo ta świadomość mieszkańców jest naprawdę coraz większa i, no i wszyscy pytają, kiedy to będzie. Dlatego staramy się sukcesywnie tą sieć rozszerzać.
1: Ile gminy macie tak procentowo skanalizowane? Sporo jeszcze przed wami?
5: No myślę, że to do 40% mam nadzieję dojść w najbliższym czasie, ale to, tak jak wspominałem, nasza gmina liczy 65 km kwadratowych. To jest naprawdę ogromny obszar. Zabudowa jest bardzo rozproszona. To są tak naprawdę decyzje podejmowane kilkadziesiąt lat temu i my nie jesteśmy w stanie tego teraz w żaden sposób naprawić. No, próbujemy się dostosowywać do tej sytuacji, natomiast są miejsca, gdzie ekonomicznie jest to nieuzasadnione, żeby za ogromne pieniądze budować taką infrastrukturę. Natomiast są też inne możliwości. No, są przydomowe oczyszczanie ścieków, no i niestety te bezodpływowe osadniki, no, które też musimy kontrolować. My oczywiście też kontrolujemy mieszkańców. To nie jest tak, że to się nie odbywa. Taki obowiązek na nas spoczywa i to się dzieje.
1: To teraz te najbliższe inwestycje, to gdzie kanalizacja się robi, buduje?
5: No teraz właśnie będziemy chcieli w Czańcu, ale to jest w formule zaprojektuj, wybuduj, czyli no, to będzie okres około 2 lat. Natomiast no, myślę, że nie zwalniamy tempa, będziemy się przymierzać prawdopodobnie w przyszłym roku do kolejnych odcinków. Analizujemy sytuację pod kątem też tak naprawdę finansowym, bo to też jest ważne, żeby ta bezpieczeństwo finansowe i stabilność była, żebyśmy sobie po prostu na to mogli pozwolić. No i też pewne inwestycje mamy też w zanadrzu. Chcemy jeszcze w Czańcu na LKS-ie wybudować sztuczne, pełnowymiarowe boisko. Też do tego się przymierzamy w przyszłym roku. Mam nadzieję, że się to uda. Czekamy jeszcze na ostatnie rozstrzygnięcia. No także jest tego dosyć sporo.
1: Jeśli idzie o kanalizację, wspomniał pan, że jesteście na etapie rozstrzygania przetargu. Kiedy, jakie daty, kiedy kiedy jest szansa, że wyłonicie już wykonawcę?
5: No ja myślę, że to jest najbliższe kilka tygodni do podpisania umowy. To jest też istotne, żeby to było po prostu w prawidłowy sposób zrobione, żeby mieszkańcy też byli przede wszystkim zadowoleni, żeby to były firmy, które mają doświadczenie, ale obecnie obserwujemy też na rynku taki trend, że no teraz warto te zamówienia, jeśli chodzi o te takie sprawy sieciowe, robić, bo te ceny są dosyć korzystne dla samorządów.
1: No dobrze, a jeśli chodzi o bezpieczeństwo tutaj u Was na miejscu, wiem, że też inwestujecie w oświetlenie. To co prawda takie odcinkowe oświetlenie, ale to jest odpowiedź na to, z czym przychodzą tutaj do urzędu mieszkańcy?
5: Oczywiście tych wniosków, jeśli chodzi o doświetlenie, jest bardzo dużo. To naprawdę to trudno byłoby teraz policzyć. Natomiast to, co teraz robimy, wynika z naszych zebrań z mieszkańcami. Głosują na zebraniach, jakie odcinki wykonywać. No i teraz w tym roku będziemy budować oświetlenie na przykład boiska szkolnego, takiego sztucznego w Kobiernicach, z ulicą Dworską, również ulicę Polną. No i w Czańcu jeszcze mamy dłuższy odcinek ulicy Krętej. Tam mamy pozwolenie na budowę drogi, natomiast zaczynamy właśnie od tego oświetlenia, żeby już później nie ingerować w tą podbudowę i od tego zaczynamy. No ale oczywiście no, przed nami kolejne projekty, jeśli chodzi o oświetlenie uliczne. No tych punktów mamy bardzo dużo, bo tak naprawdę no, pewnie gdzieś koło 1600 na pewno tych punktów świetlnych będzie, może nawet więcej. Część jest nasza, część jest Tauronu. No dosyć sporo wydajemy na tą energię, no ale staramy się ją też oczywiście polepszać, bo coraz więcej tych opraw LED-owych już na tych słupach jest. No i obserwujemy oczywiście zmniejszenie właśnie tych wydatków na tą energię przy wymianie tych opraw.
1: No dobrze, wspomniał Pan również o dworku, o Domu Kultury w Kobiernicach. Tam też szykują się zmiany. Jest szansa na pieniądze zewnętrzne i to niemałe.
5: No, zakupiliśmy dworek w Kobiernicach bodajże 2 lata temu. No i oczywiście no, pojawiły się problemy. Wiedziałem, że kupujemy problemy, bo jest to obiekt zabytkowy i to się wiąże oczywiście z ogromnymi kosztami wszelkiego rodzaju prac, modernizacji i tak dalej. Natomiast przymierzamy się do dostosowania budynku Domu Kultury, bo tu nam zależy, mamy najwięcej tutaj próśb, beneficjentów, bo tak naprawdę tam są stowarzyszenia różne, mamy też spotkania z mieszkańcami i zależy nam, żeby ten budynek no, po prostu dostosować do warunków i konserwatora, i budowlanych. Jesteśmy w trakcie wykonywania takiej dokumentacji. No i będziemy się przymierzać, żeby składać wnioski na remont, przebudowę tego budynku. Jeśli chodzi o sam dworek, będziemy go teraz zabezpieczać, żeby po prostu było tam bezpiecznie. Ale to nie całość tego terenu, bo tam oczywiście też jest park, który też jest pod ochroną konserwatorską i wykonujemy w tym momencie taką kompleksową inwentaryzację zieleni, żeby przymierzać się właśnie do tych przycięć pielęgnacyjnych, do wszystkich tych prac związanych właśnie z tą przyrodą.
1: O jakim czasie my mówimy? Jest szansa na zewnętrzne pieniądze, no ale właśnie kiedy Dom Kultury i ewentualnie dworek mógłby zyskać no właśnie nowe oblicze?
5: Jeśli chodzi o środki europejskie, to tutaj akurat nie, natomiast na horyzoncie takim czasowym pojawiają się możliwości, jeśli chodzi o fundusze norweskie. No i tu jest taka walka z czasem. Mam nadzieję, że zdążymy z tą całą dokumentacją, żeby taki wniosek można było złożyć. No ale w ramach takiego działania można zrobić jedną taką, powiedzmy, inwestycję, więc dworek będzie musiał jeszcze poczekać, ale mam nadzieję, że wszystko uda się w niedalekiej przyszłości zrealizować.
1: Panie wójcie, no niestety w tych naszych rozmowach w ostatnim czasie dotykamy też tego problemu, zadania może bardziej, ochrony ludności i obrony cywilnej. Wy tutaj w zasadzie w specyficznej sytuacji jesteście, bo obiekt strategiczny no tuż za rogiem można powiedzieć, czyli Zapora Porąbka, zbiornik Czaniecki, no ale no właśnie, cały czas coś robicie. To też nie jest tak, że o wszystkich działaniach powinniśmy po prostu mówić, ale działacie.
5: Oczywiście wszystkie obowiązki, które wynikają z ustawy o obronie ludności, realizujemy. Natomiast no, nie są to proste rzeczy. No, to jest, tu jest dosyć duży, długi czas do nadrobienia tak naprawdę. To jest lekcja, którą muszą wyciągnąć wszyscy, nie tylko samorządowcy, ale to jest szerszy problem, bo to oczywiście dotyczy całego naszego kraju. Tak naprawdę to się zaczęło w ubiegłym roku. No, jesteśmy w trakcie różnych zakupów, różnych inwestycji, staramy się realizować te zadania. Nie jest to łatwe, natomiast jesteśmy w trakcie, opracowujemy dokumentację, jeśli chodzi o miejsca schronienia, kupujemy agregaty, różnego rodzaju namioty kwatermistrzowskie, które na przykład mogą się przydać, no, różnego rodzaju urządzenia, może się jeszcze uda wybudować jakiś magazyn. Natomiast są to już takie działania, powiedzmy, długofalowe w trakcie i myślę, że będziemy się przygotowywać do tego wszystkiego, ale mam nadzieję, że to nie będzie musiało być w żaden sposób wykorzystane i tego sobie życzymy.
1: Ale trzeba przyznać, że po sąsiedzku staruszka, 90 lat zapory.
5: Tak, 12 września mamy tutaj wielki jubileusz naszej zapory. No, będziemy go świętować razem z gminą Czernichów, a przede wszystkim z organizatorem Wodami Polskimi. No, zapora jest z nami już 90 lat, no i ma różne funkcje, bo i oczywiście tą energetyczną, która jest bardzo ważna, ochrony ludności przed tymi powodziami, no, ale również też kwestia zabezpieczenia w wodę, bo przecież mamy tutaj ujęcia na Śląsk, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów ma tutaj ujęcie, więc no, jest bardzo istotna ta zapora i ktoś kiedyś naprawdę pomyślał i to był świetny pomysł.
1: No dobrze, było trochę o bezpieczeństwie, o inwestycjach, a teraz tradycyjnie słowo o transporcie. No, wy jesteście, można powiedzieć, trochę taką gminą przelotową, ale jesteście zrzeszeni w Beskidzkim Związku Powiatowo-Gminnym. No i tutaj trochę nowości.
5: Tak, jesteśmy uczestnikiem tego związku, jednym z współorganizatorów tego związku, bo to jest 10 samorządów, 9 gmin i powiat, bo to jest powiatowo-gminny, to taka nowa formuła, i która bardzo dobrze się sprawdza. I powiem szczerze, był to strzał w dziesiątkę. Bardzo dobrze, jeśli chodzi o tą organizację transportu, to wygląda, bo tym się zajmuje właśnie Beskidzki Związek. Naszym operatorem jest Komunikacja Beskidzka, której jesteśmy 100% właścicielem. Rozwijamy się, można powiedzieć, modelowo w niedalekim czasie. No, udało nam się naprawdę ten tabor bardzo odnowić. Kupiliśmy naprawdę masę autobusów. Teraz na drogi wyjechały pierwsze MANE, które były właśnie zakontraktowane, gazowe, piękne autobusy wyposażone w internet, w klimatyzację, w monitoring. Mamy również, jeszcze kupujemy też diesle, mamy diesle z Solarisa. Kupiliśmy również dwa duże przegubowe autobusy z Solarisa. Również kupiliśmy dwie takie setry do naszego biura usług turystycznych, bo tu też prowadzimy taką działalność turystyczną w ramach właśnie Komunikacji Beskidzkiej. No ale to wszystko tak naprawdę z wykorzystaniem w lwiej części środków właśnie europejskich. Gdyby nie te środki, to naprawdę no, byłoby bardzo ciężko nam tutaj konkurować, a myślę, że jesteśmy teraz jednym z większych graczy, jeśli chodzi właśnie o ten rynek przewozów. No, wydaliśmy prawie blisko 41 milionów tych środków w niedalekim czasie, więc są to olbrzymie pieniądze, ale to też oczywiście jest komfort dla naszych podróżujących, którzy są bezpieczni, szybko mogą dojechać na miejsce, jest to dobrze zorganizowane.
1: Panie wójcie, to jaki jest przepis na sukces takiego no właśnie związku powiatowo-gminnego i jeszcze mającego jakby pod sobą komunikację i skomunikowanie przecież no, na rozległym terenie, jeśli idzie o transport, to co zaskoczyło, co tu zagrało, że po blisko dekadzie no, możecie mówić z dumą i o sukcesie?
5: No, myślę przede wszystkim odpowiedzialność wszystkich samorządowców, którzy nie bali się w tamtym czasie podjąć tak naprawdę. To była też dla nas trudna decyzja, bo wszyscy się tego uczyliśmy. Tak naprawdę byliśmy chyba drugim związkiem powiatowo-gminnym w Polsce. I tak jak mówię, no i przede wszystkim rzetelność wydatków, bo teraz każdy odpowiada za swój majątek, każdy pilnuje tych swoich kilometrów, wszyscy jeździmy na te zarządy, dyskutujemy, znajdujemy różne rozwiązania, ale mamy też bardzo sprawnego operatora. Tu muszę przyznać, że naprawdę Komunikacja Beskidzka to jest naprawdę dobra, wspaniała marka, którą budowaliśmy wszyscy razem. Tu wielkie ukłony tak naprawdę dla pana starosty Andrzeja Jabłonki, bo to był jego pomysł, żebyśmy po prostu się zrzeszyli i naprawdę to była najlepsza decyzja. Ja tak myślę, że ze swojego punktu widzenia, ja też już w samorządzie jestem 27 lat i muszę powiedzieć, że to jest jedna z naprawdę najlepszych decyzji, jakie widziałem właśnie w takim czasie, kiedy funkcjonuję w samorządzie i to się udało.
1: Łatwiej jest w takim zrzeszeniu starać się o środki zewnętrzne, choćby i na ten transport?
5: Ale oczywiście, no tu może takie czasami się powiedzenie, że duży może więcej. No na pewno może więcej, no to są też budżety naszych samorządów, ale tak jak mówię, no to są duże wydatki, natomiast są to odpowiedzialne wydatki i wiemy na co one idą, że są bardzo dobrze wykorzystane. Mieszkańcy mogą być spokojni, że te środki są wydawane naprawdę w rzetelny sposób.
1: Panie wójcie, no oglądacie tą złotówkę z każdej strony, wydawaną choćby na transport, stąd też można powiedzieć decyzja odmowna, jeśli idzie o ten pomysł, który jakiś czas temu pojawił się, żeby choćby żywieckie MZK jeździło tutaj do Porąbki.
5: Znaczy, ja bym tego nie nazwał odmową, bo oczywiście każdy może wjechać na nasz teren, nikt nikomu niczego nie zabrania. Natomiast jak już wcześniej mówimy o tej odpowiedzialności, jeśli chodzi o środki publiczne, bo to są przecież pieniądze naszych mieszkańców, no zżywca MZK oczywiście może tu wjechać, ale ktoś za te kilometry musi zapłacić i to jest może największy problem. No my na komunikację, jeśli chodzi o Porąbkę, gminę Porąbka, wydajemy blisko 1 700 000 zł, także to są znaczne środki. Owszem, ta siatka jest bardzo rozbudowana i teraz naprawdę tych kursów jest mnóstwo. Nie mamy jakichś większych skarg, jeśli chodzi właśnie o to, że ktoś gdzieś nie dojedzie. No to już po prostu tego tematu nie ma. Natomiast nie chcielibyśmy poszerzać w ramach właśnie tutaj funkcjonowania związku, robiliśmy też optymalizację tych przewozów. Tak jak pani wspominała, liczymy każdą złotówkę i mamy to bardzo dobrze poukładane. Więc każda taka ingerencja, zmiana, no też powoduje wzrost kosztów, ale tak jak powiedziałem wcześniej, nikomu nie zabraniamy wjeżdżać. Oczywiście wjechać można, tylko ktoś musi za to zapłacić.
1: Bardzo panu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, no i do zobaczenia i do usłyszenia pewnie za dobre kilka miesięcy znów was odwiedzimy.
5: Dziękuję i pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy i sympatyków gminy Porąbka.
1: Nasze kolejne radiowe spotkanie z historią, no i jak pewnie nasi słuchacze doskonale to wyłapią, jesteśmy na wystawach czasowych Muzeum Miejskiego w Żywcu, Echo Jest, i dzisiaj wraz z panią Dorotą Firlej, dyrektor Muzeum Miejskiego w Żywcu, mamy okazję twarzą w twarz, można powiedzieć, oglądać niebywałe dzieło, które jakiś czas temu wróciło ze swojej podróży do Krakowa.
6: Witam państwa bardzo serdecznie. Faktycznie to echo średniowieczne, dzisiaj bym powiedziała, bardzo będzie tutaj rozbrzmiewać, tym bardziej, że w tej jednej sali prezentujemy tylko i wyłącznie to gotyckie arcydzieło, czyli Zaśnięcie Matki Bożej, albo jak nazwane było na wystawie w Krakowie, Ostatnia Modlitwa Matki Boskiej. Proszę państwa, pomiędzy jednym i drugim tytułem możemy sobie dać znak równości, bo to jest oczywiście ten sam temat, to samo przedstawienie. W katalogu tej bardzo prestiżowej wystawy Gotyk w Karpatach w Muzeum Narodowym w Krakowie właśnie ten nasz relief czy płaskorzeźba zyskała miano Ostatniej Modlitwy Matki Boskiej. Od kwietnia do 9 sierpnia płaskorzeźba była eksponowana na wystawie Gotyk w Karpatach. Już pod koniec marca wyjechała z Żywieckiej Konkatedry. No, było to naprawdę niesamowite przedsięwzięcie i dla mnie też takie zawodowe, bardzo mocne przeżycie, ponieważ do końca nie widzieliśmy, jak będzie się działo przede wszystkim przy wyciąganiu z szafy ołtarzowej samego reliefu. Poszło bardzo sprawnie, przy pomocy oczywiście pracowników księdza proboszcza, ale i oczywiście pracowników Muzeum Narodowego w Krakowie z panią konserwator na czele. To, co się wydarzyło w trakcie, właściwie nie chcę Państwa niepokoić, ale szafa ołtarzowa w kościele, od razu to zauważyłyśmy z panią konserwator, ma problem z drewnojadami. I bardzo dobrze, że relief wyjechał. Z nim się, że tak powiem, nic nie stało, bo on jest zaimpregnowany od lat i jest w bardzo dobrym stanie. Natomiast ten tył szafy ołtarzowej, który Państwo bardzo dobrze kojarzycie w kościele, bo on pozostał ze skrzydłami XVII-wiecznymi z ołtarza Matki Boskiej Różańcowej. No, ten stan techniczny nie był zadowalający, ale już muszę Państwa uspokoić, że od kilku dni nasza pani konserwator Małgorzata Mietlicka, no powiem tak prosto, truje robaki. Truje robaki. 7 września jest to termin powrotu, no powiedziałabym już na lata, na wieki ołtarza, czy tej płaskorzeźby do ołtarza.
1: Użyła Pani takiego sformułowania jak relief. No właśnie, to zaśnięcie Matki Bożej, no to właśnie płaskorzeźba, z czym my mamy do czynienia? No i wydatujmy oczywiście to dzieło.
6: Tak, jak najbardziej z płaskorzeźbą, bo rzeźba pełna to jest rzeźba pełna, czyli obchodzimy ją dookoła i zarówno przód, boki, jak i tył są trójwymiarowe, że tak powiem. Natomiast te rzeźby gotyckie mają to do siebie, że oglądane są i przeznaczone do oglądania tylko z przodu. Właśnie ta reliefowość jest tu bardzo ważna. Oczywiście bok też można na niego zerknąć, no ale on jest taki, powiedziałabym, bardziej półkowy. Natomiast tył absolutnie nie jest przeznaczony do oglądania. I my nieraz z panią redaktor, oglądając świętą Annę Samotrzecią, świętą Katarzynę, świętą Barbarę, ja to też czasami na lekcjach pokazuję, że tył jest wydrążony i pusty. I tak samo jest w tej płaskorzeźbie zaśnięcia. My tutaj dla zwiedzających, dla tych pasjonatów średniowiecza, tego się tutaj nie udało pokazać, bo rzeźba musi być zabezpieczona i ona dochodzi nam do ściany, tak jak to było w Muzeum Narodowym w Krakowie. Natomiast jeśli chodzi o wydatowanie, szanowni Państwo, rzeźbą zainteresował się już profesor Łebkowski w XIX wieku, który podróżował po Żywiecczyźnie, wyłapywał, że tak powiem, dzieła sztuki. No i od razu ta płaskorzeźba została wyceniona na, została wydatowana na początek XVI wieku, około 1500 roku. Potwierdzenie, może nie bardzo dokładne, ale potwierdzenie zostało odnalezione, no, gdzie oczywiście u Jędrzeja Komonieckiego w dziejopisie. Opisuje całą historię przybycia tej płaskorzeźby wtedy w formie pełnego ołtarza gotyckiego. To był rok 1542. Czyli już te kilkadziesiąt lat ołtarz miał, przyjechał z Budzimia, z Budy, a właściwie z Nowego Miasta nad Kisuczą, bo graf Sunek zakupił ten ołtarz do swojego kościoła. Okazało się, że jest za duży, za wysoki i dowiedział się o tym Wawrzyniec-Komoniecki. I zakupił w 1542 roku ten wspaniały ołtarz. My dzisiaj z tego ołtarza widzimy tylko tę płaskorzeźbę. Ja jeszcze może wrócę do datowania, ponieważ historycy sztuki, którzy byli kuratorami tejże wystawy, datują na rok 1510, opierając się na analogii do ołtarza z Bańskiej Bystrzycy. No więc te lata zostały troszeczkę jakby dołożone, to 10 lat, czyli na dzisiaj datujemy tę płaskorzeźbę na rok około 1510.
1: No dobrze, ale jeszcze tak dla porządku. To drewno lipowe, to najbardziej miękkie i podatne dla rzeźbiarza?
6: Tak, oczywiście. Cechą charakterystyczną drewna lipowego jest fakt miękkości. Dobrze pracuje się artystą. Wszystkie nasze rzeźby, które nieraz omawiałyśmy z panią redaktor, te średniowieczne, gotyckie, także wykonane są z drewna lipowego, jak i pod obrazie do Madonny z Poziomką, do opłakiwania. Tutaj oczywiście mamy też, że tak powiem, kilka części i kilka belek lipowych. Tego tutaj nie widać z uwagi, że patrzymy na awers, że tak powiem, płaskorzeźby. Natomiast jak najbardziej drewno lipowe, pokryte oryginale, czyli w XVI wieku, temperą. No i oczywiście tutaj po tych zmianach i w XIX wieku, i w XX, przede wszystkim w XIX, mamy olej i bardzo dużo złocenia, no bo to złocenie było też bardzo charakterystyczne dla gotyku.
1: My, korzystając z tej okazji, że jesteśmy jeszcze na wystawach czasowych u Was tutaj w muzeum, czy my możemy podejść i przyjrzeć się tym przedstawieniom?
6: Jak najbardziej, przechodzimy sobie nawet przez sznur.
1: Takie rzeczy to tylko z mikrofonem.
6: Proszę Państwa, musi być ta płaskorzeźba zabezpieczona, żeby nikt nie upadł, nie przepadł. Jest to naprawdę wspaniałe dzieło sztuki. Ja jestem bardzo wdzięczna księdzu proboszczowi, który raz przede wszystkim nie miał obaw, żeby wypożyczyć to arcydzieło na wystawę do Krakowa, a potem też nie miał obaw, żeby na te kilkanaście dni rzeźba jeszcze została zaprezentowana w naszym muzeum. I proszę Państwa, uwierzcie mi, nawet nie tylko na słowo, odbiór tej płaskorzeźby w ołtarzu, w kościele jest naprawdę zupełnie inny. W Krakowie nie było sznurów, nie było ograniczeń, no przy czym inaczej wystawa była skonstruowana. No i tutaj w pełnej krasie uroda, no przede wszystkim 12 apostołów, chociaż Maryja jest najpoważniejszą, najważniejszą tutaj bohaterką, natomiast w kościele nie dojrzycie Państwo koloru tęczówek oczu. Przede wszystkim nie obejrzycie tej wspaniałej mody, jeśli chodzi o fryzury, brody, kręcące się czy nie kręcące się włosy. To jest po prostu fenomen. No i sam układ szat, do których na pewno wrócimy, bo po nich można zadatować, czy jest to gotyk wczesny, czy gotyk późny. No i patrząc na tą rzeźbę, to widzimy, że postaci ułożone są jakby w trzech rzędach. To jest też cecha charakterystyczna gotyku. Tu perspektywa nie rośnie w tył, tylko do góry, więc tak jakby postaci stały sobie na ławkach. I w tym pierwszym rzędzie, no oczywiście muszę to wymienić na początku, samą Maryję, klęcząca, ostatnia modlitwa, umiera, ręce opadają jej złożone do modlitwy, przymyka oczy. I teraz tak, z naszej lewej strony

0: Chociaż oni są troszeczkę jakby starsi, patrząc na ich urodę. No i proszę Państwa, jest też problem, tak jak powiedziałam, z identyfikacją. Możemy przypuszczać, że apostoł z kociołkiem to święty Andrzej, że święty Jakub trzyma gromnicę, a święty Jakub starszy jest jakby najwyższej kondygnacji, bardzo charakterystycznym i najstarszy, z długą brodą, trzyma dłoni na ramieniu świętego Jana Ewangelisty i jest zakapturzony. To jest taka bardzo charakterystyczna postać. Mamy też tutaj postaci, jeden ze świętych dmucha, żeby rozżarzyć może tą kadzielnicę, prawda? Mamy też jeszcze jednego świętego z księgą. Mamy ciekawego apostoła, który jest jakby też zakapturzony i ociera łzy. Natomiast nie da się ich do końca zidentyfikować. Ten właśnie święty Piotr, święty Jakub starszy, święty Jakub, Andrzej, może Filip z księgą, ale też do końca nie możemy tego stwierdzić. Na pewno jest ich 12 i ta najważniejsza postać, czyli Maryja.
1: Muszę przyznać, że jak miałyśmy okazję tutaj podejść bezpośrednio do tej płaskorzeźby, to stwierdziłam, że muszę sprawdzić, co w tej książeczce jest napisane. Ave Maria, to jeszcze jesteśmy w kościele w stanie gdzieś dostrzec, że to tak. Prawdopodobnie te słowa.
0: Natomiast tu reszta tekstu jest dla wiernych absolutnie niewidoczna. No i proszę Państwa, oczywiście są to teksty odnoszące się do Najświętszej Maryi Panny w bardzo dobrym stanie. Tutaj chcę Państwu powiedzieć, że ostatnia konserwacja to rok 2003. Natomiast my jesteśmy tu z Panią redaktor bardzo blisko tych wspaniałych szat, które układają się w sposób taki bardzo charakterystyczny, jakby podwiewane były przez wiatr. One są takie sztywne, nienaturalne. Tak materiał się na pewno sam czy samo istnienie układa. No i proszę Państwa, tutaj od razu widać, że snycerz, który wykonał z Bańskiej Bystrzycy tę płaskorzeźbę, na pewno widział ołtarz mariacki Vita Stwosza. To nie jest poziom Vita Stwosza, ale jest to ogromny wpływ Vita Stwosza i nie tylko w Polsce, ale właśnie i ta obecna Słowacja czy Górne Węgry. On odegrał tak niesamowity wpływ na snycerzy i rzeźbiarzy europejskich. No dzisiaj byśmy powiedzieli, że plagiat, że nie można robić takich rzeczy, natomiast no proszę Państwa, w XV i w XVI wieku to były rzeczy dozwolone. No i tak się wydarzyło w Bańskiej Bystrzycy i na szczęście Komorowski zakupił ten ołtarz. On był szafiasty, czyli miał skrzydła. Był na pewno włożony w jakąś formę szafy. Później z biegiem lat, wieków na pewno to zostało rozłączone, pewne rzeczy się zniszczyły, natomiast na szczęście ta najstarsza forma przetrwała. Przetrwała pożar z 1711 roku. I to, co Państwu powiem, ale to jest moja intuicja taka zawodowa. Przy wyciąganiu płaskorzeźby z ołtarza, tak sobie pomyślałam, panom to nie sprawiło żadnego problemu takiego fizycznego i moja intuicja podpowiada mi, że ołtarz ten, który w 1711 roku prawdopodobnie był ołtarzem głównym, to był pierwsza rzecz wyciągnięta z pożaru. Potem już może nie było czasu, może już nie było okazji i stąd ten ołtarz po prostu przetrwał tę największą tragedię opisywaną przez Andrzeja Komonieckiego z roku 1711.
1: Ale tutaj o potwierdzeniach, no właśnie, jakichś źródłowych, że takie były losy, że po prostu ta płaskorzeźba została uratowana z ołtarza głównego. Tu nie mamy potwierdzeń.
0: Nie mamy. To należy też szukać, bo może się okazać, że w jakichś zupełnie innych dokumentach, niekoniecznie kościelnych, odnajdziemy informacje. I ja zawsze wierzę w takie informacje. One zawsze przychodzą, może nie w tym momencie, co powinny, ale przychodzą. Natomiast jak Państwo będziecie oglądać zaśnięcie, no naprawdę namawiam, żeby przyjść do muzeum i zobaczyć z bliska. Popatrzcie na fizjonomię twarzy, na te emocje, no bo tutaj jest smutek. Ta rzeźba jest naprawdę bardzo smutna. Oczy są smutne, usta, twarze są smutne, natomiast no, ja zachwycam się tymi fryzurami. Proszę popatrzeć na świętego Piotra, który ma taki kępek włosów na czole. Mamy też taką świetną, bardzo nowoczesną brodę, prawdopodobnie u świętego Filipa, ponieważ święty Filip bardzo często przedstawiony jest prawie że bez

0: z brody albo z takim minimalnym zarostem jako młody mężczyzna. Może jest to święty Filip i on z taką wrażliwością, ale i smutkiem, spokojem, może nie do końca patrzy na nas, ale przeżywa całą tę sytuację. Mamy też świętego w górnej kondygnacji po naszej prawej stronie, który zupełnie jakby nie łączy się z tą grupą, ale patrzy już w kierunku w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, więc to jest też taka sprawa tutaj bardzo symboliczna. Jak Państwo patrzycie, cała kompozycja wpisana jest w stojący prostokąt, 1,50 m na 1,30 m, typowe zasady gotyckie, czyli piony, poziomy, tu nie ma żadnego ruchu, diagonali, jest to wyspokojone i perspektywa prowadzona jest do góry poprzez właśnie tą kondygnacyjność, układanie świętych właśnie jakby im wyżej, tym bliżej Boga na pewno, ale te postaci bardzo dobrze są tutaj zaprojektowane. Warto zwrócić uwagę na skrzynię, jak i na ciżemkę czy bucik świętego Andrzeja po prawej naszej stronie.
1: Pani Doroto, a pamiętam, bo towarzyszyłam przecież Państwu przy całej tej operacji wyciągania płaskorzeźby z ołtarza żywieckiej Fary i wiem, że Pani konserwator przyklejała takie maleńkie, to był bodajże bibułki, papier japoński, o ile dobrze pamiętam. I robiła pewne zabezpieczenia, ale wspomniała Pani, że ta rzeźba się ma doskonale, czyli to było bardziej prewencyjne, żeby nic nie podziało się w transporcie, niż żeby coś wskazywało na to, że coś może się dziać.
0: Tak, no proszę Państwa, to jest ogromne przeżycie konserwatorskie i stres konserwatora, który przyjeżdża do nieznanego mu obiektu przede wszystkim i żeby się nic nie stało podczas transportu, było to robione naprawdę bardzo sprawnie, nic się nie działo, że się osypywało, myśmy to przecież widziały z panią redaktor, natomiast miejsca, gdzie no, fachowiec widzi tak zwany pęcherz, że jest coś popękane i może w transporcie po prostu się rozsypać, spaść, stąd pojawiły się te bibułki. Na naszych oczach pani konserwator przyklejała te bibułki w miejscach, które mogły być po prostu w złym stanie konserwatorskim. Tak jak dzisiaj widzimy, no przede wszystkim rzeźba jest odczyszczona, rzeźba jest zupełnie inaczej oświetlona niż w kościele, więc ona się wydaje taka odświeżona, ktoś mi powiedział, taka umyta wręcz. Tak, proszę Państwa, bo złoto świeci, różne kolory tęczówek oczu, tutaj przede wszystkim mamy błękit, ale mamy i brązy, policzki, które mają swoją barwę, usta czerwone, karminowe, no i przede wszystkim troszkę srebra, ale przede wszystkim złoto, które połyskuje nam tutaj w świetle.
1: A to też musiała być wymagająca praca, bo realnie 13 osób, w tym no, jakby nie było większość mężczyzn, bardzo skupiona wokół siebie i to jest naprawdę spore wyzwanie. Musiało być, żeby każda z tych twarzy no właśnie była nieco inna, nieco co innego wyrażała. No i zdecydowanie tutaj no właśnie nic się nie powtarza.
0: I proszę Państwa, zaprojektowanie czegoś takiego, to co Pani redaktor zwróciła uwagę, no przecież niektóre postaci są, chociażby ten święty, który siedzi sobie na skrzyni, otwiera księgę, jego głowa jest prawie trójwymiarowa, prawda? Więc trzeba było to tak zaprojektować i już to widzieć, no na pewno szkicował, ile świętych w jakiej przestrzeni do góry wszerz ma zaplanować. Więc to jest naprawdę majstersztyk. To byli tylko snycerze, bo słowo artysta wchodzi dopiero w epoce renesansu. No na pewno nie jest to praca z poziomu Vita Stwosza, ale naprawdę, proszę Państwa, możemy się zachwycać. Są i lepiej, czy gorzej, może mniej lepiej opracowane twarze, dłonie, naprawdę warto na to popatrzeć. No i to, co jest takie niesamowite, ta płaskorzeźba zafunkcjonowała w swojej historii dwukrotnie na wystawach. I proszę Państwa, no my już chyba nie dożyjemy takich czasów, żeby płaskorzeźba została znowu wyciągnięta i gdzieś pojechała. Więc naprawdę warto, tym bardziej, że my mamy w tym roku 90 lat, to taki prezent dla nas urodzinowy, że możemy przez te paręnaście dni gościć gotyckie arcydzieło z żywieckiej Fary.
1: Ale kto nie zdążył, tak jak my tutaj, przyjrzeć się no właśnie z bliska temu dziełu, no to oczywiście zawsze może już po 7 września zobaczyć je w kościele i tam pokontemplować.
0: Tak, jak najbardziej. W kościele Państwo wiecie, gdzie jest to stałe miejsce. No i oczywiście już pokontemplować w całości, czyli ta szafa ołtarzowa, proszę Państwa, to jest rok 1931, projekt Wojciecha Maciejowskiego. Natomiast skrzydła XVII-wieczne, przedstawiające przede wszystkim tam Matkę Boską Różańcową. I warto jakby w taki eklektyczny sposób zobaczyć, czy poczuć kształt i reguły ołtarza gotyckiego szafiastego, czyli zamykamy skrzydła albo je otwieramy.
1: Pani Zoroto, ale muszę jeszcze zapytać, skoro ta rzeźba wróciła z Krakowa, no to pewnie wy jako muzealnicy rozmawiając, no na pewno jakoś komentowaliście zainteresowanie tym dziełem. Co usłyszeliście w Krakowie? Podoba się? Choć trudno w ogóle o tym rozmawiać w tych kategoriach, ale właśnie był zachwyt?
0: Byłam dwa razy, proszę Państwa, na wystawie, na bardzo uroczystym otwarciu i byliśmy razem z pracownikami naszego muzeum. Za każdym razem był tłum koło płaskorzeźby, a pan z pracowników Muzeum Narodowego w Krakowie i my się już znamy od transportu Madonny z poziomką, proszę sobie wyobrazić, powiedział, że to była najpiękniejsza płaskorzeźba na wystawie. Była świetnie wyeksponowana, wspaniale oświetlona. I tutaj wielkie podziękowania dla komisarza wystawy, pana doktora Wojciecha Marcinkowskiego, z którym też znamy się od lat i poznaliśmy się oczywiście tu na Sztuce Sakralnej przy okazji świętej Anny Samotrzeciej, przy okazji głowy Jana Chrzciciela. Jest to wybitny znawca sztuki średniowiecznej i to on wytypował to dzieło sztuki. No i czapki z głów dla naszego księdza proboszcza, który wyciągnął, że tak powiem, pozwolił na transport tej rzeźby i naprawdę delektowanie się nią na tej bardzo prestiżowej wystawie Gotyk w Karpatach.
1: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.
2: Eska Beskidy. Eska Beskidy. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
3: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
4: To jest Rap 20, jak zawsze odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów. Jak zawsze ja to Mati Fuczyło. Co tydzień, w każdy poniedziałek o 23 gadamy o rapie i gadamy o rapie z artystami. Dzisiaj w studiu opał i no właśnie, minęła chwilka od premiery twojego albumu, ale ja chciałbym powiedzieć, że jesteś gościem, na którego bardzo, bardzo czekałem ja i wiem, że nasi słuchacze bardzo, bardzo czekali. Pisali w listach i w ogóle, więc dzień dobry, jesteś.
5: Żartujesz. Przede wszystkim cześć dla ciebie, cześć dla wszystkich słuchaczy. Cieszę się, że mogę tu być. To jest też taki czas już po wydaniu albumu, gdzie jestem po odpoczynku, po wakacjach i fajnie by było jeszcze gdzieś o nim pogadać, więc no jestem i gadam.
4: Zaraz to na pewno zrobimy, zaraz nadrobimy wszystkie historie z albumem związane, tym bardziej, że zakładam, że jest ich bardzo dużo. Teraz się jeszcze witamy, więc za chwilę zagramy pierwszy kawałek, ale takie jedno szybkie pytanie na wprowadzenie. No to pytanie brzmi, czy emocje po premierze chwilę temu jeszcze cię trzymają? To jest tak, że ich jest dużo?
5: Emocji było bardzo dużo w trakcie tworzenia tego albumu. My też jakby rozłożyliśmy promocję tego albumu w taki dosyć niestandardowy sposób. Zazwyczaj się to zbijało w preorder, który trwa 2 miesiące i wtedy się jakby singluje i pokazuje wszystko. A tutaj przedłużyliśmy preorder, trwał bardzo długo, rekordowo u nas na pewno 6 miesięcy, co pozwoliło nam na raz na dłuższy czas promocji, a dwa na doświadczanie i dożywanie tych emocji w trakcie pracy nad albumem, więc w momencie, kiedy on wyszedł, to faktycznie te emocje poszły sobie już w dół. Na spokojnie, już tak naprawdę głową jestem w następnych projektach.
4: Okej, no to zaraz o wszystko to zapytamy, chociaż najpierw skupimy się oczywiście na tym, co już z nami. Opał w studiu, jesteśmy właśnie tutaj w Radiu SK, zaraz zadamy wszelkie pytania, zagramy też oczywiście kawałek z płyty, bo dlaczego?
5: Bo dlaczego, bo nie, pewnie, że tak.
4: Lecimy, sprawdzimy to wszystko za moment, czas na miejsce 20, Rap 20.
3: Rap 20 w Radiu SK, głosuj na sk.pl. 20.

jak zrobiłem pierwszy diament, to mi umarł dziadek. Jak zrobiłem drugi diament, to mi umarł dziadek. Rest in peace, ale takie już jest życie. Mam nadzieję, że gdzieś na szczycie spotkamy się, no bo

0: czerwony metlik. Porzucał cebulami we mnie tłum. Drażniłem i tak jak pszczoła, co mówi, że lepszy miód jest rojowi muchy. Wiem, że to trudne, wiem, że to trudne, ale wolę to niż nudne. Wolę to niż wódkę, moje społeczeństwo smutne. Choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem wolarem muszę w końcu podbić świat. Ale najpierw zwalę spokój sobie.
1: Rap, rap, 20 w Radiu SK 18.
2: Spoko, spoko, bez nas nie zaczną, wiesz?

0: przychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że do

0: Jest rap 20, opał w studiu i teraz mamy okazję na to, żeby pogadać troszkę dłużej. Bardzo się cieszę, że jesteś. Uważam, tak już mówiąc prywatnie, że niewiele jest tak ciekawych osób na scenie, tak wiele eksperymentujących i tak po prostu ciekawie robiących muzę. To jest tak, że ty zawsze trochę inaczej na nią patrzyłeś.
1: Dzięki, przede wszystkim to jest bardzo miłe i chciałbym powiedzieć, że nie mi to oceniać, natomiast tak, no ja chyba trochę inaczej podchodzę do muzyki niż większość artystów, szczególnie w Polsce. Trochę inne przestrzenie zajmują mnie muzyka w życiu i stąd myślę, że ta inność, też stale tak czy myślę, szukam siebie, szukam swojego stylu, lubię go rozwijać, lubię go ewoluować, stąd możesz mieć takie wrażenie właśnie, jak powiedziałeś.
0: Ewolucja na pewno. Myślę, że tak naprawdę każdy opał z każdej płyty to jest zupełnie inny opał i to dobra wiadomość, bo ta ewolucja musi chyba się pojawiać, kiedy chce się iść do przodu. Natomiast zapytałem cię wcześniej o te emocje w trakcie i po wydaniu albumu. Zakładam, że teraz to już tak, że troszkę zrzuciłeś ten kamień związany z pracą, bo to nie jest tak, że to jest najprostsza rzecz, żeby tak sobie wypuścić kawałek, wybrać numery, wybrać single i tak dalej.
1: Myślę, że potrafię teraz spojrzeć tak z dystansu trochę na to, co się działo. Nie jestem w tych emocjach, nie siedzę w nich, nie przeżywam ich aż tak bardzo. Mm. Natomiast album jest też bardzo emocjonalny i porusza różne tematyki i problematyki. A co za tym idzie, no jestem też artystą, mocno przeżywam tą muzykę też, więc jest to jakoś związane z tym, że tych emocji było dużo.
0: Czyli ten trudny okres to jest moment, w którym piszesz, nagrywasz i tak dalej. Wtedy pewnie się dzieje, się wylewa.
1: Ja bym bardzo też chciał umieć robić muzykę z takiego luzu i z takiego przysłowiowego wszystko jest dobrze. Mm-hmm. Natomiast chyba tak jestem też wychowany, tak nauczyłem się robić muzykę, że ona musi dotykać, ona musi poruszać, nie? Mm-hmm. Jasne, pozytywne emocje też dotykają, też poruszają, ale nie mam takiego przeświadczenia, że muszę o tym, co się dzieje, dobrze krzyczeć wszystkim i mówić o tym. Natomiast za tymi negatywnymi emocjami, za tymi jakimiś trudniejszymi okresami, z jakimiś kryzysami, często też idzie ta ewolucja właśnie, bo od kryzysu do przemiany właśnie to jest ta droga. Wierzę w to mocno, że nie tylko ja mogę przechodzić taką przemianę, ale że moi słuchacze również mogą doświadczyć sobie tej transformacji.
0: Ale poza emocjami na pewno czuć mimo wszystko jakąś taką pewność siebie, która już od ciebie, myślę, bije, bo mimo emocji wszelkich, to czuć to, że wiesz, gdzie jesteś, wiesz, co robisz, wiesz, jak to robić.
1: Tak, myślę, że nazwałbym siebie też świadomym artystą. To jest też, słuchaj, mój 16 album, jakby,
0: no właśnie.
1: Więc... No, trochę się tego przerobiło i całkiem świadomie jakby korzystam z tych emocji. Myślę, że właśnie, że kiedyś bardziej korzystałem z muzyki jako do takiej swojej terapii i do przeżywania tych emocji, a dzisiaj raczej przeżywam je najpierw sam ze sobą, a później jakby wiem, jak mogę to wykorzystać w muzyce.
0: I właśnie o tym pogadamy za chwilę, tym bardziej, że ten temat 16 albumu człowieka, który na scenie jest oczywiście chwilę, ale jednak 16 albumów to nie jest najczęstsza historia. O tym za chwilę na pewno pogadamy więcej. Opał w studiu, my gramy kolejne miejsce rap 20. Pamiętajcie, że to wy na nie głosujecie na SK.pl i tak samo warto robić z kawałkami Opała.
2: Rap. 20. Głosuj na SK.pl 17.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: To jest Rap 20, ja to Mati Ficzyło, cały czas jesteśmy i odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów w SC i właśnie wy możecie nam je układać, sk.pl, tam jest nasza playlista, tam są też nowe propozycje, a w studiu jest cały czas opał, nie uciekł, nie przestraszyłem go. Wspomniałeś o tych 16 albumach, jak to jest, że człowiek, no mimo wszystko bardzo młody, ma 16 albumów na koncie i tak bardzo dużo działa, to jest tak, że to jest pracoholizm, czy bardziej co?
1: Ta liczba może wynikać z tego, że ja bardzo wcześnie zacząłem, nie? Że faktycznie miałem 15-16 lat i wydawałem swój pierwszy album legalny już wtedy, tak? Jeżeli była wytwórnia, już myślę, że można tak to nazwać w tych czasach. A dwa, że ja czuję pustkę w momencie, kiedy nie mam jakiegoś celu w życiu, a zazwyczaj tym celem są cele muzyczne, czyli następny album. Lubię to robić, to jest mój sposób na życie, nie sprawia mi to jakichś takich trudów w zasadzie, że muszę, to nigdy nie wychodzi z muszę, to zawsze wychodzi z chcę. I to chyba jest po prostu tak naturalne, no, że trzeba działać, trzeba robić. Ruch to też jest taka podstawa życia, tak sobie myślę, że ruszać się niezależnie od tego, w którą stronę, to trzeba drgać, ruszać.
0: Nowy 16 album, to jest tak, że on, oczywiście powiedziałeś o tym celu, ale pytanie brzmi, czy poza celem wykonania, stworzenia albumu był dodatkowy cel, co chcę przekazać, co chcę zrobić przy okazji i tak dalej, czy po prostu?
1: Na tym albumie utwór Jestem wolna i to była taka mantra, która nam trochę towarzyszyła w trakcie prac nad tym albumem, żeby nie sugerować się tym, co może się przyjąć, tym, gdzie idą trendy, tym, jakie to powinno być, żeby zgarnąć jak najwięcej słuchaczy, a faktycznie podstawowe pytanie było w studiu, które sobie zadawaliśmy, czy kiedy siadałem do pisania, to jest jak się czujesz, o czym chcesz powiedzieć, co jest dla ciebie ważne, nie? Z tego tytułu myślę, że rozmawialiśmy na bezanteniu o tym, czy coś jest radiowe, czy nie, tak. I o tym słowie radiowość, co to oznacza, tak. Że takich utworów tam jest mało, nie? No, ale też cieszy mnie to. I mimo, że faktycznie zauważamy jakieś spadki popularności, czy tam odsłuchów na tym albumie, oj, to mam to tak bardzo obok, to przechodzi mnie, bo wiem, że zrobiłem coś, co jest spójne ze mną. Zrobiliśmy tutaj pozdrowienia dla Blindersa, producenta tego albumu.
0: No pewnie, tym bardziej, że Blinders, jeżeli jest tutaj już wywołany, oczywiście mocno pozdrawiamy, to też jest ten człowiek, który, jeśli chodzi o rapową scenę, wcale nie stoi w niej dwiema nogami, tylko jednak jest człowiekiem, który wziął się z nieco innych klimatów i ma inne też spojrzenie na muzę pewnie,
1: tak,
0: co?
1: Tak. Ja myślę, że on ledwo dotknął dużym palcem u nogi tej rapowej sceny.
0: I tu pojawiasz się ty.
1: I tu pojawiam się ja. Już trochę wcześniej jakby złapaliśmy Blindersa i pracowaliśmy przy połączeniach dwa, szczególnie jeśli chodzi o, tam mieliśmy taki dodatek do preorderu z remixami. No Blinders wywodzi się mocno z tego grindu elektronicznego.
0: Tak jest.
1: A ja chciałem też jakby się bawić tymi dźwiękami, ja też lubię tą muzykę, też chciałem stworzyć jakąś symbiozę między rapem a muzyką elektroniczną. Blinders był idealną osobą do tego, żeby z nim zrobić ten album.
0: I zaraz o tym pogadamy więcej. Opał cały czas w studiu Radia SK, to jest Rap 20.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 15.

0: To jest rap 20. Opał cały czas w studiu. Rozmawiamy o nowej płycie, rozmawiamy o wszystkim tym, co dookoła, ale wspomnieliśmy już o producenckich historiach. Mhm. Faktycznie, jeśli chodzi o brzmienie tej płyty, no to to jest eklektyka. Tylko nie mam na myśli płyty Quavo na Fide z 2012, tylko to, że łączysz wiele rzeczy, zresztą łączycie. I tu chyba nie było wielkiego planu w tym, że ma być bardzo spójnie, tylko ma być bardzo poważnie.
1: Bardzo różnorodnie ma być, tak był plan, a wręcz tak przekornie chcieliśmy tą spójność uzyskać tym, że właśnie każdy numer jest inny. I tak jak ci powiedziałem na wcześniejszym wejściu, że nie było zbyt wielu założeń, w którą stronę ma iść ta płyta, to to było pewne, że nie chcemy dwóch tych samych utworów. Nie, nie chcemy dwóch podobnych utworów. Chcemy pokazać swoją różnorodność, chcemy pokazać to, że na każdym bicie się odnajdę. A tym elementem, tym spoiwem ma być historia, ma być mój wokal i moje emocje w wokalu. Nie?
0: No właśnie, to co się rzadko pojawia już dzisiaj w rapowych albumach, to jest to, że troszkę tak wprowadzasz w historię też swoim głosem i po prostu tym, że no mam wrażenie, że tu jest dużo większy koncept niż idący w dużej części rapowych albumów. Po prostu no, zbierzmy single, dorzućmy trzy nowe i będzie płyta. Tutaj jest większa historia za tym idąca. Też mam na myśli to, że właśnie intro
1: tak nie dalej, jest to na
0: pojawia.
1: Pewno tak typowo konceptualny album, aczkolwiek te intro daje i opowiada o jakimś charakterze, w którym stronę ten album będzie szedł. Tak, no, co ciekawe, intro, czyli ten prolog powstał na samym końcu, bo to nasze spojrzenie na samym końcu, więc trochę przekornie znowu, ale tak, gdzieś przez cały album wiedzieliśmy, co się będzie działo na końcu, tylko po prostu tą robotę zostawiliśmy na koniec.
0: Zostawiłem sobie tutaj taki cytat: nie do końca wiem, o czym pisać, w którą stronę powinna iść moja muzyka i czy to w ogóle ma jeszcze jakiś sens. Miewasz takie faktycznie momenty, w których stwierdzasz, że
1: Tak, bardzo często z moimi przyjaciółmi śmiejemy się, że ja raz na tydzień kończę karierę. Jest to nieustanna sinusoida. Dzisiaj już wiem, że to są po prostu gorsze momenty, które trzeba przeczekać. No jasne. I myślę, że jeżeli jakiś artysta mówi, że tak nie jest, to kłamie.
0: Niektórzy wrzucają wtedy posty na Face'a i mówią, że to koniec, ale
1: albo myślę, używają wszystkie zdjęcia Instagrama.
0: Ale to akurat zakłada nową płytę.
1: Tak.
0: To zakłada nową płytę, ale faktycznie niektórzy się żegnają, ale po tygodniu wracają, więc dobrze, że jesteś ty i dobrze, że po prostu działasz cały czas, że ten 16.
1: Ja myślę, że takie momenty powinno się zostawić samemu sobie, jakby, a nie informować o tym od razu świat,
0: Tak, więc oczywiście, że tak, dobrze, że jesteś, dobrze, że to przemyślasz po swojemu i robisz to w dobrym kierunku. Opał w studiu Rap 20. Wracamy za chwilę. Będę miał kolejne pytania.

0: ojcu. Trzęśni bez wstydu, trochę płynu, tego trochę dymu. A się zgubi, zdarł głos, nic nie mówi. Tylko Jezu Chryste kubisz.
1: SK Beskidy. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: To jest Rap 20, cały czas odliczamy rapowe kawałki. W studiu cały czas jest ze mną Opał. Jest. Rozmawiamy o nowej płycie, ale słuchaj, no mamy poniedziałek, ale wróciłeś świeżo co niedawno z swojego ostatniego koncertu trasowego. Mhm. Czy ty i koncerty to równa się wielka miłość na zawsze?
4: Tutaj odpowiem tak. Wiele osób, które nie jest w branży, które nie grało koncertów, może sobie pomyśleć, że to jest wymarzone życie i że to jest banalna praca, bo sobie gdzieś jedziesz i grasz koncert. Wcale tak nie jest. To są często trudne dni. Zaczynając od tego, że musisz wcześniej wyjechać, bo wcześniej jest próba, potem po próbie musisz jechać na hotel, się ogarnąć, potem znowu na koncert. Jakby jest to dzień, który no gdyby nie to, że to jest moja pasja, nie tylko praca, ale też pasja i wielka miłość, można by nazwać straconym. I że to nie jest tylko tak, że jest godzina na scenie i koniec. Jakby ten faktycznie dzień, który angażujesz się całkowicie w to, że grasz dzisiaj wieczorem koncert. Natomiast ja bardzo lubię być na scenie, to jest cudowny moment, to jest no niewyobrażalna zwieńczenie, tak sobie myślę, że wszystko, co robisz w studiu, wszystko, co robisz w domu, cała praca związana z tworzeniem, to jej takim momentem kulminacyjnym jest to, jak wychodzisz na scenę i słyszysz, że nie wiem, kilkaset, kilka tysięcy ludzi i śpiewa tekst, który wymyśliłeś. Wow.
3: To robi chyba wrażenie, tak, co? To znaczy, zakładam, że trudno potem się zasypia, pomimo nawet tego, że wstajesz o 5 czy o 4, żeby pojechać na koncert.
4: Nie da się normalnie usnąć, nie? To jest taki przemiał emocji faktycznie i wymiana energii z ludźmi. Gdzieś ostatnio o tym rozmawiałem z jakimś znajomym, że ja na scenie jestem sam, ewentualnie wiadomo, są to moi przyjaciele, którym też gramy koncerty, ale naprzeciwko masz kilkaset albo kilka tysięcy ludzi i ich wzrok jest wpatrzony w ciebie, to trochę zabiera twoją energię i potem się trzeba zregenerować i faktycznie jest tak, jeszcze kiedyś jak graliśmy, nie wiem, 3 koncerty w weekend, wracaliśmy na chatę, zawsze się śmiejemy, że chodzisz 3 dni do tyłu, więc zostaje ci czwartek tak naprawdę, a w piątek znowu wyjeżdżasz. Nie jest to takie lekkie, jakby się mogło wydawać, natomiast nie chciałbym, żeby ktokolwiek pomyślał, że teraz narzekam. To jest po prostu angażujące.
3: Można byłoby pomyśleć, że teraz masz czas na to, żeby odpocząć, w końcu płyta wydana, koncerty, jeśli chodzi o trasę, się zakończyły, ale to wcale nie jest też koniec koncertu, prawda? To znaczy, jeżeli chodzi o występy, będzie tego więcej.
4: To nie jest koniec koncertów, ponieważ raz, że jest dużo teraz jakichś gościnnych występów, jak na przykład na urodzinach Dope House w Katowicach. Dwa, że w październiku zaczynamy trasę klubową z tym albumem, na którą serdecznie zapraszam. Tam też szykujemy coś specjalnego, coś i będzie to inaczej wyglądać niż typowe rapowe koncerty. Chcemy trochę wsadzić w to tą nutkę elektronicznego występu w klubie. Ale to też muza to też nie jest wszystko, z czym się zajmuję, oprócz tego, że mamy wytwórnię muzyczną i teraz na przykład nasz podopieczny Janek wydaje płytę, więc wszystkie ręce na pokład tamtego albumu, zapraszam serdecznie do sprawdzania Janka. Mamy też markę odzieżową, więc jakby teraz mocne prace nad nową kolekcją są. Plus bardzo długo robiłem ten album, nazbierało mi się bardzo dużo zaległych gościnek, niektórzy czekali nawet po 6 miesięcy na moją zwrotkę czy tam refren i odrabiam się z tego teraz powoli.
3: Okej. Jestem bardzo zaciekawiony tym, u kogo będzie można usłyszeć twój głos, o tym za moment. Zresztą tych tematów, o których wspomniałeś, o które będę dopytywał, jest jeszcze całkiem sporo, więc wracamy zaraz i zagramy kolejne kawałki.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 10.

0: Za nami kolejne kawałki, z nami cały czas Opał. Cieszę się, że możemy sobie pogadać o nowym albumie, nie tylko o albumie, także o koncertach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast chciałbym pogadać o rzeczach związanych z tym, że wynotowałem sobie kilka wersów, zarzucę chociażby jeden, chociaż chodzi mi o taki jeden główny temat, który zauważyłem. To znaczy nie tak, że on jest jedynym tematem głównym. Chodzi mi o to, że po prostu zauważyłem jeden. Byłem tam i większość branży to teatrzyk albo bydło, ale też wiele tego typu wersów złapałem, jeśli chodzi o spojrzenie twoje. Ty masz troszkę tak, że no właśnie, poza tym, że patrzysz inaczej na muzę, to po prostu chyba też trochę inaczej patrzysz na branżę. I jesteś trochę spoza chyba,
1: mimo
0: co?
1: Młodego wieku, tak sobie ciągle myślę, tak chciałbym wymyśleć. No długo to robię i naoglądałem się różnych rzeczy i też jakby mam wrażenie, że przeszedłem całą tą grę od szczebelka najmniejszego do tego najwyższego. Może ten najwyższy jest jeszcze gdzieś tam w moim zasięgu wzroku i ciągle tam patrzę. Natomiast, żeby to jakoś rozjaśnić, stary, grałem w klubach, w których było 10 osób. Grałem dla pustych krzeseł, grałem w spelunach, za przeproszeniem, przenosząc się potem do klubów, potem się przenosząc na jakieś wielkie hale. Te stadiony to jest to miejsce, w które jeszcze patrzę i bardzo bym chciał, pewnie, żebym chciał. Poznałem wielu ludzi, poznałem wielu idoli, którzy przestali być idolami. Nie będę teraz tutaj rzucał ksywami, ale nie chcę też jakby strzelać powietrze. Po prostu nie wszyscy w tej branży okazuje się, że są tacy, jak nawijają, a to u mnie się kłóci z jakimś takim pierwiastkiem, którym dla mnie jest hip-hop, czyli real talk po prostu. No, tego już jest coraz mniej dzisiaj, niestety.
0: No jasne, że tak. Natomiast jeżeli chodzi o real talk i o cele, o których wspominaliśmy już w poprzednich wejściach, no właśnie, mamy 16 album, ale powiedziałeś o tym, że wiele rzeczy się już na twoim dysku pewnie zakurzyło, a przy okazji też wiele osób podbiało wiadomości po fity i tak dalej. Ale zanim zapytam o to, kto, gdzie, kiedy i tak dalej, to bardziej chciałbym cię zapytać o to, czy ty widzisz jakieś cele do przodu po prostu. Czy to jest tak, że mówisz o tym, że potrzebujesz celu, jesteś pewnie ambitną bestią, która musi sobie odhaczać kolejne rzeczy. No ale co jest takim celem, który masz gdzieś tam po drodze jeszcze?
1: Rozmawiałem o tym na terapii ostatnio z moją terapeutką, że chciałbym sobie wyznaczyć cel, który nie jest muzyczny tym razem następny. Kurde, jak to powiem na antenie, to teraz już to się będzie musiało spełnić. No dobra, nie, zostawiam to, niech tak będzie. Bardzo tego chcę. Ćwiczę od roku K1 i chciałbym stoczyć swoją pierwszą amatorską walkę i sprawdzić się w tej formule. I jest to takie wyzwanie, które jest też bardzo angażujące, ponieważ muszę być codziennie na sali treningowej. Z tego miejsca tworzyć muzykę właśnie, ponieważ mam czuję, że jeżeli to nie będzie mój główny cel, to też jakoś inaczej do niej podejdę. Nie mam jeszcze wyklarowanego dokładnie pomysłu, nie mam jakichś takich przemyśleń, w którą stronę to idzie, bo to się będzie działo naturalnie i w trakcie po prostu. Natomiast ciekawym jest to, że pierwszy raz wyznaczyłem sobie cel, który jest niemuzyczny.

zawsze łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne

0: Trap 20, cały czas odliczamy 20 numerów, na które głosujecie wy na sk.pl. Natomiast poza odliczaniem pamiętajcie o tym, że możecie też głosować sk.pl. Tam można głosować też na kawałki od Opała, czyli naszego dzisiejszego gościa. Ciemna pora, późna pora, natomiast rozmawiamy o rzeczach, które robisz. Rozmawiamy też o rzeczach no bardzo jasnych w tym sensie, że po prostu dających radochę i jeśli chodzi o robienie rzeczy, no to cały czas chyba jednak mimo wszystko suma in plus, co? To znaczy czujesz, że ten uśmiech się pojawia cały czas robiąc kolejne rzeczy.
1: Tak, i coraz więcej jest tego uśmiechu, tak. No, myślę też, że dużo bardziej kiedyś mnie stresowało robienie muzy, albo nawet nie samo robienie, ale pokazywanie i odkrywanie siebie przed ludźmi, nie? Bo jest zawsze jakaś prywatność, szczególnie jeżeli ktoś rapuje w taki sposób jak ja, czyli dosyć emocjonalnie i dosyć odzierając się z tej prywatności jakichś przeżyć. No dzisiaj już mam to jakoś tak ukształtowane, że tak ma być po prostu i że już tyle tych premier było za mną, jest za mną, że jest łatwiej mi na pewno.
0: Ale to jest tak, że presja uszła, czy wcześniej była wielka presja po prostu, albo czułeś, że musisz trochę,
1: że no, tego zależy? Wydaje mi się, że presja jest o tym, że ci zależy, więc gdyby presja uszła i gdybym miał totalny luz z tym, to znaczy, że miałbym to za przeproszenie w dupie. A nie, mam tego oczywiście, że mi zależy, że jest to ważne, chyba się oswoiłem po prostu z nią.
0: Okej. Okay. Oswoiłeś się z presją, no to jest ciekawa historia. Po drodze oczywiście pojawiły się też rzeczy, no wspomniane już tutaj, wspomnieliśmy już o gipsie i w ogóle mam takie wrażenie, że u ciebie ludzie wokół, ale też mam na myśli chociażby Janka, mam też na myśli po prostu wszystkie historie, które się dzieją. To jest tak, że ludzie potrafią napędzać mocno, co?
1: O tak, no tak, no tak, tak, tak. Ludzie, ich historie, ich energia, to co wnoszą do twojego życia, no pewnie, że tak.
0: I twoja muza to jest też taki trochę chyba rodzaj autoterapii, jeżeli tak sobie pomyślę, że stały progres właśnie dlatego, że odkrywasz siebie trochę robiąc te rzeczy, co?
1: Tak, i moim zdaniem artysta, który się zatrzymuje, który nie wie, o czym stworzyć następny album, to artysta, który się zatrzymał też w życiu. Jeżeli się rozwijasz, to zawsze znajdziesz jakiś temat do poruszenia jeszcze, który nie był poruszany.
0: I temat, który nie był poruszany, to jest to, kiedy cię jeszcze można usłyszeć. Ja wiem, że to takie trochę nieładne pytanie, biorąc pod uwagę, że dopiero co dostaliśmy od ciebie kilkunastonumerową płytę i dobrze, że to się wydarzyło i bardzo się cieszymy z tego. Natomiast no, wspomniałeś o tych wszystkich historiach, których było dużo. Czy ty masz jakieś takie rzeczy, o których możesz mówić? Czy teraz odbijesz mnie uśmiechem jakimś znaczącym?
1: Myślę, że jest kilka fitów i gościnek, o których nie mogę powiedzieć, bo nie rozmawiałem z zapraszającymi o tym, czy mogę o tym wspomnieć, czy jest jakaś tajemnica, ale też myślę, że chłopaki z Quick Quality się nie obrażą, że będę na pewno gościem na kilku utworach na albumie Kumple 2. I tam są super utwory, tam bardzo, bardzo fajne mi się to robiło z chłopakami. I o czym jeszcze mogę powiedzieć? Na przykład zostałem zaproszony, to też już jest nagrane, na nowy album Onara. Mamy bardzo trudny numer, poruszający trudne emocje. To też jest ciekawe, że Onara nagrał taki numer, w którym od razu usłyszał, dobra, stary, musisz mi tam wrzucić swój refren, swoją emocjonalność. I usłyszałem ten numer i mówię, tak jest, jest, robimy to po prostu.
0: Okej, okay. Doskonale to słyszeć, no i mam nadzieję, że doskonale będziemy cię słyszeć jeszcze przy kolejnych 16 albumach i wszelkich innych historiach.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję.
0: Onar zachrypnięta gardziel, ale Opał po prostu eklektyczny chyba tutaj bojownik jeszcze przy okazji K1. Dzięki bardzo za to, że zajrzałeś i wpadaj częściej przy kolejnych historiach.
1: Dobrze, dobrze, pewnie przy kolejnym albumie, no.
0: Zapraszamy.
1: Przy kolejnym albumie. Dziękuję bardzo, cześć.
0: Dzięki. Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 5.

0: Przed chwilą ze studia wyszedł Opał, z którym z kolei ten pan nagrał niejedną płytę. Gips i Kukon, ty masz to miejsce czwarte, rap dwudziestki. Przed tygodniem było to miejsce drugie, więc pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione numery. My teraz z kolei zagramy kawałek pana, który przed tygodniem był w tym studiu. To coś, White 2115.
1: Rap 20 w Radiu SK. 3.
2: Piszę do ciebie, śpisz, śpisz.

To było szóste miejsce tydzień temu, teraz już trzecie. White 2115 i jego to coś dzisiaj na takim właśnie miejscu. Pamiętajcie o tym, że rozmowę z White'iorem, ale też Vivi Simonem i Palarem możecie sprawdzić już teraz w aplikacji Radia SK. Mamy podcast, mamy też miejsce drugie. Przed tygodniem to była jedynka, teraz już dwójka. Kinezimery ta sama.

0: To Kini Zimmer i Tazama, czyli zeszłotygodniowe miejsce pierwsze rap 20, teraz już dwójka, spadek, ale jak widać nie tak duży, choć pewnie bolesny, bo zawsze miło jest jednak być na najwyższym stopniu podium. Zanim powiem, kto dzisiaj na miejscu pierwszym, wspomnę jeszcze o nowych propozycjach, które już na Was czekają. To Janusz Walczuk i jego Lodowa Macza, ale też Fuka im z pytaniem, jak się bawisz? Natomiast ja bawię się świetnie, ja to Mati Fuczyło, dzięki za dziś. Już jutro możecie sprawdzać podcast z dzisiejszej mojej rozmowy z Opałem, a ja gram miejsce pierwsze, to MJ Deli i Deli Supreme.
1: Rap. Głosuj na sk.pl numer 1.